0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tu już. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Reklama.
1: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
2: Uwaga, tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie. She's crazy like a fool.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
3: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
2: Słuchaj nas tak, jak lubisz. Tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
3: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was od dekady.
4: Mecenasem drugiego kwartału dziesiątych urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
3: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim wy, nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
3: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
2: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla was już od 10 lat.
3: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
4: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
3: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie. Kiss.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim wy. Nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
3: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
2: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla was już od 10 lat.
3: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
4: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe, laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
3: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
2: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
4: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie! Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
5: Dzień dobry, szanowni państwo. Mamy wtorek, mamy także 5 maja, no i oczywiście ten wtorek rozpoczynamy pierwszym dziś serwisem informacyjnym Radia Tczew, a przedstawi go wam Damian Myszewski.
6: Dzień dobry państwu. A w tym wydaniu powiemy o smutnym finale interwencji na Żoliborzu, potrąceniu 20 osób w Lipsku oraz brytyjskim planie na odwoływanie połączeń lotniczych. Stołeczni policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, który podczas interwencji funkcjonariuszy w bloku przy ulicy Powązkowskiej na Żoliborzu próbował wyjść przez okno i spadł z trzeciego piętra. Policjanci podjęli interwencję w związku ze zgłoszeniem, które dotyczyło nieznośnego zapachu wydobywającego się z jednego z mieszkań. Nikt nie reagował na pukanie, więc na miejsce wezwano strażaków ze specjalistycznym sprzętem. Z wykorzystaniem podnośnika jedna z policjantek próbowała dostać się do lokalu przez balkon. To wtedy przebywający wewnątrz mężczyzna otworzył okno z drugiej strony bloku, wyrzucił linę i próbował zejść na ziemię. Zrobił to na tyle niefortunnie, że spadł, uderzając głową o ziemię. Mimo reanimacji uciekinier zmarł. Policja próbuje ustalić, dlaczego lokator nie chciał wpuścić mundurowych i zdecydował się na ryzykowną ucieczkę przez okno.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
6: Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w poniedziałkowe popołudnie w centrum Lipska. Samochód osobowy wjechał w tłum przechodniów. Wskutek uderzenia ponad 20 osób zostało rannych, a dwie zginęły. Kolejni trzej poszkodowani są w stanie krytycznym. Według świadków za ten wybryk odpowiada kierowca Volkswagena Tiggo, który z dużą prędkością uderzył w przechodniów, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zdołała go odnaleźć i aresztować.
5: Zatrzymany to 33-letni obywatel Niemiec, który wykazuje silne oznaki niestabilności psychicznej. Póki co funkcjonariusze nie zdołali ustalić, co było motywem 33-latka. Radio Leipzig sugeruje, że całe zajście będzie rozpatrywane przez prokuraturę jako zamach terrorystyczny.
6: Brytyjskie linie lotnicze będą mogły odwoływać i konsolidować loty w okresie letnim, aby oszczędzać paliwo lotnicze. Decyzja ta jest odpowiedzią na zakłócenia w dostawach surowców wywołane konfliktem na Bliskim Wschodzie. Nowe przepisy mają zapobiec chaosowi podczas wakacyjnych podróży i zapewnić pasażerom większą przewidywalność.
5: Wielka Brytania sprowadza 65% paliwa lotniczego głównie z Bliskiego Wschodu. Przez sytuację w cieśninie Ormus na kilka tygodni, według szacunków, zapasy paliwa lotniczego w Europie mogą wystarczyć jedynie na kilka tygodni. W związku z tym brytyjski rząd wprowadził przepisy umożliwiające liniom lotniczym odwoływanie lub łączenie lotów z wyprzedzeniem. Przewoźnicy będą mogli zwracać przydzielone miejsca startów i lądowań bez obawy o ich utratę w przyszłości. To były wiadomości Radia Tczew.
7: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
5: W majówkę było tak ładnie, no a teraz jest no troszeczkę gorzej. No na pewno jest chłodniej. 14 stopni Celsjusza na naszych termometrach. Niepełne zachmurzenie nieba. Najważniejsze, że jest jasno w naszym mieście. Temperatura 14 stopni Celsjusza. Ciśnienie powietrza wynosi 1011 hektopaskali. Wilgotność powietrza 60%, a wiatr jest bardzo słaby. Południowy wieje z prędkością zaledwie 5 km na godzinę. I jak twierdzi nasz radiowy synoptyk, po południu możemy spodziewać się nawet opadów deszczu.
7: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.
1: W Tczewie póki co możemy bez większych problemów się poruszać, no chyba, że akurat na ulicy Jagiellońskiej oraz ulicy Wojska Polskiego. Na tych dwóch ulicach należy spodziewać się delikatnych spowolnień i problemów. Teraz Krajowa 22 na odcinku Starogard Gdański Malbork i Malbork Elbląg możecie bez większych problemów się poruszać. Taka sama sytuacja na autostradzie A1 oraz na obwodnicy Trójmiasta też chciałbym powiedzieć, no ale niestety trzeba zwolnić na wysokości Matar oraz na wysokości Gdańska-Osowa. Tam dość wzmożony ruch i tyczy się to głównie kierowców jadących w kierunku Gdyni. Teraz S7, tutaj też utrudnienia. Praktycznie w całym Gdańsku na S7 trzeba będzie zwolnić, zwłaszcza tyczy się to kierowców, którzy chcą wjechać na Krajową 89, jadąc oczywiście w kierunku Olszynki czy też tunelu pod Martwą Wisłą, bo tam w okolicy tunelu pod Martwą Wisłą doszło najprawdopodobniej do kolizji i trzeba się, szanowni państwo, przygotować na utrudnienia w tym miejscu. Najlepiej nie zjeżdżać z S7 na Krajową 89. I to tyle, jeżeli chodzi o wydanie wiadomości drogowych. No jeszcze mogę tylko dodać, że na Krajowej 91 na odcinku Gdańsk-Pruszcz Gdański możemy napotkać praktycznie same utrudnienia, również w Łęgowie. Ale tak poza tym, po Krajowej 91 w stronę naszego miasta i w stronę Gniewu można śmiało jechać.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.

0: 11 minut po godzinie 8.
1: Poranek z Radiem Tczew.
0: Poranek z Radiem Tczew. Dzień dobry, Tczew. Dzień dobry, okolice. Przy mikrofonie kłania się Janek Krupiński. Ja akurat dopiero teraz wracam po majówce, więc wypada mi was zapytać, jak wam minęła majówka i ten cały, ale to cały okres majówkowy. No może nie za długi, co prawda, ale jednak na pewno intensywny. No w moim przypadku na pewno taki był. No a teraz przejdźmy może do tego, co u nas w radiu. W naszym studiu Damian Myszewski. Dzień dobry, Damianie.
2: Dzień dobry.
0: Odpowiadasz za wiadomości Radia Tczew do godziny 11. Myślisz, że dużo się działo w ostatnim czasie?
2: Lepiej jest, gdy dzieje się mniej, bo to znaczy, że zazwyczaj nic przykrego się nie wydarzyło, ani nic takiego, co wymaga jakiegoś zainteresowania opinii publicznej. Więc życzę i sobie, i państwu, żeby wydarzyło się jak najmniej.
0: A może jak najwięcej, ale takich dobrych wiadomości.
2: O, no to wskazane jest.
0: O, to tak. Wskazane. Dobrze, to my przechodzimy
2: postaram
0: teraz.
2: Postaram się o jakieś bardzo dobre wiadomości.
0: Erik Prydz, mówić takie nazwisko, imię DJ-a?
2: Tak, mówi mi. Kojarzę przede wszystkim jego dwa utwory, Call on Me, no bo to taka klasyka, no i Piano.
0: No to pierwsze poleci.

0: Zerknij.
1: Na naszym Facebooku pojawił się konkurs. Do wygrania 5, uwaga, 5, tak, jeszcze raz powtórzę, 5 podwójnych zaproszeń na cyrk na wodzie, Imperial Show, który 12 maja odwiedzi nasze miasto. I nasze pytanie konkursowe do Was jest takie. Z kim zabrałbyś, czy też zabrałabyś się do cyrku na wodzie i dlaczego właśnie z tą osobą? Więc czekamy na Wasze odpowiedzi, czyli komentarze pod postem, SMS-y, maile i telefony z uzasadnieniami. Czekamy do czwartku, 7 maja, do godziny 11. Szczegóły, kontakt do nas znajduje się na naszej stronie internetowej. No a my chyba najbardziej zachęcamy do tych kontaktów telefonicznych, no bo tych najodważniejszych to zawsze tak po prostu miło posłuchać. What's wrong with me?

0: szlama.
1: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
2: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
3: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
2: Słuchaj nas tak, jak lubisz. Tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
3: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was od dekady.
4: Mecenasem drugiego kwartału dziesiątych urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
5: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
6: Po reklamie.

0: A już za 22 minuty godzina 9, no a co za tym idzie, rozpoczyna się kolejna matura, albo kolejny dzień maturalny. Chodzi o matematykę. Dziś uczniowie, maturzyści będą musieli sprostać zadaniom matematycznym. No akurat w moim przypadku była to największa zmora. Do tego najbardziej się przygotowywałem. No i finalnie się udało. 30% zdane, tak jest, na styk, udało się. Damian, a jak u ciebie ta matematyka poszła?
1: Lepiej niż się spodziewałem, ale też się nią stresowałem. Nawet się trochę zrymowało. Myślę, że to taki przedmiot, który najczęściej wzbudza niepokój u osób, które zdają maturę, ale myślę, że nie ma się czego bać. Strach ma wielkie oczy, a mój przykład pokazuje, że choć z matematyki nigdy orłem nie byłem, to da się ją spokojnie zdać.
0: Tak, bez większych problemów, także maturzyści, trzymamy kciuki, bo jeszcze jeden dzień przed wami, no i takie kolejne dwa jeszcze, można powiedzieć, zależy, jakie wzięliście rozszerzenie.

Jak wiemy, majówka już za nami, są oficjalne statystyki policyjne. 220 wypadków i 17 ofiar śmiertelnych. No to jest bardzo zły bilans na tegoroczną majówkę. Przyniosła ona intensywną pracę służbą. No i właśnie ten oto tragiczny bilans na drogach. Z danych opublikowanych przez policję wynika, że tylko od 1 do 3 maja funkcjonariusze interweniowali ponad 51 tysięcy razy. W tym czasie doszło właśnie do tych 220 wypadków drogowych, a 249 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali również 1081 kierujących po wypiciu alkoholu, a to oznacza, że każdego dnia majówkowego weekendu z ruchu eliminowano setki osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po alkoholu. Najtragiczniejszy był 3 maja pod względem liczby ofiar śmiertelnych. Tego dnia doszło do 77 wypadków drogowych, w których zginęło 8 osób, a 85 zostało rannych. Policjanci zatrzymali także 304 pijanych kierowców. Dzień wcześniej, 2 maja, odnotowano również 77 wypadków i 4 ofiary śmiertelne oraz 89 rannych. Zatrzymano wtedy 382 nietrzeźwych kierowców. Z kolei 1 maja doszło do 66 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. Tego dnia funkcjonariusze ujawnili 395 kierujących po alkoholu. Łącznie w ciągu 3 dni majówki policja odnotowała, tak jak już wcześniej mówiłem, ponad 51 tysięcy interwencji. No niestety, zazwyczaj, kiedy taka majówka się nam trafią, to policjanci mają ręce pełne roboty, więc no, zalecamy, aby jednak nie wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu.

0: A już tak naprawdę za 9 minut kolejny serwis informacyjny Radia Trzew, który przygotował dla Was i przedstawi Damian Myszewski, więc Damianie, a może tak trochę odważniej powiesz naszym słuchaczom, co dziś o godzinie 9 na naszej antenie.
1: Obiecałem Państwu, że będzie trochę pozytywnych wiadomości. Postarałem się. Znalazłem całkiem sporo takich pozytywnych nowinek. Myślę, że nam starczy na wszystkie serwisy informacyjne w najbliższym czasie, ale w tym najbliższym o godzinie 9 będziemy mówić o zmianach, jakie czekają stacje we Władysławowie. Turyści i nie

0: pracy.
1: Reklama.
2: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
3: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
1: Po reklamie.
4: Radio Tczew.
5: Szanowni Państwo, wtorek 5 maja i godzina 9 na naszych zegarach. Na pierwsze dziś wydanie wiadomości lokalnych. Zaprasza Damian Myszewski.
6: Władysławowo szykuje się na wielkie zmiany w infrastrukturze komunikacyjnej. Gmina oraz PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały porozumienie w sprawie budowy przejścia podziemnego i nowego układu torowego na stacji kolejowej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżnych, a także usprawnić ruch pociągów w kierunku Helu. Przejścia będą wyposażone w windy, a sam dworzec doczeka się przebudowy i poszerzenia peronu numer 1 i budowy nowego peronu numer 2 od strony węzła przesiadkowego. Powstanie także drugi tor na odcinku Władysławowo-Władysławowo-Port. Nowe rozwiązania ułatwią przesiadki i skrócą czas podróży na trasie Władysławowo-Hel. Dokumentacja projektowa ma być gotowa do 2028 roku. Koszt jej opracowania zostanie pokryty w 85% przez PKP PLK, a w 15% przez gminę Władysławowo. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2029 rok.
1: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
6: Dziś kolejny dzień matur. Tym razem, punktualnie o godzinie 9, młodzież przystąpiła do egzaminu z matematyki. W tym roku w powiecie tczewskim mamy ponad 700 abiturientów. Wczoraj na rozpoczęcie maratonu maturalnego zdający mierzyli się z językiem polskim, a poza dzisiejszą matematyką obowiązkowe egzaminy z części pisemnej czekają ich jeszcze z języka obcego. Największy ruch panuje w tczewskich szkołach ogólnokształcących. Rekordzistą jest pierwsze liceum ogólnokształcące, gdzie w ławach zasiadło 175 maturzystów. Niewiele mniej, bo 165 zdających skończyło naukę w drugim liceum ogólnokształcącym. Egzaminacyjna gorączka nie omija też szkół technicznych. Najwięcej maturzystów jest z technikum w zespole szkół ekonomicznych ze 136 abiturientami. Spory ruch odnotowano także w technikum w zespole szkół budowlanych i odzieżowych w Tczewie oraz technikum w zespole szkół technicznych. W liceum ogólnokształcącym w zespole szkół ponadpodstawowych w Felpinie do egzaminu przystąpiło 30 osób. Natomiast w Gniewie maturę zdają uczniowie zarówno w liceum, jak i technikum tamtejszego zespołu szkół ponadpodstawowych. A co maturzyści mieli do powiedzenia wczoraj przed egzaminem z języka polskiego?
7: No, jest tak... Tak okej, okay, no wszyscy wierzymy, że nie będzie źle, tak? Będzie wszystko okej. Okay.
8: Jest bardzo duży stres, bardzo duży. Mam nadzieję, że wiedza przez to nie ucieknie.
9: Jest duży, wydaje nam się, że polski jest jednym z bardziej stresujących egzaminów, bynajmniej dla nas.
7: Nie no, dobrze, uważam, że jesteśmy przygotowani i żeby były łatwe tematy na rozprawkach ogólnie. Oby był motyw buntu.
6: Nastroje maturzystów zebrał Bartosz Listewnik z telewizji Tetka. Już 10 maja o godzinie 13 Stadion Miejski w Tczewie stanie się częścią globalnej społeczności Wings for Life. Tego dnia, dokładnie o tej samej porze, tysiące ludzi na całym świecie ruszą przed siebie, by wesprzeć badania nad urazami rdzenia kręgowego. W naszym mieście inicjatywę podjęła grupa Mobilerni Tczew wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, mówi Magdalena Okapiec-Kortas.
10: Wings for Life to jest taki światowy bieg, gdzie o tej samej godzinie, tego samego dnia startują biegacze na całym świecie tak naprawdę. U nas się to odbędzie 10, znaczy u nas wszędzie się odbędzie 10 maja o godzinie 13. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest bieg, który ma na celu pomaganie. I tutaj chodzi o to, że 100% wpisowego, które biegacze przekazują, jest przeznaczane na metody terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego. Więc myślę, że no warto. No u nas, tak jak mówiłam, odbędzie się to 10 maja o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Pałtowskiej.
6: W biegu może wziąć udział każda osoba chętna wesprzeć tak szczytny cel. A to były wiadomości Radia Tczew.
0: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
5: Troszeczkę ciemniej u nas w mieście. O godzinie 9 mamy 14 stopni Celsjusza, niepełne zachmurzenie nieba. Ciśnienie powietrza wynosi 1011 hektopaskali, wilgotność 60%, a wiatr jest dalej słaby, południowy. Wieje z prędkością zaledwie 5 km na godzinę.
0: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

krople deszczu na mym karku. W płaszczu mam schowany zeszyt. Plac zamkowy jest już martwy. Nie chcę żyć już czasem przeszłym. Idę ciemnym nowym światem, choć to dla mnie stare śmieci. Do pijalni wódek zajrzę, tam gdzie każdy blat się lepi. Barman ubrany jak portier, linie dialogowe puste, a samotność to rewolwer, więc zamawiam sobie lówkę. Motyl w brzuchu stał się larwą, żera w duszę się i puchnie. Jestem sam pod ciemną gwiazdą.

młodych ludzi. Jeszcze wierzą w swoją misję. Jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić. Bo dziś świat to tylko biznes, tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

co chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku. Gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: Już na pogoń we mnie sił brak i nie bawi mnie ten spektakl. Na trzech krzyży pod kościołem łypie święty Nepomucen, jakby czekał na mnie spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.
2: Póki co w Tczewie możemy bez większych problemów się poruszać. Taka sama sytuacja na Krajowej 22 oraz Autostradzie A1. Natomiast na obwodnicy Trójmiasta trzeba zwolnić na wysokości Gdańska Matarnia oraz Gdańska Osowa. Tam dość wzmożony ruch i trzeba zdjąć nogę z gazu. Tyczy się to obu kierunków jazdy. S7, troszeczkę korków się tam tworzy, zwłaszcza przed węzłem Gdańsk Port. Tutaj kierowcy mają problemy z wjechaniem na Krajową 89. Teraz przechodzimy sobie z S7 na Krajową 91. Centrum Gdańska zakorkowane i na odcinku Gdańsk-Pruszcz Gdański również korków możemy się spodziewać. Głównie tyczy się to kierowców jadących w kierunku Gdańska. Natomiast na odcinku Pruszcz Gdański Tczew i Tczew Gniew możemy śmiało jechać.
1: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.

0: wróg. 12 minut po godzinie 9.
1: Poranek z Radiem Tczew.
0: Cały czas poranek z Radiem Tczew, przy mikrofonie cały czas razem z wami Janek Krupiński, a w naszym studiu Damian Myszewski i Zosia Floryn, którzy pracują nad tym, co się dzieje na naszej stronie internetowej. Damian też dodatkowo odpowiada za wiadomości, które cyklicznie co godzinę będzie przedstawiał wam na naszej antenie. Jeszcze tylko tak pozostaje mi zaprosić was, szanowni państwo, tak do kawusi myślę idealnie, na naszą stronę internetową. Tam znajdziecie wiele ciekawych artykułów.
1: www.radiotczew.pl. Enter.

i nie wiem, czy to noc, czy coś rzuca cień w dzień. O, coś lśni, coś się skrzy, ktoś otwiera przede mną złote drzwi dzisiaj. Ale dobrze mi, błogo mi, z tobą i nie, to sen. Znów tyłem ktoś, coś jak trochę ty, rzuca do mnie kość jak z planszowej gry. Mijam ją o włos, chyba ma twój głos, twoje oczy kocie, kiedy ściągasz brwi. Ty.

Kiedy nie ma o czym rozmawiać, to dorośli ludzie zazwyczaj rozmawiają o pogodzie, więc ja teraz Państwu powiem o tym, jak najbliższa pogoda będzie wyglądać, bo to też jest ciekawe. Dzisiaj jeszcze dość ciepło może być, no ale miejscami mogą występować burze, ale to się tyczy ogólnie całego kraju, nie naszego Tczewa. We wtorek najwięcej słońca utrzyma się na południowym wschodzie Polski, a na pozostałym obszarze przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane, a na zachodzie i północy okresami duże. Miejscami w tych regionach pojawi się deszcz. Lokalnie możliwe będą również burze. W pasie od Niziny Szczecińskiej po Mazury, a także na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i w zachodniej części Dolnego Śląska może spaść do około 15 mm deszczu. Na obszarze od Kujaw po Warmii i Mazury opady mogą być większe i wynieść miejscami do około 25 mm. Temperatura nadal będzie mocno zróżnicowana. Najchłodniej zrobi się nad morzem, gdzie termometry pokażą od 8 do 11 stopni Celsjusza. I na Pomorzu, czyli u nas, gdzie jest prognozowane od 13 do 16 stopni Celsjusza. Jak to wygląda ze środą? No, intensywne opady deszczu w części kraju. Środa przyniesie bardziej taką dynamiczną pogodę. U nas na północy oraz na zachodzie, czy też w centrum kraju, dominować będzie duże zachmurzenie, no i niestety opady deszczu. Od czwartku będzie wyraźne ochłodzenie. No, w czwartek pogoda powinna być już spokojniejsza, co prawda zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, ale opady raczej nie powinny się tam u nas pojawiać. Piątek przyniesie wyraźniejsze ochłodzenie w całym kraju, a w weekend, który będzie spokojniejszy, ale też nie wszędzie będzie suchy. Więc reasumując, szanowni państwo, mniej więcej u nas chociażby w regionie przez najbliższe dni temperatura będzie osiągać maksymalnie 13 stopni Celsjusza, natomiast w weekend troszeczkę cieplej, temperatura może osiągnąć 19. Ja się...

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Dziś, myślę, święto bliskie sercu wielu milionom Polek i kobiet na świecie, czyli Dzień bez makijażu. Znany również jako No Makeup Day. To coroczne święto obchodzone przez kobiety i mężczyzn, no mężczyzn też w sumie, na całym świecie. Celem tego dnia jest promowanie naturalnego piękna, zdrowia skóry, samoakceptacji i podniesienie świadomości na temat presji społecznej, jakiej doświadczają osoby, zwłaszcza kobiety w kontekście wyglądu. No i ze mną w studiu Zosia Floryn. Cześć Zosiu.
1: Cześć Janek.
0: Może inaczej, czy obchodzisz dzień bez makijażu, czy to po prostu taki randomowy dzień w twoim życiu?
1: Akurat nie wiedziałam o dniu bez makijażu, ale dzisiaj się tak trafiło, że obchodzę.
0: Że obchodzisz, tak. Jak się czujesz bez makijażu ogólnie?
1: Generalnie dużo lepiej, bo mam też czas na to, żeby ta skóra mi trochę odetchnęła od tego codziennego makijażu, więc też jest dużo lepiej, się lepiej czuję i w ogóle jak się chodzi, to jest zupełnie inaczej.
0: A wyznajesz tę tezę, że jednak naturalne piękno to jest to najlepsze?
1: Nie do końca, ale no ja się ogólnie jak gdzieś wychodzę tak w miejsca publiczne, to wolę być pomalowana generalnie, ale jak przychodzę tutaj do radia, czy chodzę po domu, to zdecydowanie bez.
0: Dobrze, drogie panie, pamiętajcie, piękno naturalne jest najlepsze i powiem jeszcze raz, najpiękniejsze.

0: Panowie, co według was trwa godzinę?
1: Może lot z Gdańska do Krakowa?
2: Czekanie w kolejce do lekarza.
1: Albo dojazd z Czyżykowa na Suchostrzygi w godzinach szczytu.
0: Nie, audycja sportowa w Radiu Tczew. Nie masz czasu, a chcesz wiedzieć, co dzieje się w lokalnym sporcie? Proponujemy rozwiązanie tego problemu. Dogrywka w Radiu Tczew.
2: Piłka nożna, piłka ręczna, tenis, koszykówka, siatkówka, bilard, wioślarstwo, karate i wiele innych dyscyplin.
3: Nie zabraknie gości, z którymi porozmawiamy o poczynaniach sportowców. To wszystko w każdą środę po 14 na 108 FM.
0: Zapraszają Dawid Komorowski,
3: Janek Krupiński
2: oraz Damian Myszewski.
4: Po reklamie.

0: A 5 maja urodziny obchodzi Adele, no myślę jedna z najbardziej popularnych artystek, na świecie zresztą. Brytyjska piosenkarka, opowie o niej więcej Zosia Floren.
1: No, znana piosenkarka i kompozytorka przede wszystkim, znamy ją z takich hitów jak Someone Like You albo Hello. Tak. Chciałabym tutaj dać ciekawostkę odnośnie piosenki, która zaraz poleci na naszej antenie, ponieważ Rolling in the Deep miała być balladą dużo wolniejszą, jednakże producent po czasie stwierdził, że powinni tą piosenkę przyspieszyć, gdyż byłaby zbyt nudna.
0: I stała się hitem, który właśnie teraz na antenie Radia Tczew. A Zosiu, powiedz mi jeszcze, ty jesteś fanką Adele?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Tak, zdecydowanie, bo tak wszystko tak z pamięci mówisz. Jestem pod wielkim wrażeniem, no ale fani to fani jednak. No to specjalnie też dla Zosi Floryn Adele, Rolling in the Deep.

A już za 7 minut kolejny serwis informacyjny Radia Tczew, który przygotował dla Was i przedstawi Damian Myszewski. W tym wydaniu wiadomości będzie m.in. o policjantach z Gdańska, którzy zatrzymali 17-latka. Będzie również o gminnej sieci wodociągowej. Dodatkowo będzie również o procesie identyfikacji podstawowych problemów i wyzwań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Również będzie o juwenaliach, gdańskich technikaliach i definaliach. No, będzie na pewno koncertowo, a na sam koniec będzie jeszcze o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie. To wszystko już za 6,5 minuty, także zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Sprzedam miejsce postojowe w Tczewie przy ulicy Kasztanowej 2. Teren zamknięty z automatyczną bramą. Wjazd tylko dla uprawnionych. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 601 290 454. Powtarzam, 601 290 454.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
3: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17:30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie.
4: Radio Tczew.
5: Jest wtorek, 5 dzień maja, na zegarach pojawiła się godzina 10. Przyszła pora na kolejny serwis informacyjny Radia Tczew. Policjanci z Gdańska zatrzymali 17-latka za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Podczas interwencji próbował uciec przez okno, ale szybko został zatrzymany przez policję. W mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli m.in. marihuanę, amfetaminę, klefedron i tabletki MDMA. Łącznie blisko 800 porcji narkotyków. Nastolatek usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
6: W związku z włączeniem do gminnej sieci wodociągowej stacji uzdatniania wody w Gorzandzieju, w najbliższym czasie w tej miejscowości może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić żółte i rdzawe przewarbienia wody, a także wahania ciśnienia. Gmina Słupkowy informuje, że zmiany te mają charakter techniczny i wynikają z płukania rurociągów oraz zmiany kierunków przepływu wody.
5: Miasto Tczew rozpoczęło proces identyfikacji podstawowych problemów i wyzwań związanych z adaptacją do zmian klimatu. W związku z tym magistrat zachęca mieszkańców do udziału w specjalnej ankiecie. Można ją znaleźć na stronie internetowej tczew.pl. Jej wypełnienie zajmuje 10 minut.
0: Kulturalne typy.
6: Maj to miesiąc matur, ale w Trójmieście jak zwykle będzie należał do studentów. Można się spodziewać, że Juwenalia Gdańskie, Technikalia i Delfinalia 2026 zwabią pod scenę sporą publiczność. Juwenalia na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku odbędą się już w piątek i sobotę, 8 i 9 maja. Na scenie pojawią się m.in. Sokół, Kuban, Kukon, Majka Jeżowska czy Young Multi. Technikalia, które odbędą się tydzień później na kampusie Politechniki Gdańskiej, kuszą studentów takimi artystami jak Myslowic, Big Cets, Young Iggy oraz Blacha 2115. Z kolei na Delfinaliach w Gdyni na zakończenie maja można się spodziewać m.in. Żabsona, Kizo i Bambi.
5: W tym tygodniu Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie przygotowała propozycję dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jeszcze dziś i jutro młodzież może spędzić czas w strefie młodych, mówi dyrektor MBP Damian Domański.
7: To też informacja dla młodego pokolenia, ale także dla akademików i badaczy literatury i różnych innych działów, osób kreatywnych i twórczych. W tygodniu bibliotek otworzymy dla Państwa strefę pracy grupowej, indywidualnej. To jest wyjście naprzeciw uczniom, studentom, maturzystom, którzy przygotowują się do pracy także badawczej, więc to też ukłon dla osób, które potrzebują przestrzeni do pracy intelektualnej. Otworzymy dedykowaną przestrzeń pracy studyjnej. W bibliotece mamy świadomość, że wiele mieszkanek i mieszkańców Tczewa to osoby zgłębiające wiedzę w Trójmieście, nie mieszkającej w Trójmieście, ale dojeżdżającej, więc chcemy w tygodniu bibliotek taką strefę otworzyć.
5: Strefa młodych dostępna jest w godzinach 15-17:30. To były wiadomości Radia Tczew.
8: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
5: Słońce nam się schowało za chmurami, zrobiło się o wiele bardziej pochmurno niż jeszcze przed godziną, ale temperatura pozostaje podobna, 15 stopni Celsjusza na termometrach, choć dziś cały czas dosyć mocno może powiewać wiatr, jego średnia prędkość to tylko 10 km na godzinę, ale porywy mogą sięgać nawet 30 km na godzinę. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to wynosi ono 1011 hektopaskali.
8: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
1: Aktualnie jedyne utrudnienia w naszym mieście, czy też w okolicy, jakie spotkamy, patrząc głównie na nasze województwo, to autostrada A1, węzeł Kopytkowo. Tutaj kierowcy musicie przygotować się na utrudnienia, zwłaszcza ci jadący w kierunku Łodzi. Tutaj niestety nie możecie zjechać. Natomiast kierowcy, którzy jadą w kierunku Gdańska, mogą zjechać na węźle Kopytkowo. Teraz przechodzimy sobie na obwodnicę Trójmiasta, bo jak informuje nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i dwóch samochodów typu bus. Nikt nie ucierpiał w tym wypadku, ale zablokowany jest częściowo jeden pas ruchu łącznicy zjazdowej, a ruch ogólnie odbywa się drugim pasem. S7, tam były problemy jeszcze godzinę temu w poruszaniu się, natomiast już teraz można bez większych problemów się poruszać. Krajowa 91 już też jak najbardziej przejezdna na odcinku Gdańsk-Pruszgdański-Tczew i Tczew-Gniew.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczewnet.pl.

0: 11 minut po godzinie 10.
1: Poranek z Radiem Tczew.
0: To już ostatnia godzina na poranku z Radiem Tczew. Przy mikrofonie od rana cały czas razem z Wami Janek Krupiński. Dla tych, co teraz dołączyli, witam Was serdecznie na częstotliwości 108 FM, czyli Radio Tczew. W naszym newsroomie Damian Myszewski oraz Zosia Floryn. W takim składzie póki co dzisiaj dla Was pracujemy. No i oczywiście serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową, bo tam znajdziecie wiele ciekawych artykułów.
1: www.radiotczew.pl. Enter.
0: Myślę, że nasze artykuły idealnie nadadzą się do porannej kawusi, a zaprosi Was na nią Sabrina Carpenter z utworem Espresso.

A do radiowego grona dołączył już Dawid Komorowski. Witamy cię serdecznie, Dawidzie, a my teraz powiemy sobie, co 5 maja obchodzimy. No, najpierw zaczniemy od imienin, a obchodzą je Irena, Waldemar, Gotthard, Stanisława, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa oraz Iryda. Wszystkim solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego, a jakie nietypowe święta dzisiaj obchodzimy? Otóż Dzień bez makijażu, o którym już rozmawiałem z Zosią Floryn, również Światowy Dzień Higieny Rąk, Międzynarodowy Dzień Położniczej, Dzień Europy, czy też Światowy Dzień Astmy. Takie oto nietypowe święta dzisiaj obchodzimy. A już za chwilę w naszym studiu Damian Myszewski porozmawia sobie ze mną o meteorytach. Tak enigmatycznie was z tym pozostawimy.

0: Reklama. Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
1: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Meteoryty i Damian Myszewski już teraz na antenie Radia Tczew.
1: Tak jest. Jak podaje Państwowa Agencja Prasowa, w noc z 5 na 6 maja, czyli właśnie w dzisiejszą noc, przypadnie maksimum roju meteorytów Eta Aquaridów, czyli resztek z komety Haleya. Przy idealnie ciemnym niebie można będzie wtedy zobaczyć nawet 50 przelotów na godzinę. To jeden z tych rojów, które najlepiej obserwować w drugiej części nocy nad ranem. No i tutaj oczywiście nie każdy może sobie pozwolić na takie obserwacje. No mamy różne obowiązki. Maturzyści muszą się wyspać na maturę, pracownicy muszą się zameldować w zakładach pracy, uczniowie czasami przyjść do szkoły, ale podobno nie tylko w tej drugiej części nocy będzie można te meteoryty zobaczyć. Będzie to nieco trudniejsze zadanie, ale wykonalne, aby zaobserwować je także już w okolicach godziny 23 czy też północy. No i jak powiedziałem na początku, Eta Aquaridy są związane z kometą Haleya, a ich aktywność trwa od 19 kwietnia do 28 maja. Tak się składa, że ta dzisiejsza noc to będzie taki pik, w którym ich widoczność będzie najlepiej dostrzegalna z perspektywy Ziemi. W tym roku kulminacja przypada właśnie teraz, można powiedzieć, że na początku maja, ale nie jest to norma. To nie zawsze jest tak, że akurat 5-6 dzień maja to są te dni, kiedy one są najbardziej widoczne. Generalnie rój Eta Aquaridów jest znany już od średniowiecza. Wzmianki o nim notowano m.in. w Chinach w 687 roku, a współcześnie odkryto te meteoryty ponownie w XIX wieku. Później ustalono dzięki pracy, wytężonej pracy naukowców, że mają one związek ze słynną kometą Haleya. Kiedy kometa przelatuje przez Układ Słoneczny, zostawia za sobą chmurę pyłu i drobnych okruchów skał. Cząstki krążą później po tej samej orbicie co kometa. No i to sprawia, że my tutaj z perspektywy Ziemi wtedy możemy podziwiać te fantastyczne zjawisko atmosferyczne. Do oglądania roju meteorytów nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Najlepiej wybrać po prostu miejsce oddalone od latarni i innego sztucznego światła, żeby widoczność była dobra. Ważne jest też, aby nic nam tego widoku na niebo nie zasłaniało. Im będziemy mieli lepszą perspektywę, im szersze niebo będziemy widzieć, tym lepiej. Dlatego raczej wskazujemy tutaj, proponujemy, żeby jednak z tego gęstego zabudowania się przemieścić gdzieś w tereny mniej zaludnione. Ale jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, to też może próbować oczywiście w mieście, ale na pewno będzie to odpowiednio trudniejsze.
0: U nas w Tczewie ma być troszeczkę pochmurno w nocy, tak jak twierdzi nasz radiowy synoptyk.
1: A widzisz, no to może już skutecznie pokrzyżować plany na udaną obserwację. W każdym razie, jeżeli ktoś miałby okazję wybrać się gdzieś, gdzie niebo nie będzie zachmurzone i gdzie nie będziemy mieli gęstej sieci zabudowań i sztucznego światła, to warto zabrać ze sobą leżak albo krzesło, bo jeżeli będziemy patrzeć wysoko do góry, no to może nas rozboleć głowa, więc lepiej robić to w komfortowych warunkach. Najważniejsza informacja jest taka, że przy wyszukiwaniu tych meteorytów najlepiej patrzeć w południowo-wschodnią część nieba. Tam tych meteorytów powinno być najwięcej.
0: Dobrze, to tyle od Damiana Myszewskiego, ale w piątek, miniony piątek, w początek majówki mogliśmy oglądać księżyc. Jaki to był księżyc, Damianie? Pamiętasz nazwę?
1: Chyba kwiecisty.
0: Kwiecisty, tak, właśnie kwiecisty księżyc. No ale chyba ogólnie to nie było nic takiego wielkiego, po prostu jasny księżyc.
1: Szczerze mówiąc, jak czytałem sobie o tym księżycu, to nikt mi nie powiedział, znaczy nikt mi nie napisał, że ten księżyc będzie bardziej żółtawy i spodziewałem się jakichś takich kolorów czerwonych, różowych, a miałem wrażenie, że to taka bardzo dobrze widoczna pełnia, bardzo mocno świecący, a w zasadzie odbijający światło słoneczne księżyc, tyle że bardziej żółty.
0: Tak, no większej różnicy nie widzieliśmy, no ale w każdym bądź razie możliwość obserwowania była bardzo duża, więc no jeżeli ktoś chciał, to sobie zaobserwował ten księżyc. Damian Myszewski, dzięki bardzo.
1: Dziękuję.

A my przypominamy o naszym konkursie, który już dzisiaj ujrzał światło dzienne. Do wygrania 5 podwójnych zaproszeń na cyrk na wodzie. Imperial Show, który 12 maja odwiedzi nasze miasto. I mamy dla Was pytanie konkursowe. Z kim zabrałbyś, czy też zabrałabyś się do cyrku na wodzie i dlaczego właśnie z tą osobą? Na odpowiedzi, czyli komentarze pod postem, SMS-y, maile i telefony z uzasadnieniami czekamy do czwartku, czyli do 7 maja, do godziny 11. Czekamy na Wasze odpowiedzi, a już jest ich bardzo dużo, także na pewno będzie w czym wybierać.

0: A już za niecałe 9 minut kolejny serwis informacyjny Radia Trzew, który przedstawią wam Zosia Floryn i Damian Myszewski. Więc moi drodzy, powiedzcie, co będzie w tych wiadomościach?
1: Będziemy mówić o rozboju w Słupsku, a także o podsumowaniu majówki na drogach powiatu starogardzkiego, bo tam niestety kilka nieprzyjemnych incydentów, jeden niestety zakończony tragicznie, ale żeby nie było tak pesymistycznie, to nie zabraknie także dobrych wiadomości.
0: Dobrze, to wszystko już za 8 minut, także zostańcie z nami, a ja korzystając z okazji chciałbym się z wami pożegnać. Szanowni Państwo, przy mikrofonie był Janek Krupiński. To był poranek z Radiem Trzew, a już po godzinie 11 przy głównym mikrofonie zasiądzie Aleksandra Chotowy na tu Stacja Trzew. Miłego dnia i do usłyszenia już jutro.

0: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
1: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim wy, nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
2: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
1: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla was już od 10 lat.
2: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
3: Uwaga Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
4: Po reklamie.
5: Radio Tczew.
6: Szanowni Państwo, wtorek, 5 maja i godzina 11 na naszych zegarach. Na kolejny serwis informacyjny zapraszają Was Damian Myszewski i Zosia Floryn.
7: W Słupsku zatrzymano 28-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia w jednym ze sklepów na terenie miasta. Według ustaleń śledczych sprawca groził ekspedientce nożem, zmuszając ją do otwarcia kasy, z której zabrał gotówkę. Następnie uciekł, pozostawiając przerażoną kobietę. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy analizowali nagrania z monitoringu i zebrane materiały. Kilka dni później mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu. 28-latek usłyszał już zarzuty. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu nawet do 20 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Majówka na drogach powiatu starogardzkiego nie należała do spokojnych. W piątek, 1 maja wieczorem, na drodze wojewódzkiej nr 222 w okolicach Kokoszkowych doszło do groźnego wypadku z udziałem trzech motocykli. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 38-letnia kobieta jadąca BMW zderzyła się czołowo z motocyklem Yamaha, którym kierował 34-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego. Trzeci motocyklista, 32-latek, próbując uniknąć zderzenia, położył swój pojazd i wpadł do rowu. Dwie osoby odniosły obrażenia i trafiły pod opiekę medyczną. Droga była czasowo zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn zdarzenia. Funkcjonariusze apelują o ostrożność, dostosowanie prędkości do warunków i rozwagę podczas wyprzedzania.
8: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
9: Za nami długi weekend majowy, a kolejny zapowiada się atrakcyjnie pod kątem wydarzeń kulturalnych. Centrum Kultury i Sztuki już w piątek zaprasza na koncert Seweryna.
10: Pierwszą naszą propozycją na 8 maja jest koncert Seweryna z zespołem. Jest to trójmiejski skład zainicjowany przez Seweryna Łysia. Na koncertach zaprasza do wspólnego przeżywania w otulonej pogłosem aurze kameralnego teatru.
9: Mówił Janek Skerka z Centrum. Koncert Seweryna rozpocznie się o godzinie 18, a już kolejnego dnia premierowy pokaz tańca współczesnego w wykonaniu grupy tanecznej Al Raune pod kierunkiem choreografa Michaiła Karnałkowa.
10: Michaiła pewnie Państwo wszyscy dobrze znacie. Jak on sam mówi, ten spektakl będzie trochę enigmatyczny i nie da się go do końca określić, ale nie można go też, Szanowni Państwo, zignorować. Ten spektakl jest krótki, ale uzupełnieniem jego będzie rozmowa z artystami.
9: Pokaz tańca rozpocznie się o godzinie 19, a w niedzielę o 11 na dzieci czeka poranek filmowy przyjazny sensorycznie z biurem detektywistycznym Lassego i Mai. Fabryka Sztuk z kolei zaprasza na naukową noc muzeów, która rozpocznie się o godzinie 19 w sobotę, 9 maja i potrwa aż do północy. W ramach nocy muzeów odbędą się warsztaty naukowe z wykorzystaniem suchego lodu, pokazy robotyczne i rozmaite eksperymenty oraz zabawy interaktywne dla dzieci. Na parkingu Banku Spółdzielczego stanie mobilne planetarium, a ci, którzy będą chcieli nieco się poruszać, skorzystają ze spaceru śladami naukowców z prezydentem Łukaszem Brzątkowskim jako przewodnikiem oraz stanecznego Silent Disco. Wydarzenia odbywać się będą w dwóch lokalizacjach, przy ulicy 30 Stycznia oraz ulicy Podmurnej. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. To były wiadomości Radia Tczew.
5: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
6: Cały czas 15 stopni Celsjusza na naszych termometrach. Jeżeli chodzi o zachmurzenie, to jeszcze nie jest pełne. Słońce co jakiś czas pojawia się u nas w mieście. Ciśnienie powietrza wynosi 1010 hektopaskali, wilgotność powietrza 50%, a wiatr jest słaby, wschodni wieje z prędkością zaledwie 5 km na godzinę.
5: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

sypiasz nagaj sama.

wierzyć, że tej nocy, gdy mam odbicie twoje w oczach, gdy twojej nagości będę widzem, ja uchylę parasol, a ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdą kroplę, i w samotności swojej odkryjesz, że są tacy za okną, którzy cię pragną i którzy widzą, że...

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchefnet.pl.
1: Bardzo dobre warunki panują w tej chwili w naszym mieście, bez utrudnień, bez spowolnień. Jedziemy przez Tczew w wybranym przez siebie kierunku. Na 22 w stronę Malborka również spokój, a i przez Malbork przejedziemy płynnie. Płynnie dojedziemy także do Starogardu Gdańskiego. Tutaj drobne spowolnienie na wysokości Ronda Wałaszewskiego. 91 kierunek Pruszcz Gdański. Można korzystać z tej trasy tutaj bez utrudnień. Również w Pruszczu na Grunwald spokojnie, a dalej traktem Świętego Wojciecha do Gdańska pojedziecie całkiem sprawnie. Płynne warunki drogowe, bardzo sprzyjające kierowcom na obwodnicy Trójmiasta.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchefnet.pl.

0: Stacja Tczew.
1: Dzień dobry, 12 minut po godzinie 11 za mikrofonem Aleksandra Chotowy. Przywitałam się z Państwem piosenką Tracy Chapman i patrzę już w nasze media społecznościowe i podziwiam Państwa aktywność pod postem konkursowym, w którym mamy do wygrania 5 podwójnych zaproszeń na cyrk na wodzie, który 12 maja odwiedzi nasze miasto. Pytanie konkursowe, z kim zabrałabyś się do cyrku na wodzie? I dlaczego właśnie z tą, a nie inną osobą? Tradycyjnie odpowiedzi udzielamy w komentarzach pod postem, ale można do nas wysyłać SMS na numer 733 11 12 13. Niech się ta skrzynka SMS-owa nasza zapycha coraz bardziej. Oczywiście odpowiedzi z uzasadnieniem, a ja myślę, że nawet tak mailowo też możecie Państwo do nas napisać. Redakcja @radiotczew.pl, a dla odważnych jest telefon 58 777 0077. I tutaj jakoś tak bardzo liczę, że dzisiaj tych telefonów do newsroomu będzie całkiem sporo. Dzwońcie Państwo, opowiadajcie o swoich doświadczeniach z cyrkiem, z kim chodzicie do cyrku, z kim chcielibyście pójść właśnie na cyrk na wodzie.

0: Radio Tczew 108 FM.
1: Drodzy Państwo, krótka muzyczna przerwa. Już jestem razem z Państwem, a razem ze mną też Zosia Floren. Witaj, Zosiu.
2: Dzień dobry.
1: Ze mną na antenie jeszcze nie byłaś, ale właśnie nadchodzi ten moment, drodzy Państwo, a jesteśmy tutaj, żeby Państwu powiedzieć, a może niektórym przypomnieć, pewną datę w muzycznym kalendarzu. Zosia, wy wcześniej na antenie rozmawialiście o tym, że bardzo znana, utalentowana wokalistka ma dzisiaj urodziny. Rozmawialiście o Adele.
2: Dokładnie.
1: I rozumiem, że Adele na naszej antenie już się pojawiła.
2: Tak.
1: Ale kartka z kalendarza podpowiada, że dzisiaj urodziny również ma polski wokalista, urodzony w 1978 roku, Piotr Rogucki, wokalista zespołu Koma, który w 2004 roku zdobył Grand Prix na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu, a potem to już po prostu ruszyło. I oczywiście bardzo znany jest właśnie z Komy, ale też stworzył kilka, czy brał też udział w kilku różnych projektach muzycznych. Ja teraz chciałabym Państwu zaproponować na naszej antenie duet Karaś i Rogucki, a utwór nosi tytuł Kilka westchnień.

0: Chodźmy reklama.
1: Wyobraź sobie ogród, który jest twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
3: Uwaga, tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
4: Po reklamie.
5: Tu stacja tczew.
6: I wracamy do Państwa oczywiście w temacie cyrku, bo nasza skrzynka SMS-owa zdecydowanie zaczyna się zapychać, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Tam jest jeszcze trochę miejsca, więc Państwo możecie dosyłać SMS-y 733 11 12 do wygrania 5 podwójnych zaproszeń na cyrk na wodzie, który w naszym mieście pojawi się 12 maja. Zatem stopniowo przechodzimy do czytania tych SMS-ów. Pomoże mi w tym Zosia. Mamy SMS-a, jeżeli dobrze pamiętam, od pani Moniki.
7: Dokładnie tak.
6: Co tam pani Monika do nas napisała?
7: SMS brzmi tak. Witam serdecznie. Do cyrku na wodzie wybrałabym się z moim synkiem, ponieważ jest bardzo ciekawym świata młodym człowiekiem, którego interesują takie piękne miejsca. A dodatkowo byłoby to w dniu jego urodzin, więc prezent niespodzianka byłby strzałem w dziesiątkę. Pozdrawiam, Monika.
6: Pozdrawiamy panią Monikę i drodzy państwo, to nie jest jedyny SMS w naszej skrzynce, jak wspomniałam, tam ich jest naprawdę sporo. Będziemy się im przyglądać, a też będziemy państwu prezentować te SMS-y na naszej antenie. O, poza tym oczywiście czekamy na komentarze pod postem konkursowym ten na naszym Facebooku i on od samego rana właśnie gości. Jeżeli chodzi o termin, do kiedy czekamy na odpowiedzi, to czekamy do czwartku, do 7 maja, do godziny 11. Jest jeszcze na to czas, no ale w zasadzie po co przyjemności odkładać?

0: Radio Tczew. Słuchaj w najlepsze.
1: Drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do godziny 12. Pozostało nam 11,5 minuty. Serwis na godzinę 12 już jest przygotowany. Pracowała nad nim Zosia Floryn. W tym najbliższym wydaniu, Zosiu, o czym powiemy?
2: Powiemy o pożarze w szpitalu w Łodzi, wybuchu kopalni w Kolumbii, eksplozji fabryki fajerwerków w Chinach oraz o wczorajszej Met Gali.
1: Także szczegóły ma przed sobą Zosia Floryn. Jeszcze ich nie zdradzamy. Musicie Państwo poczekać punktualnie na samo południe.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
3: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
4: Drodzy Państwo, na zegarach godzina 12. Mamy wtorek, to 5 dzień maja. Skoro samo południe, to wydanie wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla Państwa Zosia Floryn.
5: W tym wydaniu wiadomości z kraju i ze świata o pożarze w szpitalu w Łodzi, wybuchu kopalni w Kolumbii, eksplozji fabryki fajerwerków w Chinach oraz o wczorajszej Met Gali. Pożar w Instytucie Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W poniedziałek, 4 maja, około godziny 22, ogień pojawił się w piwnicy budynku B w pomieszczeniu wentylatorni. Ewakuowano 16 noworodków z oddziału dziecięcego. Dzieci zostały przeniesione na inne piętro. W akcji uczestniczyło 35 strażaków i 11 wozów strażackich.
6: Dwie osoby z personelu zgłosiły się po pomoc medyczną z objawami podtrucia dymem. Na szczęście sytuacja została szybko opanowana. Jak informują strażacy, nie było otwartego ognia. Doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji i zadymienia pomieszczeń. Akcja zakończyła się w nocy. Po przewietrzeniu budynku i sprawdzeniu poziomu tlenku węgla, noworodki wróciły na swój oddział.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
5: Tragiczny wybuch w kopalni węgla w Kolumbii. W poniedziałek, 4 maja, w zakładzie Lucky Skuda w prowincji Cundinamarca zginęło 9 górników, a 6 zostało rannych. Do eksplozji doszło najprawdopodobniej w wyniku nagromadzenia się niebezpiecznych gazów, w tym metanu. Wybuch spowodował zawalenie się chodnika i odciął drogę ucieczki pracownikom.
6: 3 górnikom udało się wydostać na powierzchnię. Ranni trafili do szpitala. Jak podają władze, już w kwietniu inspektorzy ostrzegali przed zagrożeniem gazami i zalecali wzmocnienie środków bezpieczeństwa. Okoliczności tragedii są wyjaśniane.
5: Tragiczna eksplozja w Chinach. W poniedziałek po południu w zakładach Haosheng w mieście Luoyang w prowincji Hunan zginęło co najmniej 21 osób, a 61 zostało rannych. Siła wybuchu była ogromna, fala uderzeniowa uszkodziła okoliczne budynki, a mieszkańcy relacjonują wybite okna i poważne zniszczenia. Na miejscu pracowało blisko 500 ratowników.
6: Ze względu na ryzyko kolejnych eksplozji wykorzystano także roboty, a w promieniu 3 km ewakuowano mieszkańców. Policja zatrzymała szefa zakładu, a władze wszczęły śledztwo. Przyczyny tragedii są ustalane. Region Hunan to jedno z głównych centrów produkcji fajerwerków w Chinach, gdzie do podobnych wypadków dochodziło już wcześniej.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
5: Met Gala 2026 po raz kolejny przyciągnęła największe gwiazdy świata mody, filmu i muzyki, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyskich roku. Tegoroczna edycja odbyła się tradycyjnie w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i towarzyszyła otwarciu nowej wystawy Instytutu Kostiumów.
6: Wydarzenie miało także wymiar charytatywny, wspierając działalność Costume Institute. Met Gala ponownie wyznaczyła trendy i stała się szeroko komentowanym wydarzeniem w mediach oraz w sieci. To były wiadomości Radia Tczew.
7: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
6: W tej chwili na termometrach mamy 16 kresek. Coraz większe zachmurzenia w naszym regionie, ale nadal jest ciepło. Po południu może pojawić się też trochę deszczu. Wiatr jest słaby, północno-wschodni. Wieje z prędkością 5 km na godzinę, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali.
7: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza. Dystrybutor Bram Horman. www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.
1: Dużych zmian nie obserwujemy, jeżeli chodzi o warunki drogowe. W naszym mieście raczej sprawnie i płynnie przejeżdżamy przez Tczew. Dobre warunki cały czas na 22. W Malborku drobne spowolnienia na skrzyżowaniu Alei Rodła i Adama Mickiewicza i na rondzie Lotników Polskich. Sprawnie dojedziemy też do Starogardu, ale tutaj zwolnimy i to dosyć mocno na Zblewskiej i Jagiełły. 91 kierunek północ do Pruszcza Gdańskiego. Jedziemy płynnie. Drobne spowolnienia na Grunwaldzkiej w Pruszczu. Jeżeli chodzi o dojazd do Gdańska, to tutaj utrudnień też nie obserwujemy i cały czas dobre warunki utrzymują się na obwodnicy Trójmiasta.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.

0: Numer SMS 733 11 12 13.
1: I to jest najlepszy numer, drodzy Państwo, dzisiaj, bo to jest ten numer, pod który możecie wysyłać odpowiedzi konkursowe razem ze mną. Basia Jackiewicz, Zosia Floryn, witam Was bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Basia dzisiaj pierwszy raz, Zosia kolejny, bo Zosia dzisiaj towarzyszy mi na antenie i mamy niesamowitego SMS-a w tej skrzynce. To jest chyba długa opowieść. Bo tak jak pokazywałaś, to miałam wrażenie, że te SMS-y są coraz dłuższe i coraz bardziej się Państwo w nich rozpisujecie, co nam się podoba, bo warunkiem udziału w konkursie jest nie tylko wysłanie odpowiedzi, ale również uzasadnienie tej odpowiedzi. Zosiu, którego SMS-a wybrałaś z naszej skrzynki?
3: Mamy tutaj SMS-a od pani Julii i jest faktycznie dość długi, więc mamy całą opowieść do przeczytania.
1: To słuchamy opowieści.
3: Zdecydowanie zabrałabym moje córki, a jeśli tylko by się udało, to obie naraz. Byłyśmy już razem w cyrku kilka razy i to są jedne z tych wspomnień, które naprawdę zostają w sercu na długo. Moja starsza córka przeżywa każdy występ całym sobą, szczególnie kiedy na scenie pojawiają się klauni albo artyści na trapezach. Patrzy wtedy z otwartą buzią, zaciska kciuki i aż podskakuje z emocji przy każdym udanym skoku czy złapaniu w powietrzu. A kiedy wszystko się uda, ta jej radość, oklaski i szczery zachwyt są po prostu bezcenne. Młodsza jeszcze chłonie to wszystko trochę inaczej, ale już teraz widać, jak bardzo ją to fascynuje. Świat świateł, muzyki, kolorów i tej całej magii, która nie da się podrobić. A cyrk na wodzie to byłoby dla nich coś zupełnie nowego. Jeszcze nigdy nie widziałyśmy takiego widowiska i sama jestem ciekawa ich reakcji, tych szerokich oczu, śmiechu i tego dziecięcego wow, które pojawia się tylko przy naprawdę wyjątkowych momentach. To byłby nasz wspólny czas pełen emocji, śmiechu i zachwytu. I coś czuję, że jeszcze długo po występie w domu odgrywałyby własne pokazy. Pozdrawiam, Julia.
1: My również pozdrawiamy panią Julię. Basiu, ty jesteś z nami. Jakie masz cyrkowe wspomnienia?
2: No właśnie cyrkowych wspomnień nie mam za dużo, ponieważ specjalnie na cyrki nigdy mnie tak nie brało, że tak powiem, kolokwialnie. Może dlatego, że też cyrki kiedyś były kojarzone bardzo ze zwierzętami, z tresurą, a na to no, we mnie jest dużo niezgody i w związku z tym taki trochę bojkot cyrków tych starożytnych, że tak powiem, we mnie był. Natomiast kilka lat temu miałam okazję zobaczyć cyrk akrobatyczny z Kanady, Cirque du Soleil w Londynie, w Royal Albert Hall, w pięknym, naprawdę w pięknej hali koncertowo-widowiskowo-teatralnej. No i to było widowisko, którego motywem przewodnim była ewolucja człowieka. Więc rozpoczynało się to wszystko gdzieś tam w jakiejś jaskini w prastarożytnych czasach, a kończyło się na robotyce współczesnej. I to wszystko było powiedziane tańcem i trochę słowem, ponieważ jakby nie patrzeć, ten cyrk przyjeżdża ze swoim zespołem muzycznym, który gra na żywo i są piosenkarze, normalnie wokaliści, którzy śpiewają. Często to są wokalizy, ale czasami to są też ze słowami piosenki. No a popisy tych ludzi to jest coś przeczącego grawitacji i w ogóle możliwości chyba fizycznych przeciętnego człowieka, bo ja nie wiem, czy my możemy się tak wygiąć, możemy tak wyskoczyć i tak jeszcze trafić. Mnie na przykład zaskoczyło, jak były trzy tyczki, które sześć osób trzymało, każdą tyczkę dwie osoby, a trzech panów akrobatów przeskakiwało sobie z jednej tyczki na drugą, przy czym tyczki były takiej, wiecie, grubości, no, sznurka, nie? I oni to tak po prostu przeskakiwali i żaden z nich się nie pomylił. No to są po prostu rzeczy niesamowite i ja całe to widowisko prawie dwugodzinne oglądałam z zapartym tchem i tak sobie myślę, byłam jak te dzieci, które tu przed chwilą Zosia opisywała w odpowiedzi jednej z naszych słuchaczek. Tego się nie zapomina. Ja siedziałam wtedy w loży, słuchajcie, w ogóle się czułam jak królowa brytyjska, chociaż jej loża jest specjalną lożą i ona jest specjalnie oznaczona, ją wszyscy widzą, bo ona jest naprzeciwko sceny. Ja siedziałam tak trochę z boczku, natomiast wiedziałam, że nie ma nikogo z rodziny królewskiej na tym pokazie, ponieważ były zasłonięte kotary. Gdyby były odsłonięte, to tam królowa by była i najprawdopodobniej może hymn jeszcze byłby zagrany, brytyjski czy cokolwiek jeszcze. Natomiast rzeczywiście to wnętrze jest całe królewskie i tam się człowiek czuje jakby przeniósł się do jakiegoś innego świata, innego wieku nawet. I fantastyczna sprawa, naprawdę. Polecam wszystkim. Warte każdej ceny.
1: Czyli ja miałam takie dreszcze, wiesz, na skórze, jak o tym opowiadałaś i nie wyobrażam sobie, jakie byłyby moje odczucia, gdybym miała możliwość właśnie ten cyrk zobaczyć. Co prawda można od czasu do czasu zobaczyć gdzieś w telewizji, bo pokazują
2: to
1: fragmenty.
2: To jest zupełnie coś innego,
1: ale to
2: na żywo.
1: Musi być zupełnie, dokładnie, tak. Inne doświadczenie. To jak oglądamy koncert, mm-hmm. I to, jak jesteśmy na koncercie.
2: Albo oglądamy fajny film na małym ekraniku, a idziemy do kina. To jest właśnie mniej więcej to samo. Jeszcze tutaj tylko chciałabym dodać, że ja się naprawdę zachowywałam jak dziecko, bo tam wszyscy się zachowywali jak dzieci, bo jak były wrzaski, piski i tak dalej, to tak jak The Beatles w latach 60. mniej więcej, nie? Oklaski były, słuchajcie, nie wiem, no kilkanaście minut na stojąco, ale no naprawdę ci ludzie robią tak przeogromne rzeczy na tej scenie. I jeszcze do tego dochodzi mapowanie całego, całej sceny, czyli takie wizualizacje, które są dają taki efekt 3D, czyli jak jakiś tam akrobata wychodził z jaskini, tej jaskini fizycznie nie było, ale to wyglądało jakby z tej jaskini wychodził. To wszystko było pięknie zgrane, z muzyką, z rytmem, ze wszystkim. No, no coś niesamowitego, naprawdę.
1: Przyrównałaś tutaj, wywołałaś Beatlesów, a zatem ja pozwolę sobie zrobić zamieszanie na mojej playliście. Aha. I puścić teraz Beatlesów.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: 10 lat wspólnych wzruszeń na 108 FM i w internecie na całym świecie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: W drugim kwartale naszego jubileuszu mamy dla Was coś wyjątkowego. Pakiet Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
4: 3 dni luksusu z pełnym wyżywieniem, masażami, seansami przy dźwiękach misji gongów oraz sesjami w komorze normobarycznej. Do tego nielimitowany relaks w strefie wellness.
5: Konkurs trwa od 7 kwietnia do 21 czerwca. Szczegóły i zasady znajdziecie na stronie radiotczew.pl.
6: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, Kawiarnia Samodobro, Pracownia Prezentów.
0: Po reklamie.

0: Zadzwoń do nas 58 777 0077.
1: Drodzy Państwo, ja myślę, że to pora na kolejną wiadomość, którą dostaliśmy w ramach trwającego konkursu. Można wygrać podwójne wejściówki na cyrkę na wodzie. Ja sprawdzam maile, które do nas, do redakcji docierają, natomiast towarzysząca mi Zosia skrzętnie czyta wszystkie SMS-y. Mamy trochę tutaj przedzierania się przez te wiadomości, bo jest ich naprawdę dużo. Pani Joanna napisała, że do cyrku na wodzie wybrałaby się z 6-letnią córką Adrianną, która kocha taniec i śpiew. Ostatnio spełniałam jej jedno marzenie, zabierając ją na koncert w Stanach. Ada marzy o tańcu na szarfach i kole. Spełniał swoje marzenie, jest w formacji tanecznej Teatru Tańca Oczo Negro. Myślę, że taki pokaz, jaki miałaby możliwość zobaczyć, bardzo by uszczęśliwił Adę i ta pasja pogłębiłaby się jeszcze bardziej. Natomiast pani Joanna mogłaby patrzeć na emocje, które towarzyszą jej, towarzyszą córce właśnie podczas takich oglądania takich występów. To jest wiadomość mailowa, natomiast Zosia, ty masz na pewno kolejnego SMS-a.
2: Znalazłam tutaj SMS-a, zresztą wzruszającego uważam. Jest godny przeczytania u nas na antenie.
1: Zapraszam.
2: Cyrk na wodzie, spełnienie marzeń mojej ukochanej córki Anastazji. Mam najdzielniejszą córkę, jest moim małym aniołem, który wspiera i towarzyszy mnie w moim onkorejsie. Taka radość i niespodzianka jak cyrk na wodzie byłaby dla mnie najpiękniejszym podziękowaniem za dotychczasowe wspieranie mamusi. W sumie obie byłybyśmy obdarowane. Pozdrawiam, Karolina.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Joannę i panią Karolinę.

0: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.
1: Tak, drodzy Państwo, i powoli zbliżamy się do newsów o godzinie 13, bo 13 za 9 minut. Wtedy też między innymi w tym najbliższym wydaniu wiadomości pojawią się informacje związane z działalnością samorządowców z Pomorza, którzy spotykają się w gminach całego obszaru, aby rozmawiać o ustawie metropolitalnej. Zachęcimy Państwa też do udziału w wiosennym spacerze przyjaźni, a na koniec nie zabraknie też informacji sportowych.

0: Reklama. Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
2: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17:30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
3: Godzina 13, 5 dzień maja, wtorek, a za mikrofonem Aleksandra Kemprowska z najświeższym wydaniem wiadomości.
4: Samorządowcy z Pomorza spotykają się w gminach całego obszaru, aby rozmawiać o ustawie metropolitalnej. Kolejne wyjazdowe posiedzenie odbyło się wczoraj w Wejherowie. Jednym z kluczowych tematów były m.in. kwestie zintegrowanej wspólnej komunikacji publicznej, mówi wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek.
5: Dzisiaj najbardziej myślę, że mieszkańcy i wszyscy, którzy w tą metropolię będą w skład wchodzili, są zainteresowani tym, żeby można w ramach całej metropolii sprawnie poruszać się poprzez komunikację publiczną. I dla nas przede wszystkim to jest ten cel. Jesteśmy przygotowani do tego, ażeby być jednym z głównych graczy w ramach metropolii, bo tak naprawdę są razem z Gdańskiem stanowimy trzon komunikacji miejskiej wraz oczywiście z SKN-ką, czyli koleją metropolitalną.
4: Zasięg komunikacyjny przyszłej metropolii będzie sięgać od Tczewa i Pruszcza Gdańskiego przez Trójmiasto aż po Wejherowo. Stąd duże wyzwanie, które stoją przed dotychczasowymi organizatorami transportu i nie mniejsze oczekiwania po stronie samych mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej. Przyszły budżet metropolii otwiera drogę do nowych rozwiązań, mówi dyrektor Gdyńskiego Zarządu Komunikacji Miejskiej Hubert Kołodziejski.
6: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest jednym z organizatorów, który w całej Polsce ma największe doświadczenie. Drugi zarząd transportu, czyli ZTM w Gdańsku, to są takie dwa fundamenty, które będą tworzyć przyszłego, jednego wspólnego organizatora transportu, który swoim zasięgiem działania będzie obejmował, patrząc od strony Gdańska, również gminę Pruszcz Gdański, Tczew, a z kolei patrząc od strony Gdyni, będzie obejmował Wejherowo. Z tą ustawą o metropolii mają być przekazane niemałe środki finansowe na funkcjonowanie transportu zbiorowego. Jednym z takich pierwszych działań, o których wszyscy mówią i które wszyscy chcieliby zrealizować, to jest integracja taryfowo-biletowa, czyli dążenie do tego, żeby załóżmy taki bilet gdyński 75-minutowy czy bilet okresowy umożliwiał jazdę nie tylko gdyńskimi autobusami i trolejbusami, ale również gdańskimi tramwajami, a przede wszystkim koleją.
4: Ustawa metropolitalna, czyli akt prawny, który jest konieczny do powołania pomorskiej metropolii, jest już w Sejmie. Proponowanym zapisom przyglądają się parlamentarzyści, którzy wkrótce zagłosują też w sprawie jej dalszych losów. To jeden z najważniejszych etapów całej tzw. ścieżki legislacyjnej. W sobotę Tczewskie Schronisko zaprasza na wiosenny spacer przyjaźni. Zbiórkę uczestników zaplanowano na 11:30 przed placówką przy ulicy Malinowskiej. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które zabiorą psy na wspólny spacer ulicami miasta. Organizatorzy liczą na dużą frekwencję oraz zachęcają do wsparcia zbiórki, przynosząc smycze, obroże w rozmiarach od najmniejszych do największych oraz kwiaty ogrodowe, które pomogą upiększyć teren schroniska.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
4: Na koniec tego wydania sport. PGE Wybrzeże Gdańsk przegrało wczoraj pierwszy półfinałowy mecz Orlen Superligi. W Ergo Arenie lepszy był aktualny mistrz Polski Orlen Wisła Płock. Nawciarze wygrali 32-21. Znakomicie w bramce gości spisywał się Torbjörn Bergund. Norweg zaliczył 40% skuteczność obron. Duży wpływ na końcowy rezultat miał słaby początek w wykonaniu szczypiornistów z Trójmiasta. Pierwszą bramkę gospodarze rzucili dopiero w 9 15 minucie.
7: Można powiedzieć, że przespaliśmy pierwsze 15-20 minut, no i nie da się po prostu grać. Jeżeli w taki sposób się zaczyna, to nie ma co myśleć o tym, że mecz będzie gdzieś tam na styku. To pokazały właśnie mecze w rundzie zasadniczej w finale Pucharu Polski, że jeżeli od początku realizujemy swój plan i gramy gdzieś tam bramka za bramkę na styku, to można ten mecz przez jakiś czas, te 45-50 minut prowadzić na dobrym poziomie. Natomiast no tak jak dzisiaj, no to nie ma co myśleć o jakimś fajnym wyniku.
4: Mówił po spotkaniu skrzydłowy Wybrzeża Gdańsk Filip Michałowicz. W Ergo Arenie rozmawialiśmy także z zawodnikiem Wisły Płock, tczewianinem Michałem Daszkiem.
8: Już wiedzieliśmy po trzech meczach z Wybrzeżem w trakcie tego sezonu, że jest to niełatwy rywal, więc bardzo przeanalizowaliśmy nasze ostatnie mecze i myślę, że byliśmy troszeczkę lepiej przygotowani do tego meczu niż do poprzednich. Myślę, że tu kluczem była troszeczkę nasza postawa w tym meczu, przebieg, a dzisiaj myślę, że postawiliśmy twarde warunki na samym początku spotkania i to troszeczkę wybiło Gdańsk z rytmu w tym meczu.
4: Pełna relacja ze spotkania będzie dostępna wkrótce na naszej stronie internetowej. Rewanż gdańszczanie zagrają w Płocku w sobotę. Jeśli nie odrobią strat, czeka ich jeszcze walka o brązowy medal. To były wiadomości Radia Tczew.
9: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
3: To zachmurzenie, które obserwujemy na niebie, będzie nam już towarzyszyć przez całe popołudnie. Na termometrach od 11 do 15 stopni w naszym regionie. Wiatr jest słaby, północno-wschodni, wieje z prędkością 10 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali.
9: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
10: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczewnet.pl.
3: Spowolnienia w Tczewie możemy już zaobserwować i widzimy je na skrzyżowaniu Alei Solidarności, Armii Krajowej i Malinowskiej. To także wolniejszy ruch na Jagiellońskiej, na wysokości skrzyżowania z Aleją Kociewską i na Wojska Polskiego. Kierowcy zwalniają na rondzie przy placu Piłsudskiego, a także na wysokości Górek w kierunku Czarlina. 22 sprzyja kierowcom w samym Malborku, natomiast mamy w tej chwili większy ruch na rondzie lotniczym. Polskich. Do Starogardu Gdańskiego dojedziemy sprawnie. Spowolnienia tutaj w okolicy ronda Wałaszewskiego na skrzyżowaniu Gdańskiej z Adama Mickiewicza i na Zblewskiej. Do Pruszcza Gdańskiego 91 pojedziemy w miarę sprawnie, ale w Pruszczu na Grunwaldzkiej w obu kierunkach również kształtują się spowolnienia w ruchu. Te też obserwujemy na trakcie Świętego Wojciecha. Całkiem dobra sytuacja na obwodnicy Trójmiasta.
10: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczewnet.pl.

0: Stacja Tczew.
1: I witamy Państwa ponownie na stacji Tczew, drodzy Państwo. Jest 11 minut po godzinie 13. Ja nazywam się Aleksandra Chotowy, razem ze mną Zosia Floryn. Witaj Zosiu w kolejnej godzinie.
2: Witam.
1: A teraz chciałabym, żebyś się trochę wytłumaczyła naszym słuchaczom, bo na naszej antenie nie tak często bywa ABBA. Ja powiem tak, mam swoje dni, kiedy ABBA bardzo mi sprzyja, ale czemu ty wybrałaś ABBĘ?
2: Ja wybrałam ABBĘ, bo jestem wielką fanką przynajmniej niektórych piosenek, bo nie wszystkie słucham, muszę przyznać, ale tak jak tutaj Fernando albo Wulewu, to naprawdę kocham, uwielbiam i leci u mnie cały czas.
1: No dobrze, to skąd ta miłość do tych wybranych piosenek?
2: Myślę, że zaczęła się od Mamma Mia, od filmu.
1: A, tak, taka ścieżka. A niedawno miałam przyjemność oglądać właśnie pierwszą część, po raz któryś zresztą i bardzo, bardzo mi się podobała i dalej mnie bawiła. I to myślę, że to jest pewna siła filmu, ale obsada aktorska tam też jest fenomenalna. W związku z tym nie ma się chyba czemu dziwić. Oglądałaś drugą część?
2: Oglądałam obie, ale do pierwszej przekonałam się ze względu na to, że taka ciekawostka, film wyszedł w 2008 roku, a to jest rok mojego urodzenia. Więc jestem bardzo przywiązana już teraz do tego filmu. I do jedynki, do dwójki zresztą zachwyca fabułą.
1: No i mnie tam zachwyca Meryl Streep zdecydowanie. Aktorski dystans do siebie to jest coś fenomenalnego i to możecie Państwo zobaczyć w tym filmie, jeżeli do tej pory nie zdarzyło Wam się oglądać. Moim zdaniem klasa. A my tutaj jeszcze za chwilę gdzieś poza anteną wybierzemy może jeszcze jeden utwór ABBĘ. A dlaczego by nie? To tak będzie na bogato.

0: Radio Tczew 108 FM.
1: Chociaż dzisiaj na naszej antenie Prym wiedzie konkurs związany z cyrkiem na wodzie, to ja chciałabym Państwu przypomnieć jeszcze o pewnym konkursie związanym z naszym dziesięcioleciem. Konkurs ogrodowy, tak chyba go nazwę, bo jeżeli macie Państwo ogród, który prosi się o odświeżenie, to właśnie może być ten dobry moment, żeby wziąć udział w konkursie wspólnym Radia Tczew i Telewizji Tetka i można w nim wygrać nowoczesną kosiarkę akumulatorową od Centrum Ogrodniczego Flora w Tczewie. Co należy zrobić? A wystarczy wykonać zdjęcie swojego ogrodu z grafiką konkursową, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego twój ogród zasługuje na rewolucję, wysłać zgłoszenie na adres redakcja@radiotczew.pl i wpisać w tym mailu tytuł konkurs Flora. Nagrodą jest, jak wspomniałam, nowoczesna kosiarka akumulatorowa, a na zgłoszenia czekamy do 17 maja. Szczegóły konkursu i wszelkie informacje dodatkowe znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu. Śledźcie nasze media społecznościowe.

0: Reklama.
1: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
2: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
0: Po reklamie.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: I jesteśmy z powrotem z Państwem. Taki duet dzisiejszy okołopołudniowy, Ola i Zosia. I cały czas mierzymy się z tymi SMS-ami, których jest tak dużo w skrzynce, ale Zosia już mi tutaj podpowiedziała, że znalazła bardzo ciekawego SMS-a i to od pana, pan Michał bodajże. Także co w tym SMS-ie jest?
2: Dokładnie. Pan Michał pisze: do cyrku na wodzie zabrałbym żonę, bo to z nią najbardziej lubię wskakiwać na głęboką wodę. A skoro na co dzień razem żonglujemy obowiązkami, to dobrze byłoby wreszcie popatrzeć, jak cyrk robią profesjonaliści. Pozdrawiam, Michał.
1: My również pozdrawiamy pana Michała. Naprawdę macie państwo fantazji. Te odpowiedzi są niezwykle kreatywne, te, które pojawiają się w dzisiejszym konkursie. Zresztą on nie jest dzisiejszy, on potrwa do czwartku. Także tutaj jest możliwość naprawdę rozwijania swojej twórczości, a my bardzo chętnie właśnie tę twórczość na naszej antenie będziemy Państwu przedstawiać.

0: Zadzwoń do nas 58 777 0077.
1: I najczęściej z tych maili i SMS-ów, które do nas docierają dzisiaj, to można wysnuć wniosek, że bardzo chętnie wybieracie się Państwo, czy chcielibyście się wybrać do cyrku na wodzie, na przykład ze swoimi dziećmi, niektórzy z żonami, ale również mamy takie SMS-y, które wskazują na chęć wybrania się z rodzeństwem.
2: Dokładnie, mamy tutaj SMS-a od pani Ewy, która pisze: z kim zabrałabym się do cyrku na wodzie? Z moją siostrą, która jest mistrzynią marudzenia. Dlaczego właśnie z nią? Po pierwsze, ona twierdzi, że nuda to jej drugie imię. Chcę sprawdzić, czy jak delfin zrobi salto nad jej głową, to dalej będzie mówić mech. Stawiam swojego gofra, że nie da rady. Po drugie, w cyrku na wodzie wszystko chlapie, a jak ktoś jest mistrzem marudzenia, to potrzebuje czasem dostać wodą w twarz ze śmiechu. To lepsze niż 100 razy ogarnij się. Po trzecie, siostra nauczyła mnie, że dzielenie się to super moc. Dzieliła się ze mną ostatnią czekoladą, nawet jak była zła. To teraz ja chcę się podzielić z nią miejscem, gdzie przy dwóch godzinach nikt się nie kłóci, bo wszyscy piszczą z zachwytu. Zabrałabym ją, żeby udowodnić, że najlepsze wspomnienia nie robią się same. Robią się mokre, głośne i we dwie. Ewa.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Ewę i jej siostrę, a my też wracamy za chwilę do muzycznej naszej playlisty, na której pojawi się Mrozu.

0: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.

0: 20.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
1: Po reklamie.
2: Radio Tczew.
3: Wtorek, 5 maja, godzina 14, a ze mną w studiu Aleksandra Kemprowska, która przedstawi dla Państwa wiadomości lokalne.
4: Prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski ogłosił rozpoczęcie procedury dotyczącej nowej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej. Planowany projekt zakłada budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym oraz pełną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. parkingi, wiaty rowerowe i nowy układ drogowy. Wniosek wraz z dokumentacją techniczną został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, co pozwala mieszkańcom na dokładne zapoznanie się z planem zagospodarowania działki nr 369. Zgodnie z przepisami specustawy mieszkaniowej zainteresowani mają prawo zgłaszać swoje uwagi do przedstawionego wniosku do 25 maja. Opinie można przesyłać zarówno w formie papierowej do Urzędu Miejskiego, jak i drogą elektroniczną poprzez maila, platformę ePUAP i lub system e-doręczeń. Gmina Władysławowo oraz PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały porozumienie w sprawie przebudowy węzła przesiadkowego. Głównym elementem inwestycji o wartości ponad 24 milionów złotych będzie budowa przejścia podziemnego z windami, które zastąpi dotychczasowe przejścia łączące dworzec z peronami i dworcem autobusowym. Projekt dofinansowany jest kwotą 17 milionów złotych z funduszy unijnych i przewiduje także budowę drugiego toru na odcinku do Władysławowa Portu, co umożliwi płynne mijanie się pociągów i skróci czas przejazdu w sezonie letnim. Plan prac zakłada przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej do 2028 roku, natomiast finał robót budowlanych przewidziano na rok 2029. Inwestycja obejmie również przebudowę peronu numer 1 oraz stworzenie nowego peronu numer 2, co w połączeniu z nowym układem torowym znacząco podniesie przepustowość i standard obsługi na jednej z najpopularniejszych linii kolejowych w Polsce.
1: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
4: Piłkarki ręczne Enei Sambora Tczew przegrały we własnej hali z MTS-em Żory 22-33. Był to ostatni mecz w tym sezonie naszych szczypiornistek, w którym prawdziwym motorem napędowym ofensywy była Aleksandra Puckowska, autorka 11 trafień. Samborzanki w tabeli uplasowały się na 8 miejscu z 21 punktami na koncie.
5: Sezon był dziwny, falujący. Wchodząc jako Beniaminek, wiadomo, każdy myśli, żeby się utrzymać. Pierwsze mecze były ponad stan trochę, bo tam było kilka zwycięstw i my byliśmy dość wysoko w tabeli. Te apetyty trochę wzrosły. Potem był dołek, dość duży dołek, było mnóstwo kontuzji, takie mecze poprzegrywane niepotrzebnie. Tak podsumowując, utrzymanie jest na spokoju, bo trzeba powiedzieć, nawet jakbyśmy tych meczów nie wygrali, to patrząc na inne rozstrzygnięcia, to utrzymanie mieliśmy pewne.
4: Mówił po spotkaniu prezes Sambora Michał Kaczyński. W trakcie sezonu nastąpiła zmiana trenera. Od początku kampanii piłkarki trenowała Justyna Domnik. W lutym nowym szkoleniowcem został Szymon Kmieć. Jak ocenia on drużynę po paru miesiącach pracy?
6: To nie jest zespół, który trzeba ratować i który trzeba gdzieś tam reanimować, bo to jest bardzo dobry zespół, który ma bardzo dużo potencjału, który ma bardzo duże umiejętności, który jest trochę zagubiony i trochę trzeba mu pomóc wskazać odpowiednią drogę i ścieżkę, którą te dziewczyny powinny iść nie tylko na każdym treningu, ale też i na meczach. I naprawdę uważam, że to jest ekipa, która nie powinna bić się o utrzymanie w lidze centralnej, tylko jest to zespół, który naprawdę może osiągnąć dużo.
4: A więcej o przyszłości tczewskiego zespołu powiemy jutro podczas audycji sportowej Dogrywka. To były wiadomości Radia Tczew.
7: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
8: Na termometrach 15 stopni, jest pochmurno, wiatr wieje z północnego wschodu z prędkością 10 km na godzinę, ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Czeka nas pochmurne popołudnie z możliwym przelotnym deszczem.
7: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchef.net.pl
1: 9 minut po godzinie 14, a na drogach warto sprawdzić, co w tej chwili się dzieje, jak wygląda między innymi obwodnica Trójmiasta. Tutaj akurat najgorzej nie jest, trudniej troszeczkę na drodze krajowej numer 91 między Orunią, Pruszczem a Cieplewem, bo na tym odcinku aut bardzo, bardzo, bardzo dużo w tej chwili mamy. Na trasie do Tczewa numer 91 też jest tłoczno, ale utrudnienia mogą się pojawić już na wjeździe do naszego miasta, to skrzyżowanie Malinowskiej, Armii Krajowej i 91, Alei Solidarności. Duży ruch także na Jagiellońskiej, duży ruch na skrzyżowaniu Wojska Polskiego, Jagiellońskiej i Alei Solidarności. Na Starym Mieście między rondami też się dużo dzieje. No generalnie myślę, że wszystkie główne ulice w naszym mieście w tej chwili bardzo zatłoczone po 14. Mocno można to odczuć i zobaczyć. W Czarlinie skrzyżowanie 22 i drogi krajowej numer 91. Tutaj raczej bez poważniejszych utrudnień.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchef.net.pl

0: na zegarach mamy kwadrans po godzinie 14.
1: Popołudniowe granie w Radiu Tczew.
0: Ola Kemprowska, zapraszam na dzisiejsze popołudniowe granie w Radiu Tczew. Wszystko się zgadza. Jesteśmy już po godzinie 14. Za oknami chłodniej się zrobiło i chyba ten deszcz już nadszedł. O, teraz spojrzałam na szyby, rzeczywiście deszczowo już się zrobiło i no taką pogodę sobie przez najbliższe godziny będziemy obserwować, a przez 2 godziny w Radiu Tczew zapraszam na to, żebyśmy sobie porozmawiali o różnych ciekawych sprawach. Już za moment będziemy rozmawiać o maju w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie.

0: Rozmowa w Radiu Tczew.
1: Na naszych zegarach 21 minut po godzinie 14. Z nami w studiu jest dzisiaj Wojciech Markowski z działu widoczności i gościnności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Twoja wizyta oznacza, że będziemy mówić. Dużo mówić, dużo zapowiadać i zapraszać. Bo rozpoczął się maj, a już w bibliotece zdążyło się parę rzeczy zacząć, ale to dopiero tak naprawdę no, rzeczywiście rozbieg. Bo mam przed oczami program na majowe wydarzenia, majowe propozycje przez was przygotowane. No i jest z czego wybierać. To od czego zaczniemy, bo w tym tygodniu już dzieją się fajne rzeczy dla młodych osób.
2: Tak, są matury. Oczywiście nie wszyscy matury piszą. Ci, co nie piszą, mogą do nas śmiało wpadać od wczoraj w zasadzie już do środy włącznie. O godzinie 15 mamy strefę młodych. Po prostu polega to na tym, że nasze poddasze na Jarosława Dobrowskiego 6 jest przygotowane ze stoliczkami, z planszówkami. Jak przyjdziecie, możecie puścić sobie swoją muzę, możecie odpocząć. Po prostu jak widać, pogoda za oknem potrafi zaskoczyć. Może być brzydko, mimo że jest ciepło, może padać deszcz, a u nas będzie sucho. Możecie sobie posiedzieć, nikt wam niczego nie będzie narzucał. Możecie po prostu spędzić czas, a my po prostu pewne formy możemy wam umożliwić, jak właśnie gry planszowe.
1: A jak ta przestrzeń została zaaranżowana? Tam jest więcej miejsc do tego, żeby sobie posiedzieć na kanale. Mapie jakiejś, albo przy stoliku.
2: No mamy pufy Sako, słuchaj, od niedawna,
1: no,
2: także...
1: Tak pomyślałam, że coś tam
2: relaks
1: się
2: gwarantowany.
1: Relaksującego się zadziało. Ale jakby na przykład ktoś, na przykład 20-letni chciał wpaść, bo tutaj zapowiedź jest taka, że od 15 do 19 roku życia to się chyba nic nie stanie złego.
2: No myślimy raczej oczywiście o dzieciakach ze szkoły. Mhm. Na pewno nie będziemy wpuszczać gdzieś tam ludzi już tak w pełni dojrzałych, 40-letnich. Natomiast jeśli ktoś ma lat 20, no to przymkniemy na to oko, tym bardziej, że uczniowie technikum no też właśnie są mile widziani u nas. Ale tak, jest to dedykowana strefa właśnie dla osób młodych w wieku szkolnym, żeby ten czas teraz maturalny, jeżeli jest się po maturach albo w ogóle i się w tym roku nie pisze, to żeby można było gdzieś ten czas spędzić.
1: No dobrze, to co? Lecimy dalej, bo kolejne wydarzenia, a czasu, no mamy do godziny 15 czas, ale myślę, że jest sporo do opowiedzenia, bo w tym moim kalendarzu chciałabym od razu przejść do wydarzenia, które będzie się odbywać jeszcze w tym tygodniu, a chodzi o czwartek, bo będzie to kolejna dyskusja wokół pewnej książki i spotkanie, domyślam się, w takich tematach bardziej związanych z historią. To będzie 7 maja, czwartek, 17:30, Solidarni i Niepodlegli z doktorem Adamem Chmieleckim. Spotkanie o 17:30 w Bibliotece Głównej w waszym gmachu, prawda?
2: Prawda, zapraszamy wszystkich zainteresowanych właśnie na 17:30 w ten czwartek. Trochę wyjątkowo, bo spotkania historyczne przeważnie odbywają się w piątki. A to jest wyjątkowo czwartek, tak musieliśmy też tutaj porobić małą gimnastykę, także wszystko, co Ola powiedziała, jest prawdą.
1: No i teraz wydarzenie, które jest wymienialnią, ale troszeczkę innego rodzaju niż...
2: Uwaga, to nie książki, to nie
1: książki,
2: jest wymienialnia książek.
1: No właśnie, więc wytłumaczcie się, skąd pomysł na to, by wymieniać się ubraniami w bibliotece?
2: Wytłumaczenie jest proste, tak naprawdę przyszedł do nas młody chłopak, który powiedział, że robi projekt.
1: Młody
2: chłopak miał nam wszystko podesłać, już chyba jest to w toku, także wszystko tam powinno być, jeśli nie już, to zaraz. W każdym razie, tak, uczeń z jednej z szkół tczewskich, właśnie też w wieku licealnym, robi projekt. Projekt będzie polegał na wymienialni ubrań, właśnie nie książek, ale będzie u nas w bibliotece. I odbywa się to w sobotę na bardzo podobnych zasadach, czyli ludzie przychodzą z ubraniami i w skrócie się wymieniają. Więcej szczegółów na naszej stronie, na naszych social mediach niebawem. Tak, sam zainteresowany również, wiem, że coś tam promocyjnie będzie działał, także Także tak, jest to w zasadzie działanie, którego jesteśmy partnerem, pomagamy realizować właśnie projekt Młodego Człowieka z Tczewa i bardzo miło jest nam w takiej roli występować.
1: Ja tylko dodam, że to wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11, potrwa do 14, będzie można ze sobą przynieść 10 sztuk ubrań i nie będzie tam żadnej wymiany pieniędzy, ale za to swap coins będą do wymienienia. Ja wczoraj akurat pisałam artykuł na ten temat, więc regulamin czy zasady na naszej stronie są dostępne, tak samo jak oczywiście na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej, więc warto zapoznać się z regulaminem. Parę rzeczy tam jest takich, myślę, że które warto sobie odnotować.
2: Tak, koniecznie odsyłamy do regulaminu, nie będziemy tutaj na antenie całego omawiać, ale jest warto się z nim zapoznać, tak na pewno. My oczywiście też na miejscu, on będzie dostępny, będziemy też o tym przypominać, ale myślę, że warto już przed wybraniem się przygotować, a wybrać się warto, bo jest to ciekawa forma również też poznania może kogoś i pasji, bo również moda ubrania, zwłaszcza też te z drugiej ręki, myślę, że są czymś więcej niż tylko po prostu noszenie ubrań.
1: A jeszcze tylko dorzucę informację, że te rzeczy, które nie zostaną wymienione, one trafią też w dobre miejsce, bo do sklepu charytatywnego Szafa Serc. Co dalej, Wojtku? Jakie kolejne wydarzenia, spotkania chciałbyś tutaj nam i naszym słuchaczom zaproponować?
2: W tym miesiącu trochę może wystopowaliśmy ze spotkaniami autorskimi.
1: Aha, nie zauważyłam, ale dobrze, skoro tak mówisz.
2: Mamy dużo wydarzeń, natomiast spotkań autorskich z pisarzami jest może troszeczkę u nas mniej w tym miesiącu. Natomiast myślę, że są one bardzo warte uwagi. Po pierwsze 12 maja o 18, standardowo wtorek, standardowo również nasz budynek główny, Dąbrowskiego 6, Jarosława Dąbrowskiego 6. Oliwia Piątkowska, młoda bardzo osoba, która dopiero co tak naprawdę skończyła liceum, a już wydała debiutancką książkę obyczajową, która no, oczywiście jest z Tczewa, jest dziewczyną stąd. I mamy ogromną przyjemność takie spotkanie wokół właśnie debiutu tak młodej osoby organizować. Co mogę jeszcze powiedzieć na zachętę? No, porozmawiamy nie tylko o samym debiucie, czyli książce Kim naprawdę jesteś, ale właśnie też o byciu młodym pisarzem w tym świecie, który wydaje się trudny do debiutowania, chyba trudniejszy niż kiedykolwiek w XX i w XXI wieku. Wiadomo, zalewają nas różne formy cyfrowe i promocja książki staje się trudna, a tym bardziej jak się ma tych lat właśnie 20 czy 21. No i porozmawiamy też o uczuciach, jakie towarzyszą debiutowaniu w takim wieku, o przyszłości, czy literatura ma przyszłość wśród młodych, ale również o samej książce też, więc zapraszam serdecznie, ja to prowadzę. Może literatura obyczajowa, czy gdzieś tam romans nie jest moim pierwszym wyborem gatunkowym, natomiast z racji też na osobę, która to napisała, że jest to młoda pisarka, a ja również jeszcze do starych się nie zaliczam, to myślę, że znajdziemy wspólny poziom, a dla mnie to też będzie bardzo ciekawe doświadczenie, bo właśnie przez tą rzadkość gatunkową myślę, że również tutaj będę miał otwartą głowę, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Tak jak mówiłem, 12 maja, godzina 18, Jarosław Dąbrowskiego 6, porozmawiamy sobie z Oliwią Piątkowską wokół jej debiutanckiej książki.
1: To już rozpoczęliśmy sobie ten kolejny tydzień i w nim też propozycja twoja, taka bardzo twoja, bo trening pisarski po raz trzeci. To warsztaty dla młodzieży w wieku licealnym i już dwa spotkania za tobą. Jakie wrażenia, bo przed chwilą mówiliśmy też o młodych ludziach, o tym, czy piszą, czy tworzą, czy widzą dla siebie w ogóle miejsce w świecie literatury, czy to ich interesuje? To czy masz już pierwsze odpowiedzi na moje pytania? Czy tak jest? Tak. To takie krzepiące i pocieszające i fajne, myślę.
2: Pocieszające. Podoba mi się, że tak płynnie tutaj mogliśmy przejść od jednego do drugiego. Staramy się w ogóle, żeby ta młodzież właśnie miała miejsce u nas w bibliotece. I też miała miejsce w mieście literacko, tak? Bardzo cieszymy się, że możemy taką ofertę tworzyć. To właśnie w formie spotkań dla młodych, prowadzonych z młodymi, czy właśnie w formie twórczej, już typowo dla samej młodzieży, gdzie to oni są tymi autorami. I trening pisarski, bardzo cieszę się, że te treningi tak wyglądają, jak wyglądają. Na pierwszych zajęciach było to 11 osób, na następnych troszkę mniej, bo 6. Z tym, że też, no wiadomo, przypadki losowe, dwie osoby, które były bardzo zainteresowane, musiały po prostu zrezygnować, więc myślę, że możemy mówić o grupie osobowej od 8 do 10. Mam nadzieję, że tak się utrzyma. Natomiast jeżeli ktoś chce dołączyć, to ta obecność tych warsztatów nie jest przypadkowa w rozpisce naszej na maj, ponieważ no, one raczej mają formę już zamkniętej grupy, natomiast nie widzę przeszkód, żeby ktoś chętny dołączył. No, muszę mieć świadomość, że po prostu my już się tam troszkę będziemy znać, troszkę nad czymś pracowaliśmy, natomiast no, nie chcemy wykluczać. Trzeba pamiętać, że to jest forma pisania kreatywnego i ja sam jako 25-latek jeszcze... Sam jestem osobą młodą, sam jestem przed debiutem książkowym, mam nadzieję, że już nie jakoś długo. W każdym razie przez studia kulturoznawcze, gdzie również mam specjalizację z krytyki i właśnie formy krytyczne, czy formy prozatorskie, też również przez pasję, przez pisanie, na przykład na portal Gdańsk Miasto Literatury, jestem w stanie już jakąś wiedzę, zwłaszcza dla takich osób młodszych, powiedzmy mniej więcej o dekadę ode mnie, no przekazać po prostu. I robimy to jednak w formie bardzo egalitarnej. Ja piszę razem z tą młodzieżą, czytamy swoje teksty, ja oczywiście daję im wskazówki, przygotowuję jakieś ćwiczenia, które im rozszerzają horyzonty twórcze, bo to warto podkreślić, to nie chodzi tylko o pisanie, nie musisz być pisarzem, jak jesteś osobą młodą. Osobą młodą, jak słuchasz radia w tym momencie, to jest do ciebie. Tak, jest to dla każdego, kto po prostu chce może trochę sobie rozszerzyć kreatywność, wyobraźnię. I nad tym tam pracujemy. I bardzo się cieszę, że mam osoby, które już coś piszą i wiedzą, co chcą pisać i w jaką stronę iść, więc to płynnie wszystko wychodzi. I może już przechodząc do konkretów, jest to, tak jak chyba wspomniałeś, wydaje mi się, 13 środa oraz 27, bo taka jest zasada, że druga i czwarta środa miesiąca do końca czerwca, póki co, to są właśnie treningi pisarskie. Trzeba, jeżeli jest się osobą poniżej 16 roku życia, przynieść zgodę rodzica. Zgoda jest do pobrania na stronie pod poprzednią edycją pierwszą. Natomiast my przygotujemy też taką już zgodę cykliczną, żeby po prostu na cały cykl można było przynieść jedną i nie martwić się o papierologię. Także 13 i 27 maja to są treningi literackie. Osoby powyżej 16 roku życia zapraszamy oczywiście już jako takie w pełni decydujące osoby po prostu do nas. Tam najwyżej jakaś zgoda na wizerunek, a tutaj znowu dedykowane jest to młodzieży, ponieważ tak jak wspomniałem, jest to, ma być to młodzież, też głównie wiek licealny. Od 15, choć tu mogę trochę zdradzić, że czasami naciągamy na to 14 lat, jak ktoś jeszcze ma, a będzie tam mieć w tym roku powiedzmy 15, no to naciągamy. I jak ktoś ma 20, również tutaj puszczam oczko do uczniów, uczennic technikum, to również puścimy, natomiast nie chcemy, żeby to była grupa bardziej wiekowo rozciągnięta, ponieważ dla dzieci niestety ten repertuar, to co tam robimy, musiał być na trochę innym poziomie i również wydaje mi się, że osoby starsze musiałyby mieć trochę bardziej pod siebie tą formę dostosowaną, a chcemy, żeby właśnie takich osób w wieku bardzo... plastycznym, tak to określę, kiedy ta świadomość też twórcza już się bardzo kształtuje, żeby one miały po prostu jak najbardziej pod siebie dopasowany program. Stąd właśnie ten wiek, bo docierają do nas głosy, że fajna inicjatywa, ale gdzie coś dla dorosłych? I tak. Coś dla dorosłych mamy no w maju, ale to jeszcze myślę, że przejdziemy sobie chyba do tego później, wisienka na torcie, niech tam zostanie.
1: Tego samego dnia, bo 13 maja, będzie też spotkanie dla seniorów, trochę innego rodzaju seniorkawka, więc takie spotkanie do posiedzenia, do pogadania, ale będzie też spotkanie związane z pewnym tematem, chodzi o wizyty dyplomatyczne, afery i skandale. Będzie to prelekcja Bartosza Borkowskiego, autora kanału Oblicza XX wieku, więc jeżeli ktoś jest żądny i ciekawy jakichś takich skandalicznych historii, które mogą tutaj rzeczywiście pobudzić naszą wyobraźnię, to taka okazja będzie, 18 i też Biblioteka Główna na Starym Mieście. To wszystko 13 maja. No i idziemy dalej. 15 maja. Czy jesteś tutaj gotowy na zaproszenie, na kolejne spotkanie i na książkę, którą my też tutaj patronujemy radiowo, więc ja trochę też na ten temat trochę jakby co wiem, bo będę też to spotkanie prowadzić. Dostałam takie zaproszenie od Oli Brzozowskiej, więc...
2: No bardzo miło będzie nam gościć ciebie, Olu, w naszych frogach.
1: Więc
2: dla odmiany.
1: Więc ja tylko przypomnę Inner Regio, wewnętrzne połączenia, premiera książki Aleksandry Brzozowskiej ze zdjęciami Katarzyny Gabskiej, godzina 17, 15 maja, a ja tylko dodam tak autopromocyjnie, że w piątek autorki będą tutaj w radiu, w audycji porannej, którą tutaj z Dawidem Komorowskim prowadzimy, więc też trochę o tym opowiemy i ten akcent tego spotkania i tego zaproszenia do biblioteki też się pojawi.
2: Bardzo nam miło jako partner właśnie wydarzenia odpowiadać za to udostępnienie przestrzeni. I tak jak Olu wspomniałaś, bardzo też nam miło, że autorka będzie mogła tutaj przyjść i poopowiadać, więc myślę, że tutaj tą przestrzeń zostawimy już bezpośrednio niej. Tak jak powtarzam, nam jest po prostu jako bibliotece bardzo miło, że znowu możemy wspierać osoby twórcze z Tczewa. To jest naprawdę bardzo istotne, że gdzieś ta lokalna twórczość literacka nam rośnie.
1: Tak, i widzimy to, tak sobie nawet też myślę o ostatnim spotkaniu, które odbyło się w bibliotece. Była to ta promocja książki uczniów szkoły katolickiej. I ten ostatni element tego spotkania, bo tam były takie trzy panele tematyczne. I ten ostatni, najciekawszy właśnie, kiedy miałeś okazję też z tymi młodymi pogadać. A to naprawdę bardzo młodzi ludzie, bo też właśnie ta grupa wiekowa 15-19 i chęć do tego, żeby pisać. Jakoś tak mnie to zachwyca, też tak sobie może zabrzmię troszeczkę, no sam nazwij jakbym zabrzmiała, ale w takiej dobie nagrywania wszystkiego w krótkich formach na portale, jakoś tak wydaje mi się, że kurczę, kiedy to, czy oni mają czas i ochotę w ogóle na to, żeby napisać coś więcej niż post na przykład. I to nie jest jakieś oceniające, no bo taką mamy rzeczywistość i takie treści się tworzy, ale żeby tak otworzyć się na to, że można trochę więcej, że się rzeczywiście ma coś więcej do powiedzenia. I właśnie ci młodzi ludzie byli takim dowodem. Bardzo mi się podobała ta rozmowa, bo dopiero wtedy z paru osób tak wyszło, jak do tego w ogóle podchodzą. I bardzo też, bardzo mi się ten moment i ten element tego spotkania prowadził. Dobrze, że tam z nich to wszystko tak wyciągałeś wtedy.
2: Bardzo miło mi to słyszeć. No właśnie, oprócz treningów literackich, promocja książki Szept Kamieniu, o której wspomniałaś, no również był takim momentem, gdzie no, dla mnie to też było uczenie się czegoś o tej młodzieży. Nie? Tak jak mówię, sam niedawno byłem taką młodzieżą, to naprawdę nie jest wiele lat, a gdzieś człowiek już faktycznie tak zapomina, że to, co się o tej młodzieży mówi z zewnątrz i się fatalistycznie postrzega, że ich nic nie zaciekawi, że takie czasy, że wszystko. No owszem, jest jakimś odzwierciedleniem, ale to nie znaczy, że ono jest zaraźliwe w 100% i nie ma osób, które jednak idą inną ścieżką. I żeby tych osób nie krzywdzić, no trzeba im dawać pole właśnie też do zabrania głosu, do rozwoju.
1: Tak.
2: I bardzo się cieszymy, że właśnie takie inicjatywy jak promocja książki Szept Kamieni, czy książka właśnie Aleksandry Brzozowskiej, czy niezależnie już teraz trochę od wieku, tutaj zbaczając z kursu, no, że możemy po prostu tą przestrzeń udostępniać na takie wydarzenia i możemy tym ludziom udostępniać głos. A tym bardziej, jak to są osoby młode, no to się cieszymy, bo no, jest powszechna informacja w przestrzeni publicznej, że młodzi to już tam postawmy krzyżyk.
1: Tak, nic z nich nie będzie, a myślę, że chyba się trochę mylimy. Zrobimy sobie maleńką minutową przerwę.
3: Reklama. Magazyny z pyłem, biura z rozlaną kawą, hale ze śladami opon i smarów. O tak, wiesz jak to wygląda.
4: Przyjdź do salonów Cleanus.pl i zobacz specjalistyczne szorowarki Kercher do czyszczenia posadzek. Pokażemy niezawodne rozwiązania i środki chemiczne, które najlepiej sprawdzają się u naszych klientów. Cleanus.pl, największy autoryzowany dealer Kercher w północnej Polsce. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
3: Salony Cleanus.pl, Gdynia, ulica Hutnicza 11H, Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
5: Uwaga, tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17:30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
1: Radio Tczew kończy w tym roku 10 lat. To dobry moment, żeby zapytać Was o zdanie. Przygotowaliśmy krótką, anonimową ankietę, w której możecie powiedzieć, za co od lat nas cenicie i jak nasza rozgłośnia ma brzmieć w przyszłości. Wasze opinie mają dla nas wielkie znaczenie, bo Radio Tczew rozwija się razem ze swoimi słuchaczami. Dodatkowo trzy wybrane osoby, które wezmą udział w ankiecie, otrzymają zestawy naszych gadżetów. Wejdźcie na www.radiotczew.pl i wypełnijcie ją już dzisiaj.
6: Po reklamie.
1: Mówiłam, że krótka przerwa. Powracamy. Wojciech Markowski z działu widoczności, gościnności MBP Tczew jest z nami. I my tu mamy tych tematów majowych jeszcze kilka, ale myślę, że taki ważny to Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
2: Tak, mówiliśmy sobie o wydarzeniach odbywających się w tygodniu od 8 maja do 15 maja. I właśnie te wydarzenia odbywają się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W tym roku hasło tego dnia to biblioteka otwierasz, odkrywasz. No my sobie to zinterpretowaliśmy oczywiście pod kątem patrzenia na bibliotekę współczesną jako instytucję kultury. Stąd są to wydarzenia oczywiście głównie wokół literatury. Natomiast chcemy, żeby właśnie ludzie no, odkryli, że u nas się też dzieje, że książki są super, ich wypożyczanie i rozmowa o nich przy bibliotecznych ladach, ale możemy też o nich porozmawiać bądź posłuchać w trochę innej formie. I stąd właśnie, czy to spotkanie z naszą młodą debiutantką z Tczewa, Oliwią Piątkowską, czy zaproszenie historycznego youtubera, są taką formą trochę przełamywania wyobrażenia dalej o bibliotece tutaj w Tczewie i myślę, że warto. I zapraszamy na te wszystkie wydarzenia. Będzie ciekawie i oprócz wydarzeń mamy jeszcze jedną rzecz, na którą bardzo gorąco pracujemy w pocie czoła już zaraz szczegóły na stronie, na naszych social mediach, a już mogę zdradzić, że będzie to taka gra terenowa, która ma trochę zaznajomić mieszkańców z naszymi bibliotekami, bo mamy wiele filii w całym mieście i chcielibyśmy, żeby czytelnicy oprócz tej swojej najbliższej może trochę zaznajomili się z resztą. Więc będzie taka gra, która będzie właśnie polegać na wykonaniu pewnych zadań. Początek jest w mediatece, czyli znowu w zasadzie filia, pomieszczenie w naszym budynku głównym Jarosława Dąbrowskiego 6. Tam można odebrać kartę z zadaniami właśnie w tym tygodniu i chodząc po pozostałych chwilach te zadania trzeba wykonać. Następnie znowu przyjść do nas, do naszego ceglanego budynku głównego i tam dostanie się mały upominek związany również z naszym jubileuszem. Także myślę, że warto, myślę, że ciekawie. Ma być po prostu miło, na to czas jest przez cały tydzień, nie trzeba zasuwać jednego dnia po całym mieście, a gwarantujemy, że naprawdę warto jest odwiedzić wszystkie filie. Nasz zespół jest bardzo ciepły, bardzo gościnny. No, to jest po prostu miła też forma umilenia sobie chociażby weekendowego spaceru.
1: Gra terenowa, niebawem szczegóły, a my przechodzimy do kolejnych propozycji, ponieważ trzecie spotkanie w ramach cyklu Kulturalnie o Kulturze zaplanowane jest na 19 maja, wtorek, godzina 18. Kto i o czym będzie mowa?
2: Bardzo miło jest nam oznajmić, że w maju wystąpi u nas dr Marta Tymińska, bardzo młoda, bardzo niekonwencjonalna akademiczka, która zajmuje się tematem w kulturze, no myślę, że nadal na polskim polu badawczym niezbadanym mocno, czyli głównie gry komputerowe oraz właśnie kultury, subkultury fanowskie z nacechowaniem na mangę i to właśnie o Mando, o japońskim komiksie. Będziemy mieli przyjemność posłuchać, włączyć się w rozmowę. Ja już mogę powiedzieć, że to będzie zagadnienie dotyczące mangi w rozumieniu postrzegania jej może jako przyszłą lekturę szkolną, mm-hmm. albo w ogóle właśnie wpuszczania ją w ten dyskurs, w to postrzeganie jej jako równorzędną z światową literaturą. I o tym właśnie doktor Marta Tymińska nam opowie, jak to cykl Kulturalnie o Kulturze polega na tym, że właśnie my jako biblioteka ściągamy w nasze progi największych specjalistów, najciekawszych ludzi z zakresu szeroko pojętej kultury czy popkultury i oni w takiej przystępnej formie, takich quasi, już nie chcę mówić wykładów, bo to jest może trochę odstraszające słowo, ale rozmów po prostu.
1: To są po prostu rozmowy, jest to takie wprowadzenie, można by powiedzieć,
2: tak,
1: w temat.
2: A potem
1: to się dzieją różne rzeczy.
2: Różne ciekawe rzeczy, właśnie zawsze jest ten moment interakcji, albo na końcu, albo w trakcie, to zależy też od naszych prelegentów, ale ten cykl na tym polega, że to nie ma być tylko autorytet, który przemawia, ale to ma być otwarcie na dwie strony i póki co odbyły się dwa spotkania.
1: Dwa, tak? No właśnie liczę.
2: Raz, dwa, tak.
1: O VHS-ach, o teatrze, tak.
2: Teraz będzie trzecie i mamy nadzieję, że będzie tak samo ciekawe, bo każde z dotychczasowych odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Grona ludzi, którzy naprawdę już tworzą jakąś wspólnotę u nas, przychodzą z zainteresowaniem i można takich ciekawych historii się nasłuchać od ludzi, którzy tam przychodzą. Tak. I o to nam chodziło w tym cyklu, żeby ludzie po prostu poczuli, że wiedza jest wśród nas, jest nam przydatna. Jest po prostu przyjemna, więc to polecamy. Myślę, że temat i dla młodszych, ale bardzo byśmy nie chcieli, żeby osoby dorosłe czy nawet starsze się zrażały, bo to będzie w takim ujęciu i tak przedstawione, że myślę, że po prostu warto rozszerzyć swoje horyzonty.
1: No i też w maju... Myślę, że wszystkie nazwiska tutaj są duże, zwłaszcza w takim kontekście lokalnym, ale takie jedno duże nazwisko i osoba, która myślę, że
2: tak,
1: znana jest...
2: Tak, fanfary powinny teraz
1: tak, rozbrzmieć. Powinnam coś tutaj włączyć takiego, bo przyjedzie do nas pisarz, który myślę, że znany jest zdecydowanie dalej niż Kociewie, Pomorze, ale też cała Polska, bo Jakub Małecki przyjedzie do Tczewa. Spotkanie odbędzie się 21 maja o godzinie 17:00. Bestsellerowy polski pisarz, myślę, że też przesympatyczna osoba, bo ja bardzo lubię też, myślę tak sobie oglądając wywiady z nim, że bardzo taki wdzięczny rozmówca. O czym będziecie rozmawiać? To wokół jakiejś konkretnej ostatniej jego książki, czy spotkanie takie, powiedziałabym, bardziej ogólne?
2: O wszystkim.
1: O wszystkim.
2: Będzie gęsto, będzie dużo, będzie ciekawie. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę to poprowadzić, że my w ogóle tutaj organizujemy. Jedna z naszych koleżanek właśnie miała przyjemność zorganizować to spotkanie, żeby ono w ogóle doszło do skutku. Tutaj również pozdrawiamy Bibliotekę Wojewódzką z Gdańska, która tutaj dołożyła swoje trzy grosze. Spotkanie w ogóle dofinansowane jest ze środków Instytutu Książki pochodzącej z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc tu również dziękujemy. A o czym będzie? No będzie po pierwsze o książkach, ale nie jakiejś konkretnej, choć właśnie tutaj zresztą przyniosłem do studia.
1: No właśnie, chciałam dopytać.
2: Odwrotnie Jakub Małecki, inne historie, więc odwrotniak jest w zasadzie, no, sam odwrotniak jako tekst jest, no, powiedzmy, powieścią taką krótką. Natomiast ten zbiór zawiera również opowiadania i porozmawiamy na pewno trochę o opowiadaniach, bo Jakub Małecki myślę, że jest jedną z bardziej rozpoznawalnych sylwetek polskiej literatury, no, pięknej czy obyczajowej, która mimo dużej popularności i bardzo intensywnego wydawania kolejnych powieści dalej nie rezygnuje z opowiadań, z krótkich form i o tym sobie porozmawiamy, co on widzi w tych krótkich formach, czy krótkie formy właśnie mają sens, czy krótkie formy warto jest pisać. czy właśnie może obalenie trochę mitu, że krótkie formy są dla debiutantów. Mhm. Więc myślę, że to jest jedna część. Druga, oczywiście zahaczymy o najważniejsze książki z dorobku autora. Na pewno coś tam o Degocie. Myślę, że może nam wpadnie poprzedniej powieści, czyli Obiekty głębokiego nieba. No i gdzie ta nas jeszcze ta rozmowa zabierze? Na pewno chciałbym poruszyć, myślę, że dojdzie to do skutku i do bardzo ciekawych efektów, o początkach autora, ponieważ Jakub Małecki, pamiętajmy, że zaczynał w ogóle od horroru. Co jest niesamowite, chyba tylko drugim podobnym przypadkiem jest Łukasz Orbitowski w Polsce, gdzie pisali bardzo gatunkowo i bardzo odmiennie od tego, z czego w zasadzie są znani. Mhm. Tak. I myślę, że ciekawie będzie o to zagadać. No i oczywiście o planach na przyszłość też coś tam będzie.
1: To co jeszcze? Bo tak patrzę na zegar, tutaj bije to.
2: Tak, musimy biec.
1: Biec, ale jeszcze w tym biegu zdążymy opowiedzieć na pewno o paru sprawach. Mówiliśmy o warsztatach, o treningu pisarskim dla młodych, a teraz dla nieco starszych. I to jeszcze z bardzo ciekawą osobą, która poprowadzi to takie kreatywne spotkanie.
2: Tak, bardzo miło jest nam ogłosić po też wielu prośbach, że w końcu mamy warsztaty pisarskie dla osób dorosłych, już bez ograniczeń. Możesz mieć lat 30, 40, 60 i 100. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 30 w sobotę o godzinie 12 nasz budynek główny jest od Dąbrowskiego 6. Barbara Piórkowska poprowadzi nam warsztaty. Szczegóły niebawem na naszej stronie i social mediach. Ja już mogę powiedzieć, że na pewno będzie bardzo ciekawie. Barbara Piórkowska zresztą gościła u nas na spotkaniu autorskim w zeszłym roku, pod koniec, w listopadzie.
1: Ojej.
2: Szybko leci.
1: Zupełnie nie ogarnęłam, że to było w zeszłym roku. No
2: szybko
1: dobrze,
2: leci.
1: Dobrze.
2: Tak, w 25 była u nas autorka. Opowiadała o swoich książkach, a teraz będzie miała okazję trochę poopowiadać o tym, co będziecie pisać, bo są to warsztaty jak najbardziej twórcze, gdzie po prostu przez kilka godzin, trzy z małym hakiem, autorka przygotuje szereg zadań i wszystkie osoby zainteresowane po zapisach, które będą, mhm, tak jak mówiłem, w szczegóły niebawem na naszych stronie i social mediach. Po zapisach, jeśli się zapiszecie, udacie się na warsztaty, czeka was na pewno dobra zabawa i po prostu samorozwój. Taki ciepły, bez oceniania, po prostu w pełni dla was.
1: Co jeszcze? Czy coś jeszcze?
2: Wspomniałaś już, Olu, o seniorkawce, mhm, 13 i mamy również drugą 28. Chciałbym chwilę o tym już ostatnią powiedzieć, ponieważ bardzo miło, że nasze filie właśnie poza Starym Miastem wyszły z ofertą właśnie dla grupy również takiej skrajnej, bo dużo mówiliśmy o młodzieży, mhm, więc może teraz trochę o seniorach. Tak, filia numer 2 na Czyżykowie, czyli Konarskiego 15 oraz filia numer 3 Suchostrzygi, to jest ulica Jagiełły 8, organizują właśnie spotkania poświęcone seniorom dla osób 60+, w takim razie, gdzie można przyjść, pogadać przy kawie o książkach, ale nie tylko. Tutaj również zachęcamy do śledzenia naszych stron. Czyżykowo 13, środa, Suchostrzygi 28, czwartek

0: Właśnie tak jak Ola mówi u nas, do zapoznania się, zachęcamy ciepło. I co, mam nadzieję, że spotkamy się w bibliotece.
1: Wojciech Markowski, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, Dział Gościnności i Widoczności, był dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy i do zobaczenia w bibliotece.
0: Dziękuję, do zobaczenia.

0: Chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
2: Po reklamie.
3: Radio Tczew.
4: Minęła już godzina 15. Mamy dla Was kolejne wydanie wiadomości w studiu Barbara Jackiewicz.
5: Molo w Orłowie czeka gruntowny remont. Jak pisze portal trójmiasto.pl, podczas corocznej konserwacji okazało się, że znajdująca się pod nim konstrukcja nośna jest skorodowana. Ekspertyza wykazała także, że na całej szerokości końcowej części mola bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. W związku z tym głowica mola pozostanie wyłączona z użytkowania do czasu wykonania remontu całego mola. Zamknęliśmy końcówkę, bowiem przebywanie tam zagrażało bezpieczeństwu użytkowników, przekazał Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Obecnie ZDM przygotowuje się do zlecenia dokumentacji i przeprowadzenia remontu całego obiektu. Prace mogą potrwać rok i kosztować nawet kilkanaście milionów złotych. Drewniane molo w Orłowie ma 180 metrów długości i od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Gdyni.
2: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
5: Do Urzędu Miejskiego w Tczewie wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji nowej inwestycji mieszkaniowej. Na działce po dawnym Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Armii Krajowej inwestor chce wybudować wieżowiec z podziemnymi garażami. Postępowanie toczy się w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej, która ma na celu usprawnienie realizacji projektów deweloperskich. Teraz uwagi do projektu mogą zgłaszać mieszkańcy. Można to zrobić na kilka sposobów. Przez platformę ePUAP, system doręczeń, pocztę elektroniczną bądź kontakt w formie papierowej przez Biuro Planowania Przestrzennego. Konsultacje potrwają do 25 maja. Ostatnie słowo w temacie inwestycji będą mieć radni miejscy, którzy zdecydują o powstaniu nowego budynku podczas czerwcowej sesji.
2: Kulturalne typy.
5: Na placu przed dworcem PKP można oglądać wystawę plenerową poświęconą historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie. Jednostka świętuje w tym roku 130-lecie istnienia. O historii OSP mówi druhna Magdalena Olszewska-Gibas, pomysłodawczyni wystawy.
6: Historia Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Tczewa sięga listopada 1896 roku. Czyli w tym roku mamy 130 lat i wtedy to z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Ludwika Dębskiego założono Tczewską Ochotniczą Straż Pożarną. I co najważniejsze, nasza Ochotnicza Straż Pożarna jest jedną z pięciu najstarszych ochotniczych straży pożarnych na Pomorzu Gdańskim.
5: Ekspozycja powstała we współpracy z Fabryką Sztuk.
2: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
5: Już 10 maja o godzinie 13 Stadion Miejski w Tczewie stanie się częścią globalnej społeczności Wings for Life. Tego dnia tysiące ludzi na całym świecie ruszą przed siebie, by wesprzeć badania nad urazami rdzenia kręgowego. W naszym mieście inicjatywę podjęła grupa Mobilerni Tczew wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, mówi Magdalena Okapiec-Kortas.
7: Wings for Life to jest taki światowy bieg, gdzie o tej samej godzinie, tego samego dnia startują biegacze na całym świecie tak naprawdę. U nas się to odbędzie 10, znaczy u nas wszędzie się odbędzie 10 maja o godzinie 13. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest bieg, który ma na celu pomaganie. I tutaj chodzi o to, że 100% wpisowego, które biegacze przekazują, jest przeznaczane na metody terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego. Więc myślę, że no warto. No u nas, tak jak mówiłam, odbędzie się to 10 maja o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Pałtowskiej.
5: A w biegu może wziąć udział każda osoba chętna wesprzeć tak szczytny cel. To były wiadomości Radia Tczew.
3: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
4: A za oknami, no jak widać, zrobiło się deszczowo. Na razie niezbyt intensywnie, ale miejmy nadzieję, że trochę jednak popada, bo potrzebujemy tego zdecydowanie. Temperatura w tej chwili to około 14 stopni. No niebo dosyć mocno zachmurzone, a ten deszcz według prognoz może nam towarzyszyć do godziny 21, 22. No troszeczkę temperatura spadnie, ale nie będzie aż tak zimno, więc nie obawiajmy się tego za bardzo. Ciśnienie od samego rana wynosi 1010 hektopaskali. Tu się nic nie zmieniło, jest bardzo stabilnie.
3: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchefnet.pl.
1: Kilka komunikatów do informacji drogowych po godzinie 15. Między innymi raport ze strony trójmiasto.pl pisze o zepsutym aucie, który blokuje pas tunelu pod Martwą Wisłą w kierunku Czarnego Dworu, więc zatory w tej okolicy no niestety są bardzo w tej chwili intensywne, nie tylko w samym tunelu, ale także na wszystkich tutaj drogach do niej dojazdowych, też ze względu na remonty, które w okolicach trwają, więc no paraliż niestety postępuje drogowy, także bardzo gęsto we Wrzeszczu, w Śródmieściu, w zasadzie w tej chwili wszędzie po godzinie 15 na trójmiejskich drogach bardzo intensywny ruch. Orunia i drogę krajową numer 91 w stronę Pruszcza Gdańskiego, w zasadzie aż do Łęgowa, tutaj jeden długi korek może się tworzyć w tych punktach. Za to troszeczkę lepiej na obwodnicy, chociaż na wysokości Matarni w stronę Gdyni już ten ruch bardziej można odczuwać jako tak bardziej nieznośny niestety. W Trzewie także wciąż na drogach, na ulicach cały czas bardzo intensywnie i na pewno wśród tych miejsc mamy Jagiellońską, na pewno mamy ulicę Armii Krajowej. Zbliżę się jeszcze na mapę natężenia tutaj, Aleja Solidarności, także zdecydowanie na wysokości Górek i na wysokości Bajkowego wyjazdu z tych osiedli bardzo intensywny ruch, Stare Miasto między rondami też intensywnie. No w zasadzie raczej się spodziewajmy tego, że w tej chwili wszędzie ten ruch jest bardzo duży. I jeszcze jedna informacja dorzucona z naszych map natężenia ruchu drogowego. Bardzo duże spowolnienia mamy na skrzyżowaniu od w strony Pruszcza Gdańskiego, wjazd drogą numer 91 do Tczewa i skrzyżowanie Armii Krajowej z ulicą Malinowską. Tu też bardzo, bardzo intensywnie w tej chwili widać wasze powroty z pracy i oby jak najszybciej nam się to rozładowało. W razie czego piszcie 733 11 12 13.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchefnet.pl.

0: 20 minut po godzinie 15.
1: Popołudniowe granie w Radiu Tczew.
0: No i ważne rzeczy do ogłoszenia. Piszemy o tym już na naszym Facebooku, ale pora także na antenie. Mamy decyzję w sprawie zmiany granic administracyjnych Tczewa i decyzja jest następująca. Negatywna opinia właśnie w tej sprawie. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz poinformowała o tym dzisiaj komunikat, który pojawił się na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Także znajdziecie u nas na radiotczew.pl. Mamy niestety negatywną opinię. Niestety, to zależy od punktu widzenia i tego, jakie mieliście poglądy w tej sprawie. No, ale decyzja w tej chwili jest następująca. Nie będzie tych zmian granic. A co będzie dalej i jakie będą kolejne kroki? Myślę, że o tym sobie poopowiadamy jutro z gośćmi troszeczkę więcej. Jeżeli chodzi o tę decyzję negatywną, jednym z kluczowych elementów oceny były wyniki konsultacji społecznych. I no jednak te różnice w tym, ile osób wzięło udział w konsultacjach w mieście, a ile w gminie Tczew, to też miało istotne znaczenie dla oceny wniosku. Także mowa o skutkach finansowych dla Tczewa, które są niewielkie, dla gminy mogą być znaczące, dlatego ta decyzja, i to jest kolejny argument za niezgodą na poszerzenie granic administracyjnych Tczewa. W opinii zwrócono również uwagę na potencjalne skutki planistyczne proponowanej zmiany. Zarówno miasto, jak i gmina są w trakcie opracowywania planów ogólnych, które zgodnie z przepisami powinny zostać uchwalone do 30 czerwca. Zmiana granic administracyjnych od 1 stycznia oznaczałaby konieczność ponowienia części procedur planistycznych, aktualizacji analiz i dostosowania dokumentów do nowych granic. W ocenie wojewody argumentacja przedstawiona przez miasto nie wykazała w sposób dostateczny, że miasto wyczerpało możliwości rozwoju w obecnych granicach. To cały czas cytat z tej opinii. Nie przedstawiono także wystarczających dowodów na istnienie takich więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych, które uzasadniałyby zmianę granic w proponowanym zakresie. Wszelkie informacje właśnie związane z tą decyzją znajdziecie na radiotczew.pl.
2: Co dzień nas gna, w nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak naznaczy i może przez to tak lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen trących róż.

strony, które znam, po wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich choćby nikły cień pierwszych serca drżeń. Kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Niech. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja.

umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz.

Ja pisałem dużo muzyki instrumentalnej kiedyś i odszedłem od tego dlatego, że wpadłem w szufladę piosenkarz, sztuka Maja Chałupy, te sprawy. No ale zacznę od Bacha i Izolda, prawda, wracać tam, gdzie byłem, oraz z tą Chcę też. Dalej już w tej szufladzie byłem i przez nie było czasu, nie było jakby miejsca na mnie. Ale teraz już jestem w wieku takim, że facetowi blisko 60 nie wypada śpiewać o miłości, a nie o takich różnych rzeczach. O niczym właśnie nie wypada śpiewać już. W związku z czym pomyślałem sobie, żeby jednakowoż napisać to, co mi we łbie huczy, na duży skład symfoniczny, żeby koledzy mi chcieli przegryźć krytykę. To by było fantastycznie.

0: A tu dziewczyna zaśpiewa. Siesiu.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Wodecki twist!
3: Wielkie, wielkie brawa.
2: Paulina Przybysz, Justyna Święc, Wiktor Dyduła,
3: Natalia Przybysz, Dawid Tyszkowski, Piotr Odoszewski, Wiktor Waligura,
2: Olo Walicki, Andrzej Rękas, Kuba Staruszkiewicz,
3: Tomasz Dziętek, Michał Wandzilak, Anna Prokopczuk,
2: Hubert Milarski, Michał Janciesielski, pod kierunkiem Kamila Pantera!
4: Reklama. 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
5: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
6: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek.
7: Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
8: Tczewianie najczęściej wybierają w Telkapie internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
4: Po reklamie.

Na zegarach mamy godzinę 15:46 i ważne sprawy dzieją się. Przypomnę, mamy decyzję wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz, która poinformowała o wydaniu negatywnej opinii w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych miasta Tczewa. Pełna treść komunikatu na naszej stronie internetowej, ale też za moment będziemy do tego tematu odnosić się w naszych wiadomościach o godzinie 16. Zwykle informacje lokalne, nie o tej właśnie godzinie, ale no tutaj raczej nie będzie tutaj zdecydowanie wyjścia, bo to temat ważny dla mieszkańców naszego miasta, dla mieszkańców gminy wiejskiej Tczew i wszystkich zainteresowanych właśnie tym tematem. Basia Jackiewicz opowie o tym więcej po godzinie 16, więc tak ten temat nam tutaj zdominował. Dzisiaj Bibliofonia trochę godzinę szybciej i Wojtek Markowski po 14 opowiadał nam o maju w bibliotece. Wkrótce ta rozmowa znajdzie się także na naszej stronie internetowej radiotczew.pl. Tam warto zaglądać także w sprawie decyzji o negatywnej opinii o poszerzeniu granic Tczewa.

z powiek spływa zmierzch jak ciepły popiół. Po liniach twoich ramion snuje się spokój, na plecach odpoczywa.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe, laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
3: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia twojej lokalnej stacji.
2: Słuchaj nas tak, jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
3: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla was od dekady.
4: Mecenasem drugiego kwartału dziesiątych urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
5: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na ciebie. Prowadzisz lokalny biznes? Daj się poznać swoim klientom. Reklamuj się u nas. Zapewnimy ci kompleksową reklamę radiową, telewizyjną i internetową, dzięki której łatwo dotrzesz do mieszkańców naszego regionu. Napisz na reklama@tczew.net.pl lub zadzwoń teraz 603 67 15 33.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
6: Na zegarach godzina 16:00. Na kolejne wydanie wiadomości zaprasza Barbara Jackiewicz.
7: W tym wydaniu powiemy o decyzji wojewody pomorskiej co do zmiany granic Tczewa. Będzie też o wniosku Prokuratury Europejskiej do polskiego Sejmu o uchylenie immunitetu jednego z posłów w sprawie

0: korupcji na poziomie budżetu unijnego. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz poinformowała dziś o wydaniu negatywnej opinii w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych miasta Tczewa. W uzasadnieniu decyzji wojewoda pomorska podała, że jednym z kluczowych elementów oceny były konsultacje, które w mieście dały niską frekwencję, a w gminie wykazały zdecydowany sprzeciw wobec przejęcia terenów przez miasto. Poza tym, jak wykazały analizy, skutki finansowe dla Tczewa byłyby niewielkie, około 1%, a dla gminy znaczące, bo około 5,5%. Gmina Tczew wskazała także na negatywny wpływ na strukturę demograficzną, finanse, oświatę, planowanie przestrzenne oraz gospodarkę wodno-ściekową.
1: W ocenie wojewody argumentacja przedstawiona przez miasto nie wykazała w sposób dostateczny, że miasto Tczew wyczerpało możliwości rozwoju w obecnych granicach i nie przedstawiło wystarczających dowodów na istnienie takich więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych, które uzasadniałaby zmianę granic w proponowanym zakresie. Uwzględniając skalę planowanego poszerzenia miasta, wyniki konsultacji społecznych, możliwe skutki finansowe i organizacyjne dla gminy Tczew oraz brak dostatecznego wykazania powiązań funkcjonalnych, wniosek Rady Miejskiej w Tczewie został zaopiniowany negatywnie. Podobną negatywną opinię wojewoda pomorska podjęła także w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Ustka.
2: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
0: Prokuratura Europejska chce uchylenia immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo w związku z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na kwotę prawie 2 miliardów złotych. Do polskiego Sejmu wpłynął wniosek dotyczący korupcji czynnej i biernej. EPPO nie ujawnia, o którego posła chodzi, ale podaje, że w grudniu 2025 roku aresztowano osobę pełniącą wysoką funkcję publiczną, która nadal przebywa w areszcie tymczasowym. Z dowodów wynika, że w kilku przypadkach korzyści finansowe przekazano posłowi.
1: EPPO poinformowała również, że w ciągu ostatnich kilku tygodni Centralne Biuro Antykorupcyjne, delegatura w Katowicach, przeprowadziło przeszukania w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła. Zatrzymano 6 osób i postawiono im zarzuty przestępstw korupcyjnych. EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Jako niezależny organ jest powołana do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, a do głównych zadań należy ściąganie nadużyć finansowych, korupcji, prania pieniędzy czy wyłudzeń środków z budżetu unijnego.
2: Kulturalne typy.
0: Naukowcy z Japonii dokonali niezwykłego odkrycia w odległych rejonach Układu Słonecznego. Zaobserwowali obecność cienkiej atmosfery wobec niewielkiego obiektu krążącego za orbitą Neptuna. To zaskakujące, ponieważ według dotychczasowej wiedzy tak małe ciała niebieskie nie powinny być w stanie utrzymać atmosfery przez dłuższy czas. Odkrycie opisano w publikacji na łamach czasopisma Nature Astronomy i wymaga dalszych badań i obserwacji. To były wiadomości Radia Tczew.
3: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
1: A za oknami deszczowo, można by powiedzieć, nareszcie. Co prawda nie jest to taki bardzo, bardzo intensywny deszcz, no ale jednak w końcu pada. Na termometrach mamy 12 stopni i troszeczkę chłodniej rzeczywiście. Ostatnie dni pokazały nam, że może być naprawdę gorąco, ale myślę, że narzekać raczej nie musimy. Ciśnienie odrobinę spada, w tej chwili wynosi 1009 hektopaskali. Słaby wiatr wieje z północnego wschodu, jego prędkość to 10 km na godzinę.
3: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
4: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczewnet.pl.
1: No to sprawdzamy, co na drogach dzieje się po godzinie 16. Nadal dzieje się sporo, nadal utrudnienia. Zaczniemy sobie od naszego miasta i od sporych punktów, które myślę, że mogą krzyżować nam troszeczkę plany. Bardzo duży ruch na Jagiellońskiej i droga 224, tu w stronę Szpęgawy, Stanisławia. Ruch bardzo duży na całej Alei Solidarności. także Wojska Polskiego, Gdańska, tutaj zwłaszcza okolice dworca i skrzyżowania z Grunwaldzką, przepraszam, z Jana Sobieskiego, bo Grunwaldzka to kawałek dalej i tutaj akurat na tym skrzyżowaniu z Wojska Polskiego też spory ruch. Na Starym Mieście między rondami się dużo dzieje, czyli Obrońców, Westerplatte, Wojska Polskiego, Bałdowska 30 stycznia. Tutaj też trzeba mieć na uwadze te punkty, te miejsca. No i cały czas bardzo duży ruch mamy na Malinowskiej w stronę skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej i z Aleją Solidarności. Teraz zobaczmy, co dzieje się na 91 w stronę Pruszcza Gdańskiego. Tutaj od Skowarcza no chyba można mówić już o większych spowolnieniach i one utrzymują się z samego Pruszcza Gdańskiego do, no właściwie do Oruni i do Śródmieścia Gdańska, bardzo intensywny ruch i właściwie patrząc sobie też na mapy natężenia ruchu drogowego całego Trójmiasta, no to tutaj też i obwodnica zatłoczona, ale też wszystkie inne ważne takie dosyć strategiczne ulice też no, są przytkane bardzo mocno. Uważajcie na siebie, bądźcie bardzo ostrożni, bo ruch naprawdę w tej chwili bardzo duży, bardzo intensywny. Troszeczkę spokojniej jest na południe od Tczewa i Czarlin, 22 z 91, tutaj się spotyka te dwie ważne drogi krajowe i no tutaj troszeczkę spokojniej. Tak, tak, myślę, że i na mapach natężenia ruchu drogowego to widzę, ale wy pewnie też odczuwacie na tych trasach, bo do Malborka czy do Starogardu 22 aż w takich korkach dużych nie stoimy. Tu ruch jest cały czas gęsty, ale nie na tyle, żeby mówić o takich paraliżach drogowych jak w Trójmieście. Jadąc sobie też 91 przez Słupkowy, Rudno, w stronę Gniewu, tu też bez poważniejszych utrudnień, spowolnień, więc szerokiej drogi. Pamiętajcie, gdyby coś się działo, polecamy pisać do nas na naszym radiowym messengerze. Tam na pewno będziemy mogli odczytać szybko wasze wiadomości. A ja tymczasem mówię do usłyszenia. Bądźcie z radiem, bo my jeszcze trochę rzeczy na dzisiaj dla was mamy. Jest to między innymi jazzowanie, które o godzinie 18 będzie się odbywać i rozbrzmiewać. To audycja Barbary Jackiewicz. Niebawem też zapowiedź na Facebooku się pojawi i dowiecie się trochę więcej, co dzisiaj w tej audycji. A ja bardzo dziękuję, kłaniam się nisko, Ola Kemprowska i do jutra. Jesteśmy tutaj razem z rana.
4: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl

0: Reklama.
1: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
2: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
1: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
3: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie! Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie!
4: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami Ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a Ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
0: Po reklamie.
5: Rozmowa w Radiu Tczew.
6: Drodzy Państwo, w naszym studiu pojawił się obiecany gość. Jest to Janek Skerka z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Drogi Janku, dzień dobry i cześć.
7: Dzień dobry, cześć. Jestem w szoku, że obiecany gość, ale miło mi.
6: Tak, obiecany, ponieważ już zdążyłem Cię wcześniej zapowiedzieć, więc byłoby niedobrze, gdybyś nagle jakoś zabłądził na korytarzu i nie dotarł do studia, ale cieszę się, że jesteś. Porozmawiamy oczywiście o tym, co ciekawego w Centrum Kultury i Sztuki można porobić w najbliższym czasie. Różne wydarzenia w waszym klubie muzycznym, zdaje się, będą organizowane.
7: Dokładnie tak. Bardzo cieszymy się, że ten klub wraca do żywych. Tu to wszystko za sprawą m.in. Ani Kocjan, którą serdecznie pozdrawiam. Dniami i nocami myśli, jak ten klub rozruszać. Bardzo miło wspominam dwa wydarzenia, które się odbyły niedawno. Pierwsze to Alchemia Słowa, a drugie to koncert zespołu Taryfa, który przyciągnął nam bardzo wiele ludzi do klubu. Była niesamowita atmosfera. Klub pękał w szwach i naprawdę była dobra zabawa. Życzę temu miejscu, aby tak zawsze było. No to lecimy dalej. Pierwszą naszą propozycją na 8 maja jest koncert Seweryna z zespołem. Jest to trójmiejski skład zainicjowany przez Seweryna Łysia. Na koncertach zaprasza do wspólnego przeżywania w otulonej pogłosem aurze kameralnego teatru. I w Tczewie zagrają nowy materiał i klasyczne hity. Przyjeżdżają do nas Trójmiasta, do Tczewa po raz pierwszy. Melancholijne opowieści Seweryna w połączeniu z uroczą nieporadnością i harmonią panującą między muzykami napawają ciepłem i nadzieją. Więc tak idealnie na kolejny miesiąc wiosny. Idealnie, mam nadzieję, że już lepszą,
6: dokładnie,
7: lepszą pogodą.
6: Idealnie na wiosnę i to tą lepszą część, kiedy już można więcej aktywności na świeżym powietrzu sobie zorganizować. Chociaż mam wrażenie, że przez to, że ta zima była taka mocna, to ten cały wiosenny okres może być dosyć podobny do tego, co mamy teraz za oknami.
7: To prawda. Ja pamiętam, ale pierwszy dzień taki ciepły, wiosenny, poza tym, że miałem straszną alergię, bo wszystkie pyłki wystrzeliły, to szokiem dla mnie było, jak widziałem chodnik. Mm-hmm. Byłem przyzwyczajony do białego śniegu, zasypanego całego miasta i nagle mówię, Boże, jest coś takiego jak chodnik.
6: No, ale widzisz, zima ma jednak te swoje plusy. Wtedy raczej alergia nikogo nie dopada, choć może są też osoby,
7: ja
6: które
7: całoroczny.
6: Zimowo.
7: Ja jestem całoroczny, tak? Więc wtedy mam uczulenia na roztocza, bo jest sezon grzewczy, także...
6: Kurczę, to nie trafiłem. Chciałem cię pocieszyć. No nic, skupmy
7: nie,
6: się na tych pozytywach.
7: Dla mnie pozytywą zimy są święta, to raz, dwa... A o drugim nie powiem. To będzie już moja tajemnica.
6: Domyślam się, że pewnie chodzi o jakieś inne aktywności, tak, już związane z Sylwestrem pewnie.
7: Nie, ale po prostu chodzi o to, że w zimę można pewne rzeczy ukryć, jakby to powiedziała Asia Kołaczkowska. Dobrze, idźmy może dalej.
6: Idźmy dalej.
7: 16 maja, tak, będzie jeszcze bardziej gorąco, bo tutaj zespół Essence tworzy muzykę na pograniczu elektroniki i rocka, często określaną jako połączenie syntetycznych brzmień z, uwaga, rockowym pieprzem. Autorskie kompozycje wyróżniają się rozbudowanymi liniami melodycznymi, wyrazistą sekcją rytmiczną oraz tekstami. To 16 maja u nas w klubie muzycznym, a potem idziemy już tak spokojnie, bowiem 22 maja pewna nowość, o godzinie 17 rodzinne duety. Jest to koncert uczestników zajęć wokalnych przygotowanych przez Agatę Sowę, którą serdecznie pozdrawiamy, gratulujemy wczorajszej nagrody, oraz Gosi Kornas. Pierwszy raz coś takiego, że uczestnicy będą występować ze swoimi rodzinami. Mama, tata, mąż, żona, dzieci, więc coś nowego i nastawiamy się na takie serdeczne, rodzinne śpiewanie.
6: No to trzymam kciuki, żeby udało się w 100%. No to tak czasami bywa, że nie mamy już wpływu na to, jak nasza rodzina utalentowana. No jak ja bym miał na przykład z siostrą zaśpiewać, to myślę, że jakość wokalna bardzo mocno poszybowałaby w dół.
7: Ja na szczęście mam bardzo, znaczy jeśli chodzi o rodzeństwo, bardzo muzyczne, utalentowane. No ale tak jak też rodziny się nie wybiera, nie? Ale można się wybrać do CKS, do klubu, ale poszedłem teraz ciekawie słownie.
6: No
7: więc zapraszam
6: można
7: do
6: się wybrać
7: klubu.
6: I wtedy możemy mieć takie połączenie i wydarzenia muzycznego i stand-upu.
7: Tak.
6: No, ale nie będziemy się z nikogo naśmiewać, nie, tylko tak po prostu w głębi duszy się uśmiechać.
7: Tak.
6: Dobrze, a co jeszcze w najbliższym czasie w Centrum Kultury i Sztuki?
7: Kończąc o tym klubie, bym chciał tylko Państwu powiedzieć, że oczywiście zawsze tam jest otwarta kawiarenka. To jest o tym zawsze też chcemy to podkreślić, żeby budować też klimat tego miejsca. Przy okazji zapraszamy także, aby zobaczyć tak zwany muzyczny fyrtel, który jest na tyłach klubu. Tam są różne pamiątki związane z muzykami z naszego miasta. A teraz idziemy piętro wyżej, na salę widowiskową. Tam 9 maja będzie spektakl taneczny, który już był tutaj zapowiadany na antenie. Noe w wykonaniu zespołu Alraune. Michała pewnie Państwo wszyscy dobrze znacie. Jak on sam mówi, ten spektakl będzie trochę enigmatyczny i nie da się go do końca określić, ale nie można go też, szanowni Państwo, zignorować. Więc serdecznie zapraszamy. Ten spektakl jest krótki, ale uzupełnieniem jego będzie rozmowa z artystami. Serdecznie zapraszamy 9 maja na godzinę 19 i w ten sam weekend, potem już propozycja dla dzieci, w niedzielę 10 maja zapraszamy na ostatni w tym sezonie poranek filmowy przyjazny sensorycznie. Będzie to bajka Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai. Czeka na nich strasznie fajna zagadka, która poprowadzi ich do tajemnicy starej maskotki zawodów w Walebi. No i czy Lasy i Maja zdołają rozwiązać sprawę, mimo tego, że coraz trudniej się im porozumieć? Takie na dzisiejsze czasy. Musicie Państwo kupić bilety dla swoich pociech i przyjść na ten ostatni poranek. I tu też przy okazji bardzo dziękujemy Państwu za ogromne zainteresowanie tym, co będzie teraz w niedzielę, czyli seans premiera bajki Pucio. Mam już praktycznie cały dół sali sprzedany, więc bardzo miło się na to patrzy i mam nadzieję, że Państwo tak licznie będziecie także przychodzić na nasze poranki filmowe.
6: Pucio, to tak przyjaźnie brzmi, prawda?
7: A nie znasz Pucia?
6: Nie znam Pucia.
7: Ojej, to jest zadanie domowe, masz, żeby zapoznać się z tym bohaterem.
6: To ja się już teraz zacznę zabierać za to zadanie domowe. A ty może opowiedz naszym słuchaczom, co wspólnego ma Tomasz Raczek z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
7: No to wydarzenie powinno zainteresować wszystkich kochających kino. Idąc do kina zakładamy, że wszyscy widzowie, którzy w czasie projekcji znajdują się w sali, obejrzą ten sam film. Tymczasem wcale tak nie jest. I tutaj pomysłem, kinoterapia jest pomysłem na to, jak z oglądania filmów uczynić narzędzie, które sprawi, że nasze życie stanie się lepsze, bogatsze. Więc zapraszamy, to jest taki nasz nowy cykl. W maju jest pierwsze spotkanie, kinoterapia z panem Tomaszem Raczkiem. W listopadzie będzie następna. Zobaczycie Jacka Nicholsona w jego najlepszej roli i odwiedzicie pacjentów, którzy rzucają wyzwanie bezwzględnemu systemowi. Mówię tu o filmie Lotne kukułczym gniazdem, zdobywca 5 Oscarów, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Pierwszy raz u nas w centrum chyba jest kinoterapia, z czego tak sobie sięgam pamięcią. Myślę, że Marta mnie teraz słucha i się uśmiecha. Pozdrawiam. Marta, zawsze mnie stresuje, jak mówię o twoich wydarzeniach, bo ty jesteś w tym najlepsza, żeby opowiadać o swoich filmowych wydarzeniach.
6: Tak, zawsze jak jest Marta, to jakąś jeszcze taką dodatkową rozmowę na temat filmów sobie tutaj Marta na antenie ucinamy.
7: Tak, Marta ma wiedzę. Ze mnie tego aż tak nie wyciągniesz. Ale na kinoterapię chcę się wybrać. Tutaj chciałbym państwu od razu powiedzieć, że cała kinoterapia łącznie z filmem to jest około 220 minut, więc proszę się na to przygotować. No, ale nie jeść w trakcie seansu. Nie zdenerwujmy pani Marty.
6: Całkiem sporo, bo prawie 4 godziny, jak dobrze liczę, tak? Mhm. No, ta matura z matematyki dawno była, ale chyba dobrze policzyłem.
7: Z matury, ale...
6: Dzisiaj o poranku rozmawialiśmy z Karolem Świtałą o sezonie maturalnym. Jest dobrej myśli, trzymamy za niego kciuki jeszcze raz. Kończy dobre liceum, tak jest. Trzymamy za niego kciuki, go gorąco pozdrawiamy. Zresztą Martę Krynicką też pozdrawiamy. No a ja już też się trochę podszkoliłem z bajki Pucio. Zauważyłem, że zbiera bardzo dobre recenzje. Ja jej nigdy nie oglądałem, ale faktycznie kojarzę te postacie, które pojawiają się na grafikach, kiedy wpisałem nazwę tego filmu w internecie. I powiem ci, że bajka Pucio stylizacją przypomina mi trochę starego Bolka i Lolka.
7: Tak, no, to prawda.
6: Nie wiem, czy to jest takie skojarzenie, które też ma oparcie, które będzie miało przełożenie na to, co będę mógł zobaczyć kiedyś na ekranie, jak się wybiorę na taki poranek, ale jeżeli chodzi o postacie, to mam takie wrażenie, że to taki odświeżony Bolek i Lolek.
7: Nie masz jeszcze dzieci, więc to może, wiesz, ja mam prześniaka 2-letniego, więc właśnie...
6: Ja też mam, ale już trochę starszy.
7: No właśnie, on czyta te książeczki Pucia, więc stąd wiem, o co 5, tak mówiąc kolokwialnie, ale skoro jesteśmy przy premierach, to chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej premierze, takiej w 100% naszej, bowiem ono to już też na antenie tutaj Radia Trzew jest ono wspominane, się bardzo cieszymy. Chciałbym państwu przypomnieć o premierze spektaklu Zadzwoń jak dojedziesz w wykonaniu grupy teatralnej Ławica w reżyserii naszego wspaniałego instruktora Bartłomieja Sudaka. I chciałbym państwu tu zadać kilka pytań. Ja wiem, że jest pora obiadowa, więc może niektórych tutaj refleksja teraz przy obiedzie najdzie. Chciałbym państwa zapytać, kiedy ostatnio właśnie wasza obecność rodziców była czymś więcej niż tylko wypakowaniem sałatek, zakupów, szybką rozmową, przelocie gdzieś tam pomiędzy pracą. I często nam się wydaje, że te opłacone rachunki, pełna lodówka, działająca pralka, to jest wystarczający dowód miłości. Tymczasem pod tą powłoką starości w ciszy pustego mieszkania jest człowiek. Często najbliższy, który nie potrzebuje naszej kolejnej przysługi, tylko bycia dostrzeżonym i wysłuchanym. Tu też bardzo często, wiem, chorują na te osoby młode. Jest to spektakl, który bazuje na książce Jakuba Bączykowskiego. Polecam, tak jak Bartek też mi doradził, najpierw przeczytać książkę, a potem przyjść na spektakl. Ten spektakl i książka dotykają problemu spychania odpowiedzialności za tych, którzy byli z nami od samego początku. Ale co jest ważne, ten spektakl nie oferuje recept, ani łatwych rozwiązań. Musimy sami sobie postawić pewne pytania i zmusić się do refleksji. To jest 17 maja o godzinie 18. Mamy ostatnią pulę biletów na to. O godzinie 16 zapraszamy do klubu muzycznego Wstęp Wolny na spotkanie autorskie z panem Jakubem Bączykowskim. Gdyby państwo się nie załapali na premierę, to informuję, że dzień później uruchomiliśmy sprzedaż na godzinę 18, dodatkowy spektakl, a także, tu uśmiecham się do nauczycieli uczniów szkół ponadpodstawowych, o godzinie 9 jest spektakl dla was. Zawsze tu będę podkreślać, że spektakle i filmy u nas są niesamowitą okazją do tego, żeby później na przykład sobie ładnie napisać rozprawkę z czegoś.
6: Sezon maturalny w pełni.
7: Sezon maturalny w pełni, poprawianie ocen w pełni.
6: O, tak jest.
7: Przyznam się, że były takie filmy lub spektakle w centrum, kiedy ja byłem uczniem, które mi pomogły w różnych argumentach na rozprawkach, więc za to jestem wdzięczny. Dzisiaj tam pracuję, no więc różne są drogi.
6: Różne są drogi. A my nigdy nie wiemy, którą ostatecznie wybierzemy, bo to często też kwestia przypadku. Mówiłeś o spektaklu, mówiłeś też o tym, że jest to taki spektakl, który nie daje gotowych odpowiedzi. Ten spektakl pod tytułem Zadzwoń, kiedy dojedziesz.
7: Nie dojedziesz, tak.
6: I myślę, że to jest właśnie to, czego wiele osób szuka w teatrze. Właśnie braku tych konkretnych odpowiedzi. Zostawienie nas z niedopowiedzeniem często powoduje, że skłaniamy się w jakąś stronę kolejnych refleksji, takich pogłębionych przemyśleń i myślę, że o to właśnie chodzi w sztuce, więc fajnie, że coś takiego będzie można w CKiE się przeżyć. Czy coś jeszcze jest w najbliższym czasie, o czym chciałbyś opowiedzieć naszym słuchaczom?
7: Tak, szanowni państwo, chciałbym powiedzieć o dwóch plenerach. Nie chcę powiedzieć, że to jest pierwszy plener, bowiem naszym pierwszym wydarzeniem w plenerze było wielkanocne spotkanie Tczewian, za które też państwu bardzo dziękuję, że tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i zaproszenie pana prezydenta. Następnym naszym plenerem będzie bajkowa majówka. Mam nadzieję, że będzie też przepiękna pogoda, jak była na Wielkanoc. To wydarzenie odbędzie się 23 maja w godzinach od 16 do 19. Uwaga, zawsze było na Górkach, rok temu byliśmy na Bisynie, a teraz idziemy dalej. Tegoroczna edycja będzie na Bajkowym, w osiedlu Piotrowo. I będzie to, skoro bajkowe, to będzie to bajkowa majówka. I teraz powiem, jak pan nasz dyrektor Krystian Chrybecki, wszystko będzie na M, raczej większość będzie na M, bo skoro M, to M jak maj, nie jak miłość, chociaż też może być. M jak majówka, więc będzie M jak maki. Dzieci będą tworzyć i kolorować bardzo duże maki. Będzie makowiec. Będzie M jak maluch, czyli tutaj to będzie różna strefa zajęć, zabaw przygotowanych przez Fabrykę Sztuk, Miejską Bibliotekę Publiczną, Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, będą dmuchańcy i tutaj jeszcze pracujemy nad różnymi atrakcjami. Na scenie będzie Teatr Barnaba, rozpoczynamy o 16 spektaklem Czerwony Kapturek, więc kolejna znana bajka. Następnie będą warsztaty wokalne, wystąpią uczestnicy. A na zakończenie wystąpi Zosia Karbowiak z zespołem. Zosię niektórzy z państwa mogą kojarzyć z TikToka. Niesamowita artystka, wokalistka, pełna optymizmu i o cudownym radiowym głosie, też ciekawych przesłaniach, a także finalistka z zeszłorocznej edycji Must Be The Music. Bardzo się cieszę na ten koncert, bo naprawdę z panią Zosią się cudownie współpracuje i myślę, że to też nada taki fajny piknikowy klimat. To 23 maja, a tydzień później już oficjalnie państwa zapraszam na Dzień Dziecka na bulwarze 30 maja o godzinie 15. Jesteśmy tam do godziny 18. Wystawią się tczewskie spółki, instytucje. Dzieci oczywiście tradycyjnie będą zbierały różne pieczątki w punktach. Będzie koncert wszystkich, no w większości koncert, występy warsztatów z Centrum Kultury. To takie już nasze podsumowanie, już troszeczkę zbliżamy się do zakończenia tego roku artystycznego, a na scenie na zakończenie będzie bajkowy koncert piosenki z filmów Disneya. To jest taka idealna propozycja dla rodzin i wszystkich, którzy kochają filmową magię. Więc usłyszymy te kultowe, nagradzane kompozycje z produkcji Disneya i Pixara. Więc bardzo serdecznie zapraszamy, a jak jeszcze komuś byłoby mało Dnia Dziecka, to dzień później, 31, na bulwar zapraszają harcerze, więc cały weekend z Dniem Dziecka.
6: Pamiętajcie państwo, że warto jest pielęgnować to takie małe dziecko wewnątrz siebie, nawet wtedy, kiedy jesteśmy dorośli, więc to może nie tylko takie święto dla tych najmłodszych, ale też dla tych starszych. Przyjdźcie państwo, pospędzajcie trochę czasu na świeżym powietrzu i ogólnie na jakichś aktywnościach, które mogą mieć charakter rodzinny, bo na to może faktycznie trochę czasu w tych czasach, nomen omen, brakować. Moim i państwa gościem był Janek Skerka z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Janku, jeszcze na moment zapytam się, zatrzymam się na moment jeszcze i zapytam, czy lubisz Włochy?
7: Bardzo lubię pizzę włoską, no.
6: A muzykę włoską?
7: Niektóre tak, ale tutaj muszę mieć bardzo dobry humor. Nigdy nie byłem we Włoszech, to jest, nie lubię w ogóle podróżować, a zwłaszcza za granicę, ale ostatnio właśnie komuś mówiłem, że jakbym miał gdzieś polecieć, to tylko do Włoch, jeśli miałbym gdzieś za granicę spróbować.
6: No to teraz się tak muzycznie przeniesiesz. Najpierw reklamę, a potem Felicita, specjalnie dla ciebie.
7: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
2: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
1: Słuchaj nas tak, jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
2: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was od dekady.
3: Mecenasem drugiego kwartału dziesiątych urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADN Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
4: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
5: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
0: Po reklamie.
6: Radio Tczew.
7: Minęła godzina 17. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew.
8: Samorządowcy z Pomorza spotykają się w gminach całego obszaru, aby rozmawiać o ustawie metropolitalnej. Kolejne wyjazdowe posiedzenie odbyło się wczoraj w Wejherowie. Jednym z kluczowych tematów były m.in. kwestie zintegrowanej wspólnej komunikacji publicznej, mówi wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek.
9: Dzisiaj najbardziej myślę, że mieszkańcy i wszyscy, którzy w tą metropolię będą w skład wchodzili, są zainteresowani tym, żeby można w ramach całej metropolii sprawnie poruszać się poprzez komunikację publiczną. I dla nas przede wszystkim to jest ten cel. Jesteśmy przygotowani do tego, ażeby być jednym z głównych graczy w ramach metropolii, bo tak naprawdę są razem z Gdańskiem stanowimy trzon komunikacji miejskiej, wraz oczywiście z SKN-ką, czyli koleją metropolitalną.
8: Zasięg komunikacyjny przyszłej metropolii będzie sięgać od Tczewa i Pruszcza Gdańskiego przez Trójmiasto aż po Wejherowo. Stąd duże wyzwanie, które stoją przed dotychczasowymi organizatorami transportu i nie mniejsze oczekiwania po stronie samych mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej. Przyszły budżet metropolii otwiera drogę do nowych rozwiązań, mówi dyrektor Gdyńskiego Zarządu Komunikacji Miejskiej Hubert Kołodziejski.
10: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jest jednym z organizatorów, który w całej Polsce ma największe doświadczenie. Drugi zarząd transportu, czyli ZTM w Gdańsku, to są takie dwa fundamenty, które będą tworzyć przyszłego, jednego wspólnego organizatora transportu, który swoim zasięgiem działania będzie obejmował, patrząc od strony Gdańska, również gminę Pruszcz Gdański, Tczew, a z kolei patrząc od strony Gdyni, będzie obejmował Wejherowo. Z tą ustawą o metropolii ma

0: być przekazane niemałe środki finansowe na funkcjonowanie transportu zbiorowego. I jedną z takich pierwszych działań, o których wszyscy mówią i które wszyscy chcieliby zrealizować, to jest integracja taryfowo-biletowa, czyli dążenie do tego, żeby załóżmy taki bilet gdyński 75-minutowy czy bilet okresowy umożliwiał jazdę nie tylko gdyńskimi autobusami i trolejbusami, ale również gdańskimi tramwajami, a przede wszystkim koleją.
1: Ustawa metropolitalna, czyli akt prawny, który jest konieczny do powołania pomorskiej metropolii, jest już w Sejmie. Proponowanym zapisom przyglądają się parlamentarzyści, którzy wkrótce zagłosują też w sprawie jej dalszych losów. To jeden z najważniejszych etapów całej tzw. ścieżki legislacyjnej. W sobotę Tczewskie Schronisko zaprasza na wiosenny spacer przyjaźni. Zbiórkę uczestników zaplanowano na 11:30 przed placówką przy ulicy Malinowskiej. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które zabiorą psy na wspólny spacer ulicami miasta. Organizatorzy liczą na dużą frekwencję oraz zachęcają do wsparcia zbiórki, przynosząc smycze, obroże w rozmiarach od najmniejszych do największych oraz kwiaty ogrodowe, które pomogą upiększyć teren schroniska.
2: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
1: Na koniec tego wydania sport. PGE Wybrzeże Gdańsk przegrało wczoraj pierwszy półfinałowy mecz Orlen Superligi. W Ergo Arenie lepszy był aktualny mistrz Polski Orlen Wisła Płock. Nawciarze wygrali 32-21. Znakomicie w bramce gości spisywał się Torbjörn Bergund. Norweg zaliczył 40% skuteczność obron. Duży wpływ na końcowy rezultat miał słaby początek w wykonaniu szczypiornistów z Trójmiasta. Pierwszą bramkę gospodarze rzucili dopiero w 9 minucie.
3: Można powiedzieć, że przespaliśmy pierwsze 15-20 minut, no i nie da się po prostu grać. Jeżeli w taki sposób się zaczyna, to nie ma co myśleć o tym, że mecz będzie gdzieś tam na styku. To pokazały właśnie mecze w rundzie zasadniczej w finale Pucharu Polski, że jeżeli od początku realizujemy swój plan i gramy gdzieś tam bramka za bramkę na styku, to można ten mecz przez jakiś czas, te 45-50 minut prowadzić na dobrym poziomie. Natomiast no tak jak dzisiaj, no to nie ma co myśleć o jakimś

0: prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
1: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczew.net.pl.
2: Spowolnienia w Tczewie możemy już zaobserwować i widzimy je na skrzyżowaniu Alei Solidarności, Armii Krajowej i Malinowskiej. To także wolniejszy ruch na Jagiellońskiej, na wysokości skrzyżowania z Aleją Kociewską i na Wojska Polskiego. Kierowcy zwalniają na rondzie przy placu Piłsudskiego, a także na wysokości Górek w kierunku Czarlina. 22 sprzyja kierowcom w samym Malborku, natomiast mamy w tej chwili większy ruch na rondzie lotniczym polskich. Do Starogardu Gdańskiego dojedziemy sprawnie. Spowolnienia tutaj w okolicy ronda Wałaszewskiego na skrzyżowaniu Gdańskiej z Adama Mickiewicza i na Zblewskiej. Do Pruszcza Gdańskiego 91 pojedziemy w miarę sprawnie, ale w Pruszczu na Grunwaldzkiej w obu kierunkach również kształtują się spowolnienia w ruchu. Te też obserwujemy na trakcie Świętego Wojciecha. Całkiem dobra sytuacja na obwodnicy Trójmiasta.
1: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczew.net.pl.
3: Radio Tczew 100,8 FM.

0: Reklama.
1: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim wy, nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
2: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
1: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla was już od 10 lat.
2: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
3: Wyobraź sobie ogród, który jest twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
4: Twoje auto wymaga naprawy blacharskiej lub lakierniczej? Niezależnie od marki, przywrócimy mu idealny wygląd. Nasza nowoczesna blacharnia i lakiernia zadba o każdy detal, a dla kierowców Volkswagena oferujemy również autoryzowany serwis, oryginalne części i fachowcy, którym możesz zaufać. HADM Gramatowski w Starogardzie Gdańskim, twój serwis Volkswagena oraz blacharnia lakiernia. Kompleksowo, profesjonalnie, w jednym miejscu.
0: Po reklamie.
1: Rozmowa w Radiu Tczew.
5: Dzień dobry, za mikrofonem Aleksandra Chotowy. Drodzy Państwo, mamy 15 minut po godzinie 14, czwartkowe popołudnie. Ja zawsze mam przyjemność spędzać razem z Państwem. Mnie to niezwykle cieszy. Dzisiejsze czwartkowe spotkanie zaczniemy od rozmowy. Razem ze mną moja gościni Ksenia Taranowa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które już wkrótce w naszym mieście i wydarzeniu, którego jesteś organizatorką. A jeszcze tu skromnie wspomnę, że nasze radio jest tutaj, objęło wydarzenie patronatem medialnym, więc tym milej jest mi o tym wydarzeniu rozmawiać. Konferencja edukacyjna Relacje, które uczą, to jest, drodzy Państwo, konferencja, drugie wydanie konferencji, bo w zeszłym roku odbyła się konferencja również związana z relacjami i edukacją, a dzisiaj porozmawiamy o drugiej odsłonie tego wydarzenia. Zacznijmy może od tego, kiedy to wydarzenie będzie się odbywać i w jakim miejscu. Ubiegłoroczna konferencja odbywała się w Centrum Kultury i Sztuki. W tym roku nastąpiła zmiana.
6: Tak, w tym roku nastąpiła zmiana i przenosimy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękujemy to za wsparcie panu Damianowi, za to, że udostępnił nam przestrzeń. I 23 maja w sobotę o godzinie 10 zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatną drugą konferencję edukacyjną w Tczewie.
5: Drodzy Państwo, bardzo ważna kwestia tej konferencji. Ona jest bezpłatna, dzięki temu każdy może w niej uczestniczyć, ale jest jeden szczególny warunek uczestnictwa, bo musicie Państwo zapisać się na tą konferencję. W jaki sposób można dołączyć właśnie do uczestników konferencji?
6: Właśnie, żeby zapewnić najlepsze warunki, żeby każdy czuł się komfortowo, a również dla każdego uczestnika przygotować certyfikat. Bardzo prosimy, aby osoby, które by chcieli spędzić z nami ten wartościowy dzień, dołączyli do naszego wydarzenia na Facebooku Szkoły Językowej Big Step. Znajdziecie wydarzenia, relacje, które uczą oraz link do zapisów. Uwaga, mamy dwa linki, ponieważ niespodzianką oraz takim bonusem na zakończenie konferencji będzie trening od Barbary Plutowskiej. I będzie to trening dla tylko tych osób, które się zapiszą dodatkowo, bo będzie to mniejsza grupa osób.
5: Czyli kto pierwszy, ten lepszy. bo liczba miejsc na treningu, drodzy Państwo, ograniczona, ale nie będziemy ukrywać, że również przestrzeń biblioteki, sala konferencyjna też zobowiązuje nas do tego, żeby przestrzegać pewnej ilości osób. Nie damy rady przyjąć na pewno wszystkich na tej konferencji, prawda? Ja już tutaj się tak podpisuję i mówię, że my, bo ja tam też będę miała swoją rolę do odegrania, drodzy Państwo. Szacunkowo 80 do 100 osób pewnie będziemy w stanie pomieścić w sali, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, więc tutaj kolejność zapisów zdecydowanie ma bardzo duże znaczenie, ale my tak mówimy, że konferencja, że w bibliotece, że obowiązują zapisy, że bezpłatna, ale co w planie?
6: A plan jest taki dość tłusty, bym powiedziała, w tym roku.
5: Na bogato, drodzy Państwo, poszło na bogato. Dokładnie.
6: Dzięki właśnie Państwu zaangażowaniu oraz przede wszystkim wsparciu partnerów konferencji możemy podjąć to wyzwanie i po raz kolejny organizować takie, powiedziałabym, dość wielkie i wartościowe wydarzenie. I w tym roku, w porównaniu do roku poprzedniego, zamiast 3 uczestników, 3 prelegentów, będzie aż 7 osób. Oprócz tego, że będą to wartościowe prelekcje, drodzy Państwo, zaprosimy Was również na owocne warsztaty.
5: Właśnie, prelegenci, oj, tu mamy bogactwo nazwisk, powiedziałabym, i osób, które podjęły się współpracy przy tej konferencji, bo między innymi do Tczewa zawita Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
6: Ze Starogardu Gdańskiego.
5: Dokładnie, czyli współpraca po sąsiedzku, można tak powiedzieć. Będą przedstawicielki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, od ciekawości do rozumienia, czyli o zdolności, o znaczeniu zdolności mentalizacji u rodziców i opiekunów na podstawie doświadczeń grupy Lighthouse. To jest specjalny program, o którym też pewnie pani Anna Breska i pani Patrycja Cieślik-Osowska opowiedzą. Będzie również prelekcja Dom jako pierwsze środowisko narracji o edukacji, i tutaj Joanna Dębska, a potem jeszcze pojawi się Monika Szajda z prelekcją i Alicja Alm. Alicję Alm Państwo też znacie z naszej anteny. Myślę, że tutaj projekty Tczewska Tereska są Państwu znane, więc Alicja również część warsztatowa. Czego my możemy spodziewać się na warsztatach?
6: Na warsztatach byśmy chcieli zaangażować wszystkich uczestników, bo będzie dwa toki, powiedzmy. Pierwszy będzie tok dla wszystkich. Dziewczyny podzielą audytoria na 3 grupy i przećwiczą z nimi takie, jak oni mówią, sytuacje życia wzięte, aby ułatwić przede wszystkim komunikację z dziećmi, żeby też nauczyć się wsparcia mentalnego oraz tego, jak pilnować zdrowie psychiczne dzieci. Chciałabym akurat tu podkreślić, na ile jest ważny ten temat, ponieważ pewnie wszyscy Państwo oraz Ty, Ola, czytaliście, oglądaliście ostatnie wiadomości odnośno Mateusza, który miał 14 lat, taki, który popełnił samobójstwo przez to, że był zbulingowany przez rówieśników. Więc to dla mnie, jako dla lektora, dla mamy, dla dyrektora, to po prostu rzeczy, które moje serce, po prostu nie mogę tego przeżyć, nie mogę coś takiego czytać, i właśnie, niestety, czytając takie wiadomości, upewniła się w tym, jak wartościowe są takie spotkania, jak są potrzebne dzisiaj w społeczeństwie, nie tylko nauczycielom, nie tylko dyrektorom, ale również przede wszystkim rodzicom. Bądźmy czujni wobec naszych dzieci, wobec tego, co się u nich dzieje, i zachęcam, gorąco zachęcam wszystkich które są związane, ludźmi, które są związane z edukacją albo są rodzicami, w tym dniu być z nami, aby przede wszystkim coś wartościowego wynieść, podzielić się możliwe swoim doświadczeniem, nawiązać relacje i tak jak mówiłam, oprócz takich wykładów wartościowych też będzie możliwość porozmawiać, poćwiczyć. Bardzo dziękujemy Centrum Kształcenia Zawodowego Nauka, naszym partnerom, które też po raz kolejny będą wspierać, więc dzięki ich wsparciu, bezpośrednio pani Marii Wasiewicz-Galińskiej, będziemy mieli pyszne przerwy kawowe i będzie to też okazja na wymianę doświadczeniem, no i taki wspólny, przede wszystkim wartościowy czas razem.
5: A przerwy kawowe, drodzy państwo, naprawdę mogą się przydać, bo konferencja potrwa do godziny, to musimy zdradzić. To jest długa konferencja, drodzy państwo.
6: Tak, to jest długa konferencja do godziny 15, ponieważ oprócz nowych osób i tej współpracy, o której Ola już wspominała, którą nawiązaliśmy, bardzo ważnym jest też pokazać wartość naszych ekspertów z Tczewa i oprócz już wymienionych osób udział w konferencji weźmie psycholożka Agnieszka Czajkowska-Wendorf. Myślę, że każdym jest bardzo znana ta wspaniała osoba oraz już wspominana wcześniej Barbara Plutowska i jej warsztaty Stań za sobą.
5: Zarówno Agnieszka, jak i Basia pojawiają się w psychologicznej audycji nienazwanej, a zdradzę państwu, że po godzinie 15 właśnie Basia Plutowska ponownie zawita tutaj do studia z osobami towarzyszącymi. Ja nie będę zdradzać dokładnie, o co chodzi. Zostawimy tutaj element zaskoczenia dla państwa. Konferencja to jest bardzo ważne wydarzenie, ale jednocześnie ten aspekt taki trochę inny pojawia się tutaj przy okazji tej konferencji, czyli ten wymiar współpracy, powiedziałabym, między specjalistami, między miastami, między takiej nawet międzysektorowej, powiedziałabym, bo to jest też konferencja, drodzy państwo, która uzyskała patronat prezydenta Tczewa, patronat starosty tczewskiego, zatem tutaj też mamy to wsparcie ze strony samorządu. Ja myślę, że to jest taka konferencja, gdzie bardzo duża przestrzeń będzie dla państwa po to, abyście mogli zadawać pytania i żebyśmy wspólnie mogli szukać odpowiedzi na te pytania, ale też czasem powiedzieć sobie nie wiem, bo może być tak, że nie wiemy, co zrobić w danej sytuacji, ale może ktoś będzie siedział trzy krzesła dalej i będzie znał odpowiedź. I właśnie to jest ten taki jeszcze jeden dodatkowy wymiar tego wydarzenia, o którym my jeszcze na pewno będziemy wspominać na naszej antenie, bo miesiąc pozostał do konferencji. A zatem przypomnijmy, 23 maja, godzina
6: 10.
5: Miejsce?
6: Miejska Biblioteka Publiczna.
5: Wspaniale. Drodzy państwo, organizatorka tego wydarzenia, Ksenia Taranowa, była moim i państwa gościem. Dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu.
6: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
7: Radio Tczew. Radio Tczew. Słuchaj w najlepsze.

0: tak.
1: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
3: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim Wy, nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
4: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
3: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was już od 10 lat.
4: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.
5: Radio Tczew.
6: Minęła godzina 18. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew.
3: Prezydent Tczewa Łukasz Brzonkowski ogłosił rozpoczęcie procedury dotyczącej nowej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej. Planowany projekt zakłada budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym oraz pełną infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. parkingi, wiaty rowerowe i nowy układ drogowy. Wniosek wraz z dokumentacją techniczną został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, co pozwala mieszkańcom na dokładne zapoznanie się z planem zagospodarowania działki nr 369. Zgodnie z przepisami specustawy mieszkaniowej, zainteresowani mają prawo zgłaszać swoje uwagi do przedstawionego wniosku do 25 maja. Opinie można przesyłać zarówno w formie papierowej do Urzędu Miejskiego, jak i drogą elektroniczną poprzez maila, platformę ePUAP i lub system e-doręczeń. Gmina Władysławowo oraz PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały porozumienie w sprawie przebudowy węzła przesiadkowego. Głównym elementem inwestycji o wartości ponad 24 milionów złotych będzie budowa przejścia podziemnego z windami, które zastąpi dotychczasowe przejścia łączące dworzec z peronami i dworcem autobusowym. Projekt dofinansowany jest kwotą 17 milionów złotych z funduszy unijnych i przewiduje także budowę drugiego toru na odcinku do Władysławowa Portu, co umożliwi płynne mijanie się pociągów i skróci czas przejazdu w sezonie letnim. Plan prac zakłada przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej do 2028 roku, natomiast finał robót budowlanych przewidziano na rok 2029. Inwestycja obejmie również przebudowę peronu numer 1 oraz stworzenie nowego peronu.

0: numer 2, co w połączeniu z nowym układem torowym znacząco podniesie przepustowość i standard obsługi na jednej z najpopularniejszych linii kolejowych w Polsce.
1: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
0: Piłkarki ręczne Enei Sambora Tczew przegrały we własnej hali z MTS-em Żory 22-33. Był to ostatni mecz w tym sezonie naszych szczypiornistek, w którym prawdziwym motorem napędowym ofensywy była Aleksandra Puckowska, autorka 11 trafień. Samborzanki w tabeli uplasowały się na 8 miejscu z 21 punktami na koncie.
2: Sezon był dziwny, falujący. Wchodząc jako Beniaminek, wiadomo, każdy myśli, żeby się utrzymać. Pierwsze mecze były ponad stan trochę, bo tam było kilka zwycięstw i my byliśmy dość wysoko w tabeli. Te apetyty trochę wzrosły. Potem był dołek, dość duży dołek, było mnóstwo kontuzji, takie mecze poprzegrywane niepotrzebnie. Tak podsumowując, utrzymanie jest na spokoju, bo trzeba powiedzieć, nawet jakbyśmy tych meczów nie wygrali, to patrząc na inne rozstrzygnięcia, to utrzymanie mieliśmy pewne.
0: Mówił po spotkaniu prezes Sambora Michał Kaczyński. W trakcie sezonu nastąpiła zmiana trenera. Od początku kampanii piłkarki trenowała Justyna Domnik. W lutym nowym szkoleniowcem został Szymon Kmieć. Jak ocenia on drużynę po paru miesiącach pracy?
3: To nie jest zespół, który trzeba ratować i który trzeba gdzieś tam reanimować, bo to jest bardzo dobry zespół, który ma bardzo dużo potencjału, który ma bardzo duże umiejętności, który jest trochę zagubiony i trochę trzeba mu pomóc wskazać odpowiednią drogę i ścieżkę, którą te dziewczyny powinny iść i nie tylko na każdym treningu, ale też i na meczach. I naprawdę uważam, że to jest ekipa, która nie powinna bić się o utrzymanie w Lidze Centralnej, tylko jest to zespół, który naprawdę może osiągnąć dużo.
0: A więcej o przyszłości tczewskiego zespołu powiemy jutro podczas audycji sportowej Dogrywka. To były wiadomości Radia Tczew.
4: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
5: To zachmurzenie, które obserwujemy na niebie, będzie nam już towarzyszyć przez całe popołudnie. Na termometrach od 11 do 15 stopni w naszym regionie. Wiatr jest słaby, północno-wschodni, wieje z prędkością 10 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali.
4: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza. Dystrybutor Bram Horman. www.windmar.pl.
6: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczewnet.pl.
5: Spowolnienia w Tczewie możemy już zaobserwować i widzimy je na skrzyżowaniu Alei Solidarności, Armii Krajowej i Malinowskiej. To także wolniejszy ruch na Jagiellońskiej, na wysokości skrzyżowania z Aleją Kociewską i na Wojska Polskiego. Kierowcy zwalniają na rondzie przy placu Piłsudskiego, a także na wysokości Górek w kierunku Czarlina. 22 sprzyja kierowcom w samym Malborku, natomiast mamy w tej chwili większy ruch na rondzie lotniczym. Polskich. Do Starogardu Gdańskiego dojedziemy sprawnie. Spowolnienia tutaj w okolicy ronda Wałaszewskiego na skrzyżowaniu Gdańskiej z Adama Mickiewicza i na Zblewskiej. Do Pruszcza Gdańskiego 91 pojedziemy w miarę sprawnie, ale w Pruszczu na Grunwaldzkiej w obu kierunkach również kształtują się spowolnienia w ruchu. Te też obserwujemy na trakcie Świętego Wojciecha. Całkiem dobra sytuacja na obwodnicy Trójmiasta.
6: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczewnet.pl.
7: Jazzowane granie w Radiu Tczew.

Gabriel Cavazza i jej kompozycja Bossa Nova otwierają jazzowanie. Basia Jackiewicz, dzień dobry. 1 maja ukazała się nakładem Blue Note płyta zatytułowana Diavola. Album wyprodukował m.in. Joshua Redman, amerykański saksofonista jazzowy, który zresztą gra na tej płycie na saksofonie, a poza nim także pojawia się Jeff Parker na gitarze, Larry Grenadier na kontrabasie, Brian Blade na perkusji i Paul Cornish na fortepianie. Sama Gabriel Cavazza ma włoskie korzenie i dopiero debiutuje tą płytą, chociaż śpiewa już od dobrych 10 lat. Owszem, 6 lat temu wydała płytę własnym sumptem, poza wytwórniami, ale to Diavola jest od razu wielkim debiutem w Blue Note, wydawcy muzyki jazzowej od prawie 90 lat. Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane, Herbie Hancock. Można tak wymieniać i wymieniać. Dla większości współczesnych jazzmenów to zaszczyt móc wydać płytę w Blue Note. Tym bardziej warto posłuchać jeszcze Gabrieli. Teraz tytułowa Diavola oraz Could It Be Magic Barrego Manilowa. Piosenka zainspirowana preludium C-moll op. 28 nr 20 Fryderyka Chopina.

Trzeba przyznać, że głos ma Gabriel Cavassa rewelacyjny, ciepły i czarujący, otulający. Wokalistka wystąpiła na Jazz Jamboree w Warszawie w 2023 roku i miejmy nadzieję, że powróci za jakiś czas. A jak już jesteśmy przy muzykujących kobietach, to drogie panie jazzmenki, do 21 czerwca, do końca dnia, Energa Ladies Jazz Festival czeka na zgłoszenia do konkursu Grand Prix. Organizatorzy zapraszają wokalistki, instrumentalistki, a także zespoły muzyczne obracające się w szeroko pojętej stylistyce jazzowej z Polski i zagranicy. Oceniać was będzie jury pod przewodnictwem Urszuli Dudziak, a najlepsze cztery uczestniczki konkursu dadzą koncerty finałowe 21 i 22 lipca w Konsulacie Kultury w Gdyni w ramach Ladies Jazz Festivalu. O tym, jakie to będą nazwiska, dowiemy się 1 lipca. Nagroda jest finansowa wraz ze statuetką. W ubiegłym roku nagrodę ex aequo zdobyły wokalistka Adrianna Ropela i pianistka Hania Derej. Hania zwróciła także moją uwagę, bo nie śpiewa, za to rządzi zespołem złożonym z panów. W międzyczasie wystąpiła ze swoim kwintetem na Poland Rocku, dyryguje orkiestrami, a pierwszą płytę Moje obrazy wydała w 2016 roku, mając zaledwie 11 lat. Teraz ma 21 i na koncie 130 kompozycji, 9 albumów i wielkie koncerty z orkiestrami i kwintetem. No to posłuchajmy Hani Derej z jej pierwszej jazzowej płyty w kwintecie, czyli Evacuation z 2024 roku. Za tym tytułem kryje się pewna historia. Hania mówiła tak. Tytuł powstał pierwszego dnia nagrań, kiedy będąc w studiu musieliśmy je opuścić z powodu ćwiczeń ewakuacyjnych. Właśnie wtedy, wychodząc ze studia, zrodził się pomysł, by nazwać album Evacuation. To hasło towarzyszyło nam przez cały dzień. Bardzo mi się spodobał ten pomysł, ponieważ odzwierciedlał to, co chciałam wyrazić i pokazać muzyką zawartą na płycie, również pod względem dynamiki utworów. W mojej dyskografii nie było jeszcze jazzu, to coś nowego. Podążam w nowym kierunku i patrząc na obecną sytuację i ilość rzeczy, które się dzieją, właściwie biegnę. Ciągle gdzieś się ewakuuję. Poza tym moją muzyką chciałam przenieść słuchacza w inne miejsce i dać mu chwilę wytchnienia od codzienności, aby materiał na płycie mógł ewakuować słuchacza w miejsce, w którym po prostu chce być. Przed nami Urban Jungle i Funky Time w wykonaniu składu. Hania Derej, kompozycje i fortepian, Cyryl Lewczuk, saksofon tenorowy, Tymon Okolus, puzon, Filip Hornik, bas i Kuba Długoborski, perkusja.

0: Reklama.
1: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
3: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17:30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie.
4: Jazzowane granie w Radiu Tczew.

Jak już jesteśmy przy paniach, to zerknijmy na Ladies Jazz, festiwal dedykowany kobietom w jazzie. Dla przypomnienia, w lipcu w Gdyni i Wejherowie wystąpią Yvonne Sanchez, Anna Maria Jopek i Piotr Wojtasik Quintet, New York Voices z Urszulą Dudziak, Elian Elias, Stacey Kent z trio oraz w drugim koncercie z orkiestrą. Będzie też gala przebojów Piotra Szczepanika w wykonaniu samych pań i jednego pana, a będą to Dorota Miśkiewicz, Krystyna Stańko, Anna Serafińska, Iza Kowalewska, Monika Bożym i Adam Nowak oraz zespół Marka Napiórkowskiego. Teraz zaśpiewają dla Was Monika Bożym, Anna Serafińska i Krystyna Stańko.

0: Na koniec naszego spotkania sięgam po największe damskie nazwiska jazzu. Sarah Vaughan, Nina Simone, Ella Fitzgerald. Zapraszam za tydzień o tej samej porze i w sobotę o 14 w paśmie powtórkowym na ponowne spotkanie z jazzmenkami. Basia Jackiewicz, pozdrawiam Was serdecznie. Do miłego usłyszenia.
1: Every time we say goodbye, I...

0: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
1: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa.

0: bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
1: Po reklamie. Radio Tczew.
2: Minęła godzina 19. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew.
3: Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz poinformowała dziś o wydaniu negatywnej opinii w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych miasta Tczewa. W uzasadnieniu decyzji wojewoda pomorska podała, że jednym z kluczowych elementów oceny były konsultacje, które w mieście dały niską frekwencję, a w gminie wykazały zdecydowany sprzeciw wobec przejęcia terenów przez miasto. Poza tym, jak wykazały analizy, skutki finansowe dla Tczewa byłyby niewielkie, około 1%, a dla gminy znaczące, bo około 5,5%. Gmina Tczew wskazała także na negatywny wpływ na strukturę demograficzną, finanse, oświatę, planowanie przestrzenne oraz gospodarkę wodno-ściekową.
4: W ocenie wojewody argumentacja przedstawiona przez miasto nie wykazała w sposób dostateczny, że miasto Tczew wyczerpało możliwości rozwoju w obecnych granicach i nie przedstawiło wystarczających dowodów na istnienie takich więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych, które uzasadniałaby zmianę granic w proponowanym zakresie. Uwzględniając skalę planowanego poszerzenia miasta, wyniki konsultacji społecznych, możliwe skutki finansowe i organizacyjne dla gminy Tczew oraz brak dostatecznego wykazania powiązań funkcjonalnych, wniosek Rady Miejskiej w Tczewie został zaopiniowany negatywnie. Podobną negatywną opinię wojewoda pomorska podjęła także w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Ustka.
1: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
3: Molo w Orłowie czeka gruntowny remont. Jak pisze portal trójmiasto.pl, podczas corocznej konserwacji okazało się, że znajdująca się pod nim konstrukcja nośna jest skorodowana. Ekspertyza wykazała także, że na całej szerokości końcowej części mola bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. W związku z tym głowica mola pozostanie wyłączona z użytkowania do czasu wykonania remontu całego mola. Zamknęliśmy końcówkę, bowiem przebywanie tam zagrażało bezpieczeństwu użytkowników, przekazał Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Obecnie ZDM przygotowuje się do zlecenia dokumentacji i przeprowadzenia remontu całego obiektu. Prace mogą potrwać rok i kosztować nawet kilkanaście milionów złotych. Drewniany molo w Orłowie ma 180 metrów długości i od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Gdyni.
1: Kulturalne typy.
3: Na placu przed dworcem PKP można oglądać wystawę plenerową poświęconą historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie. Jednostka świętuje w tym roku 130-lecie istnienia. O historii OSP mówi druhna Magdalena Olszewska-Gibas, pomysłodawczyni wystawy.
5: Historia Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Tczewa sięga listopada 1896 roku. Czyli w tym roku mamy 130 lat i wtedy to z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Ludwika Dębskiego założono Tczewską Ochotniczą Straż Pożarną. I co najważniejsze, nasza Ochotnicza Straż Pożarna jest jedną z pięciu najstarszych ochotniczych straży pożarnych na Pomorzu Gdańskim.
3: Ekspozycja powstała we współpracy z Fabryką Sztuk.
1: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
3: Już 10 maja o godzinie 13 Stadion Miejski w Tczewie stanie się częścią globalnej społeczności Wings for Life. Tego dnia tysiące ludzi na całym świecie ruszą przed siebie, by wesprzeć badania nad urazami rdzenia kręgowego. W naszym mieście inicjatywę podjęła grupa Mobilerni Tczew wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, mówi Magdalena Okapiec-Kortas.
6: Wings for Life to jest taki światowy bieg, gdzie o tej samej godzinie, tego samego dnia startują biegacze na całym świecie tak naprawdę. U nas się to odbędzie 10, znaczy u nas wszędzie się odbędzie 10 maja o godzinie 13. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest bieg, który ma na celu pomaganie. I tutaj chodzi o to, że 100% wpisowego, które biegacze przekazują, jest przeznaczane na metody terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego. Więc myślę, że no warto. No u nas, tak jak mówiłam, odbędzie się to 10 maja o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Bałtowskiej.
3: A w biegu może wziąć udział każda osoba chętna wesprzeć tak szczytny cel. To były wiadomości Radia Tczew.
7: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
2: To zachmurzenie, które obserwujemy na niebie, będzie nam już towarzyszyć przez całe popołudnie. Na termometrach od 11 do 15 stopni w naszym regionie. Wiatr jest słaby, północno-wschodni, wieje z prędkością 10 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali.
7: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
1: Radio Tczew 100,8 FM.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Sprzedam miejsce postojowe w Tczewie przy ulicy Kasztanowej 2. Teren zamknięty z automatyczną bramą. Wjazd tylko dla uprawnionych. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 601-290-454. Powtarzam, 601-290-454.
0: Po reklamie.
3: Rozmowa w Radiu Tczew.
4: Wszystkie mikrofony włączone, a to oznacza, że dzisiaj bardzo wielu gości w naszym studiu. Zapowiemy wydarzenie, które połączy teatr z bardzo aktualnym tematem społecznym. W Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie już wkrótce premiera spektaklu Zadzwoń jak dojedziesz w wykonaniu grupy teatralnej Ławica w reżyserii Bartłomieja Sudaka. Będzie to opowieść, która dotyka relacji, bezpieczeństwa i codziennych obaw. Tych, które wielu z nas dobrze zna. A o spektaklu porozmawiamy sobie z naszymi gośćmi. Są z nami reżyser Bartłomiej Sudak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Mamy też aktorów, pan Jerzy Letkiewicz, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Oraz pani Agnieszka Szczukowska, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: No i teraz ja trochę tak zacznę od tego, że zdaje się, że Radio Tczew towarzyszy Grupie Ławica od samego początku, bo tak, najpierw była Pchła, to rok 2023, rok później Za Wolno, a rok temu Dziób w Dziób. No i jesteśmy już teraz, tutaj, w chwili, w której przygotowujecie się do kolejnej premiery. 17 maja w Centrum Kultury i Sztuki zobaczymy wasz kolejny spektakl, czyli Zadzwoń jak dojedziesz. Zacznijmy od pytania do Bartka. Co w poprzednich spektaklach chcieliście nam pokazać, przekazać, a czego możemy spodziewać się właśnie teraz w waszym najnowszym projekcie?
5: Ja może zacznę od początku troszeczkę, że kiedy zaczynałem pracę warsztatową, pedagogiczną w Centrum Kultury i Sztuki, to grupy teatralnej dorosłej w ogóle nie było. To jakby moja inicjatywa, która powstała rok już po pracy. I na początku zrobiliśmy bajkę Pchła Szachrajka i potem jak zaczęliśmy robić Za Wolno i również ostatni spektakl, to wpadłem na pomysł, że rzeczywiście bardzo dobrze przyjmuje się w takich miejscowościach właśnie jak Tczew, jak Malbork, trochę mniejszych aglomeracyjnie, rzeczy, które są, które traktują o problemach społecznych. I fajnie, że właśnie mamy możliwość, żeby takie problemy poruszać na deskach teatralnych. Przy Za Wolno był to chociażby problem depresji u mężczyzn, braku chęci do życia, a w tym roku Zadzwoń jak dojedziesz mówi o problemie, jeżeli można to nazwać problemem, to jest bardzo delikatna rzecz, czyli sytuacja, kiedy trzeba zaopiekować się jedynym rodzicem, który pozostał, który jest starszy i w jakiś sposób podzielenie się tymi obowiązkiem, chociaż to też jest trudne nazewnictwo.
4: Tak,
5: nie?
4: Tak.
5: Właśnie to jest bardzo trudne, żeby to nazwać tak, żeby nie brzmiało w jakiś sposób negatywnie, a problem jest problem, no właśnie, nie? Sytuacja jest dosyć
4: powszechna,
5: bo tak naprawdę każdy się z tym mierzy, kto ma swojego rodzica i w pewnym momencie będzie potrzebował pomocy. I o tym trochę jest ten spektakl i o potrzebie pomocy i o chęci jej dawania i o zmierzeniu się z tym, że w jakiś sposób trzeba się gdzieś spotkać pośrodku i z osobą, która potrzebuje i z osobą, która tej pomocy będzie udzielać.
4: Oprócz występu teatralnego odbędzie się też spotkanie autorskie z pisarzem. Bardzo ciekawy pomysł. Najpierw będzie to spotkanie, później będzie wasz spektakl. Jak to udało ci się zgrać? I w ogóle opowiedz nam trochę więcej o książce, o autorze, bo myślę, że to też jest bardzo ciekawe.
5: Książka tak naprawdę inaczej. Ja zacząłem szukać tematyki do spektaklu już w wakacje tamtego roku, na początku zresztą, jakoś pod koniec czerwca, żeby już wiedzieć, co robię od września, bo czasu tak naprawdę nie jest wiele, bo to 4 spotkania w miesiącu, bo co tydzień w czwartek, więc trzeba mieć już gotowy plan. Książka mi wpadła przeszukując internet za czymś, co jest społecznie ważne i też jest w jakiś sposób też popularne, żeby też trochę przyciągnąć różne osoby do teatru i móc pokazać w jakiś bardzo atrakcyjny sposób złożone problemy. I książka wydała mi się bardzo ciekawa, bo opisuje rzeczy, które nie są opisywane na co dzień w przestrzeni publicznej czy teatralnej. Sama adaptacja też nie jest łatwą rzeczą w takiej sytuacji, bo po pierwsze książka jest dość złożona i każdy aspekt tej książki jest bardzo ważny i raczej nie można go gdzieś tam pominąć. Postaci jest tak naprawdę parę, a grupa jest większa, więc to też trzeba sobie dostosować, w jaki sposób wszystkich zaangażować mimo tak małej liczby postaci, na co też znalazłem sposób. I myślę, że właśnie takie spotkanie autorskie jest bardzo ciekawe, bo i możemy się zderzyć też trochę z tym, co chciał opisać autor w tej książce, ale też zderzyć się z tym, co ja chciałem wyciągnąć, jaką esencję chciałem wyciągnąć z tej książki, żeby ją przełożyć na deski teatralne, bo to wcale nie jest takie oczywiste, co można, a czego nie można pokazać w teatrze. Oczywiście podobno wszystko można, ale trzeba zawsze znaleźć na to jakiś odpowiedni środek.
4: A co sam autor, pan Jakub Bączykowski, na to?
5: No, pan Jakub Bączykowski jest bardzo ciekawy, nie może się doczekać i ja to rozumiem, jakbym stworzył coś własnego i potem ktoś by to wziął i chciał opracować i pokazać i tchnąć w to życie, to sam bym się nie mógł doczekać i mam nadzieję, że spełnimy jakieś wyobrażenia i oczekiwania.
4: Czy to pierwsze przeniesienie tej książki na deski teatru?
5: Tak. I bardzo się cieszę z tego, że właśnie w Tczewie będziemy mieli taką możliwość i będzie można właśnie pokazać pierwszą taką adaptację teatralną i właśnie na scenie w Centrum Kultury i Sztuki, więc to jest bardzo duże wydarzenie już samo przez się.
4: Teraz trochę z aktorami chciałabym porozmawiać.
5: Właśnie,
4: zaczniemy od pana Jerzego. Wiem, że pan dzisiaj debiutuje w radiu, ale czy debiutuje też pan na scenie, na deskach teatralnych?
6: No, na deskach teatralnych właściwie tak. Natomiast od kilku lat biorę udział w takim osiedlowym kabarecie, gdzie no, różne sytuacje się zdarzają. A 2 lata temu miałem zaszczyt wystąpić nawet na scenie Teatru Szekspirowskiego, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne było. I teraz Bartek nie zauważył, zupełnie przypadkowo wpadł mu w ręce mój telefon i na tej zasadzie żeśmy się skontaktowali. I
4: dołączył pan do ławicy.
6: Kiedy przeczytałem część scenariusza, stwierdziłem, że no, to jest część mojego życia, więc wyraziłem zgodę.
4: Jak się panu pracowało z grupą teatralną? Jak wyglądały te przygotowania? I czy spotkanie z tym tekstem, mówi pan o tym, że on jest panu bliski, było trudne, było zetknięciem się z jakimiś takimi też własnymi przemyśleniami, może problemami?
6: No, czy trudne? No dla mnie to jest trochę trudne do opanowania, do zapamiętania. Natomiast znalazłem tam o tyle łatwiejsze, że znalazłem tam wiele jakby sytuacji z mojego życia. I to mi ułatwiało jakby tak wczucie się w rolę.
4: Kim jest pana bohater? Czy możemy troszeczkę już naszym słuchaczom opowiedzieć? No, myślę, że możemy na pewno, w kogo pan się wciela i w jakim punkcie jest pana bohater, kiedy będziemy oglądać na scenie, na deskach Centrum Kultury i Sztuki Zadzwoń, jak dojedziesz?
6: No, gram rolę ojca, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zmarła żona, z którą przeżył x lat i jego przeżycia, to znaczy jego związek był prawdopodobnie bardzo pozytywny i teraz jego, kiedy został sam, bardzo to przeżywa. Jest w bardzo dużym stresie. I w związku z tym jest to bardzo trudne dla niego, ale no, myślę, że właśnie ta rola jest taka o tyle dobra dla mnie, że łatwiej mi to przychodzi. Łatwiej się wczuć w tą rolę.
4: Do pana jeszcze wrócimy, bo teraz chciałabym z panią Agnieszką. Pani jest córką.
7: Tak, jestem córką i jestem w bardzo podobnej sytuacji, co bohaterka, którą próbuję kreować.
4: I to teraz o pani bohaterce, Renata. Renata, w jakim ona jest punkcie i w jaki sposób spotyka się tutaj ze swoim ojcem? Jaka to jest relacja?
7: Ona jest w takim punkcie, że relacja z ojcem to jest jedna strona tej sytuacji, ale relacja z rodzeństwem jest równie ważna, dlatego że ojciec ma trójkę dzieci, trójkę dorosłych dzieci i każde z tych dzieci ma swoją rodzinę i to jest tak naprawdę bardzo podobna sytuacja do mojego życia. To, co było dla mnie trudne, jest trudne, ale też interesujące, że jednak próbuję zostawić emocje z życia w sztuce, ale zagrać Renatę inaczej niż to, jaką córką ja jestem i jakie mam relacje z moim własnym rodzeństwem. Renata jest zarządzającą, tak chyba bym mogła ją nazwać. Jest dominująca. Uważa, że jest chyba najmądrzejsza z trójki rodzeństwa i to, co widzimy w tym spektaklu, to to, że mimo, że taka jest, mimo, że zarządza swoją też firmą, bo jest przedsiębiorczynią, to w tej sytuacji jest tak samo bezsilna jak jej rodzeństwo i tak samo bezsilna jak ojciec, tak? Bo każdy z nich zmaga się z sytuacją utraty. Każdy z nich próbuje też indywidualnie przeżyć swoje życie i w pewnym momencie znajdują się na przecięciu tych trzech jakby wizji rzeczywistości, tak, które są troszeczkę nie do pogodzenia, bo każdy jednak próbuje się indywidualnie realizować i ma swoje problemy. Zmaga się też ze swoją przeszłością każda z tych postaci. Tutaj autor książki i też Bartek, adaptując, postawił nacisk na to, żeby jednak ta przeszłość, która wpływa na charakter postaci, była uwidoczniona, więc widz w pewnym momencie dowiaduje się, dlaczego dane postaci mają taki charakter. Renata nie jest do końca miła, a nie inny, ale jej przeszłość wpływa na to, jaka ona jest i my staramy się jakby to pokazać też emocjonalnie, uwidocznić na scenie, co nie jest łatwe.
4: Tak się zastanawiam, pewnie pracując nad spektaklem i jako aktorzy, i jako twórca, reżyser, czy macie jakiś pomysł na to, czy widz wyjdzie z jakąś gotową odpowiedzią, czy raczej z kolejnymi pytaniami po tym, jak zobaczy spektakl?
5: No właśnie teraz, jak rozmawiamy, to miałem takie przemyślenie w głowie, co my w ogóle chcemy tu też pokazać. To jest to, że i sama książka, ale też sam spektakl, mówi o tym, o tej sytuacji nie bardzo wprost. W sensie samo to zagadnienie jest dosyć złożonym problemem, bo i jeżeli chodzi o rodzeństwo, które przyjeżdża w rocznicę śmierci mamy, żeby tak naprawdę powspominać mamę, ale tak naprawdę każdy z nich przyjeżdża z jakimś swoim problemem, który musi rozwiązać, żeby niejako trochę oddać opiekę drugiemu z rodzeństwa i każda z tych osób przychodzi w takim momencie i w tym momencie i w tej sytuacji jest bardzo duży zgrzyt, ale ten spektakl pokazuje, mam nadzieję, że pokaże, bo książka tak pokazuje, że tak naprawdę zarówno, znaczy po prostu dzieci niekoniecznie są tymi złymi w tej sytuacji i czy w ogóle można kogokolwiek nazwać złym w takiej sytuacji, że ktoś nie może się opiekować, czy może nawet nie ma takiej możliwości. My często patrząc na, i to też jest w tej książce i zarówno w spektaklu, my często patrząc na takie sytuacje z zewnątrz, jesteśmy gotowi, żeby ocenić, że ta pani nie chce opiekować się ojcem. To na pewno dlatego, że jest zła i że nie chce, a nie, że coś innego. Nie patrzymy na szerszy punkt widzenia i tak też jest w tym spektaklu, że tak naprawdę te rzeczy powierzchowne, te z zewnątrz wydają się bardzo proste. Te osoby są po prostu winne, nie mają uczuć, nie są, nie kochają swojego ojca tak naprawdę. Ale czy tak do końca jest? No, chyba nie, ale myślę, że to akurat zobaczą widzowie na deskach teatru, na deskach Centrum Kultury i Sztuki, więc to nie jest wszystko tak proste, jakby się mogło wydawać. I mam nadzieję, że to będzie przekazane i że każda osoba, która zobaczy ten spektakl, nawet jeżeli nie jest w tej sytuacji obecnie, ale być może kiedyś będzie, żeby też wiedziała, żeby taka osoba wiedziała, że po pierwsze nie jest osamotniona w takiej sytuacji, a po drugie to, że ma taki problem, nie oznacza, że od razu jest złym człowiekiem.
4: No też taka zero-jedynkowość to tak. Jest najprostsze spojrzenie, potrafimy ocenić.
5: Ale myślę, też właśnie bardzo częste i tak. Dlatego fajnie, że powstała ta książka, bo pokazała, że, pokazuje, że to nie jest do końca tak.
4: To teraz jeszcze powrócę do aktorów i chciałabym jeszcze pana Jerzego i panią Agnieszkę zapytać o te emocje przed premierą i o to zetknięcie się z, no, z takim tematem, jak państwo mówią też na wielu płaszczyznach bardzo bliski jest państwu tak osobiście i prywatnie, więc jak się czujecie na miesiąc przed? Miesiąc przed, równo miesiąc przed, więc bardzo jestem ciekawa, jak się czujecie, panie Jerzy.
6: No, stres w miarę upływu czasu narasta.
4: Narasta.
6: Że tak mogę się wyrazić. W każdym bądź razie przygotowanie już teraz zacznie się takie intensywne, bo no, musimy wystąpić w trudnej sztuce, w trudnych rolach, ale chcielibyśmy, żeby widownia, żeby ludzie nas odebrali pozytywnie, więc jest to trudne, stres narasta, ale mam nadzieję, że damy radę.
4: Co do tego nie mam wątpliwości, bo już widziałam Łowicę nieraz na deskach teatru naszego Centrum Kultury i Sztuki, więc to ja tak zakładam, że myślę, że za miesiąc będziemy z taką dużym napięciem czekać. Także ja. A pani Agnieszko, jako pani z tymi emocjami?
7: Ja czuję coraz większe emocjonalne zaangażowanie. Tym bardziej, że mamy też trochę tych prób dodatkowych. Chcemy, żeby to wyglądało naprawdę profesjonalnie. Mam nadzieję, że widzowie, którzy towarzyszą nam od początku, będą widzieli rozwój aktorów, którzy... Przecież my jesteśmy amatorami, a robimy coraz, mam nadzieję, bardziej profesjonalne rzeczy. No, czuję się tak, że chcę się zaangażować jeszcze bardziej. Mm-hmm. Po prostu pracujemy dużo i wkładam w to dużo pozytywnych emocji.
4: To jeszcze do reżysera. Zróbmy sobie takie małe podsumowanie. Trochę już nakreśliliśmy, jaki temat. Powiedz, czy warto książkę przeczytać przed waszym spotkaniem z wami, czy dać sobie na to czas później? Jak to widzisz?
5: To zawsze jest taki problem, jak się ogląda właśnie filmy, na przykład na podstawie książek, seriale. I odpowiedź jest moim zdaniem taka, że można, ale nie jest to konieczne. Jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej, bo będzie wiadomo, że to będzie szersze możliwość szerszego zobaczenia tego całego tematu i zobaczenia tego, co na przykład nie weszło do tego spektaklu, bo musiało zostać gdzieś tam skrócone, bo inaczej spektakl by trwał 4 godziny, to ciężko by było. Więc jeżeli ktoś chce przeczytać, to tylko na plus, ale jeżeli nie przeczyta, nic nie szkodzi, nic z tego nie straci, bo cała esencja tej książki zostanie na deskach przekazana.
4: Ja chciałam jeszcze zapytać o pozostałą część ławicy. Oni też będą mieli tam dla siebie miejsce, prawda?
7: Tak, każdy ma miejsce.
5: Tak, właśnie, każdy ma miejsce, bo trochę wracam też do początków naszych, że znowu w tym spektaklu każdy będzie występował w tym samym czasie. Nie będzie tak, że jedna ekipa, jedna obsada będzie grała, a druga będzie...
7: Tak, bo mamy dwie obsady, nie powiedzieli.
5: Mamy dwie obsady, ale jeżeli ta druga obsada nie gra jako główne postaci, to mają swoje zadanie podczas tego
7: także
5: spektaklu.
7: Także nie mamy wolnego.
5: Tak, więc tak naprawdę często się mówi, jak się reklamuje w Teatrze Muzycznym w Gdyni, że jest 80 osób na scenie, mnóstwo tancerzy i tak dalej, to tutaj trzeba przyznać, że będzie 14 czy 15 osób na scenie w tym samym czasie z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy chcemy do końca zdradzić.
7: Nie, to nie jest tajemnica.
4: Ja co prawda bym chciała dopytać, ale myślę, że to jest...
5: To może na poza anteniu.
4: A może ja też chcę być zaskoczona.
5: A może też, proszę bardzo.
4: Dajcie mi też tę przestrzeń jednak... Tak, to ja nie będę dopytywać, chociaż dziennikarsko to bym chciała wiedzieć. Tak?
6: Jeśli można, ja bym chciał jeszcze dodać.
4: Jasne.
6: Ja uważam ze swojego punktu widzenia, bo jestem osobą, która ma już dorosłe dzieci i właśnie ta rola ojca, jakby tak jest to moje życie. Więc chciałbym dodać, że tą sztukę powinni obejrzeć ludzie, którzy mają... już, którzy są dorośli, których rodzice już są sami, a często niejednokrotnie jeden rodzic tylko pozostaje i tak jak w sztuce dzieci pytają, a co jemu więcej potrzeba? Wszystko ma. Ma telewizor, ma mieszkanie.
7: Jerzy, ty nie cytuj mojej roli.
6: Przynosimy mu zaopatrzenie, co mu więcej potrzeba.
5: Tak, tak.
6: Okazuje się, że to coś jest bardziej potrzebne niż to zaopatrzenie, niż ten telewizor, bo często ta samotność jest bardzo przykra i młodzi ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Zdają sobie z tego sprawy dopiero wówczas, kiedy sami znajdą się w tej sytuacji. Inaczej nie da się tego odtworzyć.
7: No tak, ale ta perspektywa dzieci jest równie ważna i na spektakl również zapraszamy tych rodziców,
4: myślę,
7: tych starszych.
4: Pokolenia po prostu zapraszamy.
7: Tak, pokolenia powinny
5: się
7: spotkać.
5: Ja chciałbym dodać jeszcze na sam koniec, bo pewnie wiem, że zaraz będziemy kończyć, że oprócz tego, że ten spektakl jest przede wszystkim bardzo ważny dla dorosłych, żeby zobaczyć coś z zewnątrz i spojrzeć na to z zewnątrz, ale też dla młodzieży, zwłaszcza takiej już licealnej, takiej, która już może ma swoje zdanie i swoje przemyślenia, żeby mieli szansę zobaczyć z zewnątrz, jakie sytuacje mogą i pewnie będą ich czekać w przyszłości i jak sobie też z tym poradzić i co ich może spotkać. Nawet jeżeli nie teraz, to gdzieś takie doświadczenie obserwacji, jeszcze nie odczuwania własnego, ale obserwacji gdzieś pewnie będzie procentować w przyszłości, więc uważam, że to pod względem pedagogicznym też dla młodzieży jest bardzo dobry spektakl.
4: Teraz masz niestety rację, koniec. Zaraz tutaj kolejne elementy tego poranka przed nami, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze tak sobie zebrali wszystko w jedno miejsce i w jedno zdanie. Kiedy, gdzie będzie można was zobaczyć, co z biletami, jakie formalności proszę tutaj nam przedstawić.
5: Więc z formalności 17 maja, czyli równo za miesiąc, o godzinie 18 premiera w Centrum Kultury i Sztuki. Wcześniej, 2 godziny wcześniej jest spotkanie z autorem książki, więc będzie można się dowiedzieć paru jeszcze rzeczy.
7: Z panem Jakubem Bończykowskim, nazwisko nie padło w czasie naszej rozmowy.
5: Padło, ale warto przypomnieć.
4: Ale jeszcze podkreślajmy.
5: Warto przypomnieć. Będzie oczywiście można zakupić tam też jego inne książki, albo tą też, jeżeli po spektaklu na przykład poczujemy, że o, to ja chcę się jeszcze dowiedzieć więcej, to oczywiście będzie też szansa. I jeżeli chodzi o bilety, to jest już ich bardzo mało, co mnie bardzo osobiście cieszy, bo to znaczy, że jest zainteresowanie, że książka też ma jakiś gdzieś tam odbiór szerszy i z tego powodu też poniedziałek otworzyliśmy sprzedaż i zrobimy spektakl też dodatkowy w poniedziałek wieczorem o 18:00, więc jeżeli komuś się nie uda kupić już biletów na premierę, albo nie może, to zapraszamy w poniedziałek o 18:00 również.
4: To dobra wiadomość, chciałam właśnie dopytać, czy tylko tak jeden raz się pojawicie na scenie, czy jednak...
5: Nie dość, że pojawimy się w niedzielę oraz w poniedziałek, to pojawimy się również dla tych, którzy nie będą mogli w tym terminie w październiku oraz w listopadzie, świetnie, co jest fajną nowością w Centrum Kultury i Sztuki. Pan dyrektor nowo wybrany udostępnił nam taką, dał nam taką możliwość, żeby pokazywać to dalej i nie zakopywać dużej pracy po jednym pokazie, co jest moim zdaniem bardzo ważne i fajne.
4: Też myślę, że tego nam brakowało, żebyśmy tak mogli jeszcze powrócić i też jeżeli będziemy, opowiemy innym, to nie powiemy, że już no ostatnia szansa, jedyna to była premiera i więcej nie.
5: Tak.
4: Bardzo wam dziękuję, drodzy państwo. Ja czuję się tak rozbudzona i ten temat jeszcze nie do końca jest mi bliski, ale wiem, że to kwestia... Kwestia paru lat tak naprawdę. I myślę, że nie jestem jedyna właśnie w takiej sytuacji. Z nami dzisiaj w studiu o poranku byli Agnieszka Szczukowska, dziękujemy.
7: Dziękuję bardzo.
4: Jerzy Letkiewicz, dziękujemy.
8: Dziękuję bardzo.
4: I Bartłomiej Sudak.
5: Dziękuję bardzo serdecznie.
4: Do zobaczenia za miesiąc na premierze, a jak pozwolicie, to może gdzieś tam wpadnę do was na jakąś...
5: Oczywiście, jak najbardziej zapraszamy. W maju mamy próby generalne, więc będziemy w kontakcie jak najbardziej. Proszę nagrywać, proszę rozmawiać.
4: To do zobaczenia. Dziękuję, też wcześniej. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję wam.
5: Dzięki.
3: Rozmowa w Radiu Tczew.
9: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: 6 lat temu zbiłem lustro, więc za rok już będzie dobrze. Wstawałem prawą nogą z łóżka, gdy kończyły się pieniądze. Unikałem czarnych kotów, kiedy zachorował tata. Ciężko mi nadążyć, który czeka mnie już koniec świata.

będzie czekać jeszcze więcej nie szczęść. Trzymałem kciuki, ale już mnie bolą ręce. Znalazłem grosz, jednak mam dziurawą kieszeń. Zerkam w stronę.

0: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto.

0: Reklama.
1: Prowadzisz lokalny biznes? Daj się poznać swoim klientom. Reklamuj się u nas. Zapewnimy Ci kompleksową reklamę radiową, telewizyjną i internetową, dzięki której łatwo dotrzesz do mieszkańców naszego regionu. Napisz na reklama@tczew.net.pl lub zadzwoń teraz 603 67 15 33.
0: Po reklamie.

0: Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.
1: Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać.

0: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.
1: Czekałem na to parę miechów i jarałem się jak dzieciak. W brzuchu lewo skręty, jakbym odwiedzał OSK, to ze stresu. Przecież nie wiem, czy ta droga

ocean. A ja milczę jak ocean. Wypłakałem tyle łez, to czarne jezioro soli mdły jak pod płomyk, ale płomień rodzi słodycz. Jej usta smakują jak wiatr sierpniowego wieczora. Zamykam oczy, nim wrzesień zdoła nas ucałować.

Możemy całować się gdzie indziej, to jest raczej fakt. Tylko że nie przewidziałem takiego obrotu spraw. Mam swoje BPM i zazwyczaj się nie śpieszę. Przymykam na to oko, bo już Uber jedzie. Opowiedzmy sobie coś o sobie, ale nie mówiąc słowa. Tak naprawdę blisko nie liczy się mowa. Moja głowa 5 ton, ciało lekkie jak nigdy.

Budzę się rano, parzę kakao. Czuję się jakoś nieswojo, nietożsamo. W otępieniu trącam karton, wylewa się mleko. Czegoś mi brakuje, tylko nie wiem czego.